0: treningowych, gdzie pokazujemy, czy umiemy wychodzić z poślizgów, czy nie i czy prawidłowo umiemy się zachować w takich sytuacjach.
1: Może ktoś pomyśli, że będzie łatwiej zdać egzamin. Może w Polsce jest to trudny egzamin, na pojadę gdzieś i o, to będzie prosto. Nie będzie równoległego parkowania.
0: Może i nie będzie, ale nie wiem, czy na pewno będzie łatwiej, bo myślę, że w Polsce ten egzamin nie jest aż tak trudny, jak się porównuje do innych krajów. Również kurs na prawo jazdy w Polsce jest dość krótki i łatwy. W krajach skandynawskich na przykład trwa około pół roku i właśnie tam wchodzi też w skład takiego kursu na przykład doskonalenie techniki jazdy, czyli nauka wychodzenia z poślizgów, zachowywania się w sytuacjach ekstremalnych. U nas tego nie ma. Tamte kursy przez to są dużo dłuższe i niestety dużo droższe. Jeżeli zaczerpną w Unii Europejskiej jakieś pomysły z tamtych kursów i wprowadzą je u nas, no to niestety będzie to na pewno bardziej kosztowny niż jest teraz taki kurs.
1: Jest też propozycja dotycząca obniżenia nieco wieku osób, które mogą zdawać egzamin na prawo jazdy.
0: Pomysł jest taki, żeby już od 18 roku życia można było zrobić prawo jazdy kategorii C czy C plus E.
1: Czyli ciężarówki.
0: Tak, autobusu. Obecnie w naszym kraju jest ograniczenie, jeżeli chodzi o te kategorie. C czy C plus E to jest 21, a D, czyli autobus, no to jest nawet 24 lata. A tutaj Unia chce, żeby już od 18 roku życia można było te kategorie robić, ze względu na to, że brakuje kierowców. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo ten wiek podniesiono specjalnie, tak? Kiedyś można było robić wcześniej. Podniesiono specjalnie, dlatego, że młodsi kierowcy troszkę nieodpowiedzialnie się zachowywali. Co innego, jak się zachowa nieodpowiedzialnie w tonowym czy półtora tonowym samochodzie, a co innego, jak w 40-tonowym, tak?
1: I co innego, jak jedzie sam, a co innego, jak ma autobus pełen ludzi.
0: Dokładnie. I tutaj, no zobaczymy, jak to pójdzie. Chyba Unia Europejska bardziej myśli o firmach, które mają problem z kierowcami, no i generalnie tylko o nich, a bezpieczeństwo troszeczkę chyba chcą odsunąć dalej. Być może pójdzie za tym jakieś specjalne szkolenie, tak? Które będzie, no nie wiem, może lepiej szkoliło tych ludzi pod względem mentalnym też, nie tylko umiejętności, żeby oni podejmowali może trochę lepsze decyzje. Skoro chcą zmienić też egzaminy, może one będą też bardziej wymagające na te wyższe kategorie i osoba, która będzie się zachowywała nieodpowiedzialnie, po prostu takiego egzaminu nie przejdzie, tak?
1: Właśnie, to jakieś testy psychologiczne, no bo tu trochę tego kierowcę trzeba inaczej sprawdzić.
0: Tak, no co ma się zmienić, to od 17 roku życia będzie można zrobić kategorię B prawa jazdy i przez ten rok będzie można jeździć z osobą, która już posiada takie prawo jazdy, czyli zbierać doświadczenie, tak? Czyli osoba, która będzie miała 18 lat, nie będzie od razu po skończeniu kursu na kategorię B i zrobieniu prawa jazdy kategorii B robiła kursu na ciężarówki czy autobusy, tylko ona będzie miała już rok doświadczenia, tak, w jeździe. Wbrew pozorom to dość dużo daje, ponieważ kiedy prowadziłem egzaminy w WORD-zie, to przychodziły osoby, które były od razu po kursie i było widać, że te osoby, no, mają takie umiejętności, jakie mają. Natomiast przychodziły też osoby, które miały już kategorię B1, którą można zrobić już od 16 roku życia, obecnie w naszym kraju. No i te osoby miały już 2 lata doświadczeń, tak, na drogach. Jeździły przez 2 lata, co prawda mniejszym i wolniejszym samochodem, ale jednak jeździły 2 lata. Od razu było widać, że to nie jest osoba po kursie, tylko to jest osoba, która już ma jakieś doświadczenie, tak?
1: Czyli taki 17-latek robi sobie prawo jazdy i później wozi mamę na
0: przykład.
1: Zakup. Przez rok.
0: Czy gdziekolwiek.
1: Przez rok mam taksówkę w postaci syna i mojego samochodu.
0: Tak, i to roczne doświadczenie daje dużo i może właśnie urzędnicy unijni pomyśleli, że ten rok wystarczy, żeby jakąś tam świadomość już u tego kierowcy wyrobić i wtedy dać mu możliwość robienia tych wyższych kategorii.
1: Co jeszcze ma się zmienić?
0: Prawo jazdy ma być cyfrowe. To znaczy, że niestety dla nas, że w całej Unii Europejskiej będą dokładnie wiedzieli, ile mamy punktów karnych, jakie mamy uprawnienia i tak dalej, związane z tym dokumentem właśnie. Co za tym idzie? Teraz, jeżeli popełnimy wykroczenie w innym kraju Unii Europejskiej, no to dostaniemy za to mandat, ale nie dostajemy punktów karnych. Natomiast jak to prawo jazdy będzie cyfrowe, to we wszystkich krajach Unii Europejskiej policja będzie mogła sprawdzić, bez odzywania się do urzędników z Polski, ile mamy punktów.
1: Doliczyć w związku z tym, swoje?
0: Tak, będą mogli doliczyć swoje, tak? Co za tym jeszcze idzie? Jeżeli my będziemy mieli odebrane uprawnienia za na przykład punkty, czy inne jakieś tam wykroczenia, czy przestępstwa, odbierze się nam to prawo jazdy w naszym kraju, to obecnie za granicą naszego kraju możemy sobie jeździć i nikt nie będzie o tym wiedział, że nie mamy uprawnień. Natomiast teraz będzie już wiedział i ma się to ukrócić, ten proceder, że właśnie w całej Unii Europejskiej nie będziemy mogli prowadzić pojazdów.
1: Czyli takie wakacje w Chorwacji samochodem mogą się bardzo źle skończyć, nie dość, że można nazbierać mnóstwo mandatów za duże pieniążki, no to jeszcze można stracić prawo jazdy, zbierając te punkty w całej Europie.
0: Zgadza się.
1: I jeszcze jedna zmiana dotycząca tak naprawdę samych samochodów.
0: Tak. Obecnie na kategorię B prawa jazdy możemy prowadzić pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. I tutaj według tych zmian, które mają wejść, ma się ta dopuszczalna masa całkowita zwiększyć do 4250 kg, czyli 4 tony 250. Czyli 750 kg tak naprawdę więcej niż do tej pory. Tak. Jest to pokierowane tym, że mamy coraz więcej pojazdów, pojazdów elektrycznych, które są ciężkie. No i w związku z tym czasem tej kategorii B może zabraknąć. Tak, przy dużych suwach, gdzie jeszcze załadujemy je do pełna, tak, ta rodzina, pakuny, jedziemy w góry, no może się okazać, że ten samochód przekroczy 3,5 tony. Do tego są też pewne ograniczenia. W związku z tym, że te samochody są ciężkie, to nie można zrobić samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, bo producenci zdają sobie sprawę z tego, że będzie trzeba zrobić na to wyższą kategorię, czyli kategorię C. No i ktoś, kto chce kupić samochód osobowy, nie myśli o tym, że będzie robił prawo jazdy na ciężarówkę teraz, żeby prowadzić swój samochód. Więc to spowodowałoby, że trochę mniej ograniczeń byłoby narzuconych na producentów, mogliby trochę bardziej zaszaleć, tak, że tak powiem. Na przykład w samochodach dostawczych, tak, pojawiają się samochody dostawcze elektryczne, które po mieście sobie jeżdżą. No i tutaj jest to dużym ograniczeniem, tak, dla producentów, bo wiadomo, że ten samochód będzie cięższy niż taki zwykły spalinowy. Skorzystają na tym też zwolennicy karawaningu, ponieważ kampery są dość ciężkie, one często są same w sobie już na granicy, 3,5 tony. Do tego, jak wrzucimy do tego nas i nasze ładunki, to się okazuje, że może trochę powyżej tych 3,5 tony być ten pojazd, no i wtedy nie możemy niestety takiego prowadzić. A dzięki temu, że będzie 4,250, to na spokojnie będzie można jeździć. Kolejna zmiana, która jeszcze tutaj jest co do kategorii B, to do tej pory w Polsce przynajmniej można poruszać się motocyklem do 125 cm sześciennych pojemności z kategorią B prawa jazdy. Oczywiście są pewne wytyczne, tak? Unia Europejska chce też ujednolicić te przepisy. Chce zrobić tak, żeby we wszystkich krajach była taka możliwość i żeby to było jasne i we wszystkich krajach tak samo. Tak?
1: No, ale są kraje, gdzie nie można jeździć motocyklem.
0: Zgadza się. Na kategorię B nie. Trzeba robić oddzielnie.
1: No to też będzie ułatwienie.
0: Tak, dla tamtych tak. A dla nas też będzie jasna sytuacja, bo czasem w Polsce możemy sobie takim motocyklem pojechać, ale już za granicę na przykład nie, bo w tamtym kraju są inne wymagania.
1: No ale za granicę pakunki się zrobi za ciężkie. Wprowadzenie pomysłu w ogóle takich zmian. Pomyślałam, że to też jest takie kolejne wyzwanie dla takich osób jak ty, czyli instruktorów, którzy uczą przyszłych kierowców albo doszkalają tych kierowców, bo to są kolejne zmiany, kolejne rzeczy, o których wy musicie się dowiedzieć, poczytać, sprawdzić, a potem tych nowych kierowców też tego wszystkiego nauczyć.
0: No, szczególnie trzeba poczekać, aż one wejdą. Ze zmianami to jest tak, że często są bardzo duże projekty, fajne, a potem się okazuje, że większość z tego nie weszła i my się tutaj podniecamy, że coś będzie, a się okazuje później, że nie. Także rzeczywiście, kiedy już wejdą one w życie, ich poczytać i, no i dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej, że jedną z takich też proponowanych zmian jest ujednolicenie egzaminów na prawo jazdy, żeby w każdym kraju one wyglądały tak samo. Pewnie będą zmiany, tak? No, nie sądzę, żeby oni dostosowali wszystkie kraje pod nasz egzamin, tak? Prawdopodobnie będą zaczerpnięte pomysły z innych krajów, być może też z naszego do innych jakichś przejdą.
1: Czy dzisiaj trudno jest zdać egzamin na prawo jazdy?
0: W Polsce okazuje się, że chyba tak, bo ta zdawalność nie jest najwyższa, chociaż może te przepisy egzaminacyjne nie są najszczęśliwsze, tak? Można byłoby to zrobić, żeby były bardziej życiowe i tu nawet nie chodzi o manewry, bo ludzie często się skarżą, że tam muszę jechać po łuku, a przecież w życiu się tak nie jeździ. No, jeździ się dużo częściej niż się wydaje i dużo częściej korzysta się z tych umiejętności zdobytych właśnie na tym łuku. Oczywiście, jeżeli nie uczymy się tego na jakieś metody czy sposoby, bo to nam nic nie da, rzeczywiście. Ale jeżeli uczymy się tak po prostu patrząc, obserwując, jak się zachowuje samochód i dostosowując swoje zachowanie do tego, to ten manewr uczy nas panowania nad pojazdem, bo taki był zamysł tego manewru, tak? To my troszkę spłaszczyliśmy go, wymyślając jakieś sposoby na pokonanie tego łuku tak zwanego, ale tak naprawdę to zadanie miało na celu po prostu naukę panowania nad pojazdem. Z zasady, jeżeli ktoś potrafił do przodu i do tyłu jakimś wąskim pasem pojechać między słupkami, liniami i tych słupków nie poprzewracać i nie wyjeżdżać za linię, to znaczy, że nad tym pojazdem panuje. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, to znaczy, że nie panuje nad pojazdem, no i nie powinien mieć uprawnień. Tak to z założenia było. Czyli założenie było całkiem dobre. No, a wychodzi jak wychodzi obecnie.
1: Co jeszcze może być takiego trudnego dzisiaj w tych egzaminach?
0: Na niektóre wyższe kategorie są problemy, tak? To jest z przyczepami kategorie, no, są parkowania, które na placu manewrowym trzeba wykonywać. Całe szczęście na placu, nie w mieście nigdzie. Tam kłopotliwe byłoby w ogóle znalezienie miejsca do tego, ale one sprawiają troszkę problem, bo samochód z przyczepą zachowuje się troszkę inaczej, szczególnie jak na przykład mamy kategorię C plus E, czyli ciężarówkę z przyczepą, to są już dość duże pojazdy i naprawdę widoczność w lusterkach, a tylko w lusterkach możemy obserwować, co się tam dzieje, to podczas jazdy do tyłu, żeby zaparkować w wolskie miejsce parkingowe, nie jest takie proste dla początkujących. Oczywiście później wsiada się w taką ciężarówkę i trzeba między dwie ciężarówki inne wjechać pod rampę. To jest dokładnie to samo. I nie ma tam pachołków, tylko są pojazdy real, tak? Więc to nie jest wcale łatwiej w życiu później, tak?
1: No tak, ale potem oglądamy filmy, na których widzimy, że kierowcy tirów z przyczepami potrafią robić takie rzeczy, że my pewnie osobówką mielibyśmy problem.
0: Zgadza się, dlatego też na te kategorie myślę, że często idą kierowcy, którzy po prostu czują to. A ci, którzy zrobili ledwo tę kategorię B, to mówią, dobrze, dziękuję, ja już więcej nie chcę iść do WORD-u, nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego, tylko kategoria B i nic więcej, dziękuję bardzo. Natomiast ci, którzy czują to, no to gdzieś tam przez głowę im przemknie, że a może by tą ciężarówkę, może to jest plan na życie. Niektórym się to podoba, niektórzy rezygnują z tego, bo jednak to nie było to, a niektórzy zostają w tym i pracują naprawdę wiele, wiele lat, tak? I nawet później brakuje tego.
1: A teoria?
0: Teoria, nie wiem, czy coś się zmieni z teorią.
1: Pewnie... Nie, ale czy dzisiaj ta teoria jest trudnym egzaminem u nas, czy...
0: Obecnie nie. Jeżeli zna się przepisy, to jest wszystko w porządku. Chociaż

0: złapać. Kursanci raczej ich nie zgłaszają, po prostu przyjmują do wiadomości, że nie zdali. Czasem tam z tą ich wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego jest różnie i nawet nie wiedzą, że w tym pytaniu był błąd. Ćwiczyłem ze swoim synem testy na prawo jazdy, to naprawdę niektóre pytania były nieciekawe, tak? A z niektórych po prostu były błędy.
1: A czy takie osoby, które no idą na egzamin pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, powinny się zastanowić, czy to dalej ma sens, czy to jednak jest jakoś pechowo, czy może lepiej nie?
0: Nie możemy podchodzić do egzaminu w ten sposób, że jak go nie zdaliśmy, to znaczy się nie nadajemy. Jeżeli nie zdajemy jakiegoś egzaminu, to może po prostu to jeszcze nie ten moment. Idę na egzamin, sprawdzam się, sprawdzam swoją wiedzę, umiejętności, nie zdaję go, no to znaczy, że jeszcze ta wiedza, umiejętności jest za mała. Podnoszę je i wtedy podchodzę jeszcze raz do egzaminu. Było wiele osób, które nie poddały się, chodziły na te egzaminy, douczały się w międzyczasie, tak, aż w końcu osiągnęły taki poziom, który pozwolił ten egzamin zdać i później bezpiecznie też jeździć. A były takie osoby, które zaprzestały, gdzieś tam po dwóch, trzech razach zraziły się, odpuściły sobie, potem wróciły po kilku, nawet kilkunastu latach i żałowały, że tak późno, bo było i drożej, i trudniej, i trzeba było ciągnąć już to do końca, tak naprawdę, jak się powiedział A, to trzeba było powiedzieć B. Myślę, że nie sam egzamin sprawdza, czy my się nadajemy, czy nie, a zrobi to instruktor. Zdarzało mi się, że rzadko, ale zdarzało mi się, że musiałem niektórym osobom powiedzieć na kursie, że lepiej, żeby sobie podarowały, to nie jest dla nich. To trudna rozmowa, nie da się ukryć, ale staram się szczerze rozmawiać z kursantami i nawet jeżeli osoby robiły jakiś bardzo malutki postęp, ale jednak ten postęp był, to wiedziałem, że nie wiem, 50, 60, nawet ponad 100 godzin czasem, ale wystarczy, żeby dojść do tego etapu końcowego, kiedy będziemy mogli bezpiecznie jeździć. Natomiast u niektórych tego postępu nie było w ogóle, no to wtedy możemy jeździć 1000 godzin i nic się nie zmieni, skoro nie ma postępu. Mm. Tak?
1: I z jednej strony mógłbyś powiedzieć, dobra, będziemy jeździć 1000 godzin, ty płacisz.
0: Oczywiście, ale nie w tym rzecz. Jest tak dużo kursantów na rynku, że nie trzeba zarabiać naprawdę na każdym jednym, więc jeżeli taka osoba widziałem, że nie nadaje się ewidentnie do tego, że nie tyle nie ma predyspozycji, tylko ma antytalent do jazdy samochodem, co jest wrodzone, nie mamy na to wpływu, tak? Także to nie była wina tych osób. Na pewno miały wiele talentów do czegoś innego i tam mogą się realizować, tak? Ale prawo jazdy lepiej nie.
1: A moim gościem w programie Miasto Młodości był Dawid Grzanka, instruktor nauki jazdy.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Nie, spokojnie, nie będziemy serwować takiej muzyki. Można by pomyśleć, nie będziemy was drażnić taką muzyką, ale z drugiej strony muzyka klasyczna najbardziej uspokajająco działa na nasz organizm. Tą muzykę klasyczną wykorzystuje się w muzykoterapii. Prawda jest taka, że każdy słucha tego, co lubi, ba, lubimy w różnych momentach różne rodzaje muzyki. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o tym, jak muzyka wpływa na nasz mózg, a tym samym na nasze emocje. Beata Korzeniowska, zapraszam. Razem ze mną dr Marek Jurgowiak, biolog, biochemika, przede wszystkim popularyzator nauki. Przed programem rozmawialiśmy o swojej ulubionej muzyce. Wymieniliśmy się z panem doktorem swoimi playlistami. Każdy z nas taką listę tworzy. Ja mam na przykład playlistę do sprzątania, playlistę do samochodu, playlistę, przy której pan doktor się uśmiechnął, zatytułowaną My. No oczywiście, że na takie sytuacje też można przygotować sobie odpowiednią muzykę. Słuchanie muzyki wpływa na nasz organizm i to tak naprawdę nasze emocje decydują o tym, kiedy, czego będziemy słuchać. Bo muzyka poprawia humor, a czasami, jeśli jesteśmy smutni, to chcemy w tym swoim smutku jeszcze trochę pozostać. Muzyka jest dobra dla pracy naszego serca, łagodzi ból, rozwija też pamięć, umiejętności motoryczne, poprawia koncentrację, budzi pozytywne emocje i czyni nas szczęśliwymi. No to pewnie też dlatego wszyscy tu zebrani lubimy słuchać radia. Ale jak to działa? Jak dany rodzaj muzyki może poprawić nam nastrój? Albo w jaki sposób muzyka, czy słuchanie muzyki rozwija pamięć? Właśnie o tym będziemy za moment rozmawiać w programie Miasto Młodości. Zapraszam. Nim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o słuchaniu muzyki. Rzeczywiście te studyjne warunki sprzyjałyby słuchaniu muzyki, zwłaszcza z takiej dobrej płyty, przez dobre głośniki. Wtedy można zamknąć oczy i poczuć się jak na koncercie. Słuchanie muzyki rozwija nasz mózg. I teraz o ile wiedziałam, że uczenie się muzyki, czyli na przykład nauka gry na instrumentach, uczenie się nut, znakomicie rozwija mózg dziecka, tak? I nauczenie się kilku stron zapisu nutowego jakiegoś utworu sprawia, że później dla dziecka

0: angielska. Nauczenie się 100 słówek na angielski albo 3 zwrotek wiersza na pamięć to nie jest żaden problem. A słuchanie muzyki też rozwija mózg?
1: No, czyli widzimy, że muzyka przynosi nam wiele, wiele dobra i oczywiście granie na instrumentach powoduje, że neuroplastyczność naszego mózgu wzrasta, ale okazuje się, że tak jak czytanie książek rozwija nas i kształtuje nasz mózg poprzez rozbudowę sieci neuronalnych, to tak jest również ze słuchanie muzyki. Zresztą zobaczmy, że muzyka od zarania towarzyszy ludzkości. Zawsze muzykę człowiek tworzył, muzyki słuchał, muzyką się porozumiewał. No a obecnie mamy XXI wiek i muzyka jest wręcz częścią naszego życia. No ja osobiście mam sporą kolekcję płyt, bo to są setki, no nie wiem, przekroczyło to 1000 na pewno, jeśli chodzi o płyty kompaktowe plus winyle, i słucham muzyki codziennie. Też promuję tą wiedzę, że samo słuchanie muzyki, które angażuje nasz mózg, bardzo pozytywnie wpływa właśnie na jego pracę.
0: Ale jak wpływa na nasz mózg? Bo ktoś pomyśli tak, no słucham smutnej muzyki, jest mi smutno, jak mi jest smutno, to jeszcze bardziej wtedy podkręcam sobie to wolne, nostalgiczne tempo.
1: Właśnie.
0: Jak chcę, jak mam dobry humor, to co? To wtedy słucham czegoś szybszego, głośniejszego?
1: Czyli dotykamy tutaj naszych nastrojów, naszych emocji. Proszę zobaczyć, my jesteśmy oczywiście cieleśni, ale jednocześnie mamy mózg, który jest fenomenem biologicznym, jednocześnie odpowiada za wszystkie nasze emocje. W związku z tym, jeżeli wszystkie czynniki środowiskowe wpływają na nas, na nasze emocje, na nasze zachowanie, bo takie są prawa biologii i zadania naszego mózgu, że reaguje na wszystkie bodźce, które do niego docierają i odpowiadamy na te bodźce, również muzyka jest takim bodźcem, który dociera do naszego mózgu. Charakter, rodzaj muzyki też będzie wpływać na nasz nastrój. Proszę zobaczyć, istnieje w różnych ośrodkach taka gałąź nauki, biomedycyny, jak muzykoterapia. Zresztą swego czasu słuchałem nawet dobrej płyty zespołu Muzykoterapia.
0: Muzyka wykorzystuje się wtedy do terapii kogoś z depresją, czy kogoś w ogóle z zupełnie innymi schorzeniami, nie mającymi wielkiego powiązania z mózgiem?
1: No my sami wiemy, że bez tego wielkiego słowa muzykoterapia, wiemy, że muzyka niesie nam z jednej strony ukojenie. Też mam takie sytuacje, że potrzebuję takiego ukojenia, wtedy słucham, nie wiem, Ludovico Einaudi, czy Pink Floyd, prawda, czy Genesis, to mi daje taką dozę ukojenia, ale mamy też takie momenty bardzo wysoko energetyczne, mamy dużo adrenaliny w sobie, potrzebujemy rozładowania i wtedy na pewno Exploited, Metallica, Rush, prawda, to będzie ta muzyka, która będzie sprzyjała temu wyładowaniu naszych emocji. Tak jest z tą muzykoterapią. Okazuje się, że muzyka stosowana wobec pacjentów, działająca kojąco, może uśmierzyć ból, może spowolnić rytm pracy serca, tętna, czyli nas uspokoić, wyciszyć.
0: Ale czy to jest wtedy muzyka klasyczna, czy jednak w tej muzykoterapii wykorzystuje się też muzykę rozrywkową?
1: No raczej klasyka, raczej jazz, muzyka, która już sama w sobie niesie ukojenie, czyli odpowiednio łagodna melodia, melodyka musi być tutaj odpowiednia. No na pewno agresywna muzyka nie sprzyja wyciszeniu, ukojeniu, relaksowi.
0: A kiedy mówimy o rozwijaniu swojego mózgu i o pracy nad tym, by jak najlepiej nam ta głowa pracowała, to od razu też przychodzi na myśl no, jakiś taki moment nauki. Studenci na przykład, tak, ucząc się, zarywają noce. Czy oni też mogliby, powinni może słuchać w tym czasie muzyki albo przed taką sesją nasłuchać się odpowiednio dużo?
1: Przed, po, bądź w trakcie. No ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja całe życie pracuję przy muzyce. To znaczy ja nie wyobrażam sobie pisania artykułu, pisania tekstu, przygotowania się do wykładu, czytania czegokolwiek w zupełnej ciszy. Zawsze musi mi towarzyszyć muzyka jako takie tło, podkład. Kiedy sytuacja wymaga mojego sporego zaangażowania, takiego wejścia w to zajęcie, które mnie w tej chwili zajmuje, to jest to muzyka tworząca tło, delikatna, ale czasami rzeczywiście, na przykład Led Zeppelin bardzo kojąco na mnie działał, wszystkie ich płyty, kiedy pisałem swój podręcznik.
0: Byśmy teraz włączyli taką bardzo nowoczesną muzykę, w której będzie dużo basu i dużo takiej elektroniki, to jakby pan się poczuł?
1: Zależy od chwili, od sytuacji. Chemical Brothers też świetnie brzmią, też mam ich płyty, lubię ich słuchać. Ale to wszystko, czy Daft Punk, ale to zależy od sytuacji. Kiedy potrzebuję tej energii, tego poweru, rzeczywiście to jest świetna muzyka. Słuchamy jej w klubach, prawda, przede wszystkim.
0: No właśnie, w klubach. A ci studenci, którzy uczą się do sesji, to co jednak powinni sobie włączyć?
1: Na pewno muzyka energetyzująca jest lepsza niż jakiekolwiek używki czy dopalające substancje, więc dobra kawa i muzyka daje nam na pewno powera i pozwala wzbudzić w sobie tyle energii, żeby i uczyć się można było dzięki tej energii.
0: Mm-hmm. Mówimy o muzyce, która dobrze wpływa na nasz mózg, ale zaczęliśmy też od tego, że czytanie książek znakomicie wpływa na rozwój mózgu. Osoby starsze, które jeszcze mogą czytać książki, mogą, bo oczy im na to pozwalają, też bardzo długo zachowują taką świeżość umysłu, prawda?
1: No właśnie, obcowanie ze słowem, czytanie, tekst drukowany, lubimy zapach książki, lubimy otworzyć książkę, zagłębić się w jej treść, ale audiobooki mają podobne działanie, bo słowo mówione, pisane dobrze na nas działa, bo wtedy zmusza mózg do intensywnej pracy. Kiedy czytamy, to nie tylko odczytujemy pojedyncze słowa, litery, zdania, ale konstruujemy jakąś treść, wzbudzamy naszą wyobraźnię. My widzimy to, co czytamy oczyma wyobraźni, więc czytanie bardzo rozbudowuje nasz mózg, wpływa na jego neuroplastyczność. Z całą pewnością.
0: Tylko, że na przykład tych najmłodszych naszych współlokatorów trzeba czasami gonić, prawda? Weź przeczytaj tą lekturę. Chociaż dwie strony, dzisiaj dwa rozdziały.
1: Musimy być wzorem dla tej młodzieży. Proszę zobaczyć, ja sam pamiętam, jak to babcia czytała mi o krasnoludkach i sierotce Marysi. Do dzisiaj to pamiętam, kiedy zasypiając słuchałem tego kojącego głosu babci, która czytała mi tą opowieść. I my też musimy tą młodzież przyzwyczajać do tego, że warto coś przeczytać. Zaczyna się od bajeczek kolorowych, wspólnego dyskutowania o książeczkach i opowieściach, których słuchamy. Proszę zobaczyć, że mózg najintensywniej kształtuje się tak do 7 roku życia. W 7 roku życia nasz mózg osiąga apogeum swojego rozwoju, składa się z większej liczby komórek niż u osób dorosłych nawet.
0: Czyli to jest ten moment, kiedy jak najwięcej dzieci powinny się uczyć.
1: Tak, do tego 7 roku życia nasze mózgi się bardzo mocno kształtują, a później następuje selekcja komórek nerwowych w mózgu, te zbędne, te słabiej pracujące są eliminowane, pozostają te komórki, te połączenia neuronalne, synaptyczne, które najsprawniej funkcjonują.
0: Mózg to jednak genialne urządzenie, prawda?
1: Genialne. Do czytania, do słuchania, do pisania, do rozmowy, takiej właśnie, jaką teraz prowadzimy.
0: Pan jest zafascynowany mózgiem i wszystkim, co na niego wpływa, dobrze i niedobrze. O tym też.
1: To mózg sam sobą, widać, jest zainteresowany, bo mózg tkwi w naszych ciałach. Jesteśmy cieleśni, pamiętajmy, że mózg jest jednym z elementów budujących nasze ciało, ale jednocześnie wytwarza coś, czego nie potrafimy do końca zrozumieć. To, co nazywamy umysłem, czyli nasze emocje, uczucia, odczucia, to jest coś niesamowitego. Żaden inny narząd takiej funkcji nam nie daje.
0: Słuchanie muzyki jest złożonym procesem, w trakcie którego w naszym organizmie dochodzi do wielu zmian emocjonalnych, psychicznych, ale też fizycznych. Badania sugerują, że relaksująca muzyka może obniżyć ciśnienie krwi i puls, co będzie szczególnie korzystne dla osób, które zmagają się z nadciśnieniem albo innymi chorobami układu krążenia. Naukowcy dostrzegli też, że wolniejsze tempo przekłada się na mniejszą szybkość oddychania. Z kolei szybki rytm może zwiększyć tętno oraz poziom energii i tym samym pobudza. Ponadto słuchanie muzyki sprawia, że uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny, które pozytywnie wpływają na nastrój oraz na ogólne samopoczucie. Udowodniono też, że uspokajająca muzyka może poprawić odporność. Redukuje bowiem poziom kortyzolu, a to z kolei przyczynia się do zmniejszenia stanu zapalnego. Badacze zbadali także wpływ muzyki na liczbę komórek natural killers, które są rodzajem limfocytów stanowiących ważny element układu immunologicznego. Okazuje się, że u osób, które słuchają bądź tworzą utwory muzyczne, jest ich najwięcej. Z doktorem Markiem Jurgowiakiem rozmawialiśmy też o tym, jak słuchanie muzyki wpływa na nasz mózg. Wiadomo już, że słuchanie muzyki stymuluje wiele obszarów mózgu, a jej przetwarzanie jest bardzo skomplikowane, bo angażowany jest słuch, ale także mózgowe mechanizmy kontroli ruchowej, wzrok, emocje. Aktywowane są procesy takie jak działanie, pamięć, uczenie się i co ciekawe, w ludzkim mózgu nie ma jednego centrum muzycznego. Takie obszary znajdują się w różnych rejonach tego narządu. I choć na co dzień większość z nas słucha zupełnie innej muzyki, to czasem warto na moment sięgnąć po klasykę, bo to właśnie tam znaleźć można taką muzykę, która w odpowiedni sposób złagodzi ból, uspokoi rytm serca. To właśnie muzykę klasyczną stosuje się w muzykoterapii. Prawda jest jednak taka, że każdy z nas swoją muzykoterapię przeprowadza na sobie w doskonały sposób. Kiedy jesteśmy smutni, włączamy coś smutnego, kiedy chcemy się uspokoić, włączamy coś spokojniejszego, a kiedy potrzebujemy poprawić sobie humor, włączamy jakąś radosną muzykę. Słuchając swoich ulubionych piosenek, od razu się uśmiechamy, jesteśmy szczęśliwsi. Kiedy słuchamy piosenki, która kojarzy nam się z albo naszą ulubioną osobą, albo z jakimś wyjątkowym, miłym wydarzeniem, też od razu poprawia nam się humor. Zatem muzyka jest dobra na wszystko. Muzyka i czytanie książek, bo jak powiedział dr Marek Jurgowiak, obcowanie z dźwiękiem i słowem znakomicie wpływa na nasz mózg. Dobrego humoru zatem życzę. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Rozmawiamy dzisiaj o tym, z jakimi problemami psychicznymi stykają się przede wszystkim młodzi dorośli, bo myślę, że ta grupa, jak każde pokolenie, ma swoje specyficzne problemy. Jednym z nich jest samotność. Jak się okazuje, naprawdę bardzo, bardzo dużo młodych osób, co może być zaskakujące, czuje się właśnie samotnymi.
2: Wiesz co, myślę, że to jest pewien znak czasów. Dobrodziejstwo w postaci wszelkich technologii zaprosiło nas jednak do takiego życia właśnie w samotności. O ile zachłysnęliśmy się właśnie jakby możliwością pracy z domu, grami strategicznymi, gdzie z jednej strony można powiedzieć, że towarzystwo się łączy i wspólnie gra. Natomiast człowiek jest społeczną istotą, nie tylko w kontekście werbalizowania albo przeklikiwania informacji na czacie i takich, bym powiedziała, wirtualnych dyskusji, ale my też potrzebujemy kontaktu fizycznego. To stanowi wyzwanie w tej chwili w części zawodów, które wykonujemy, bo wykonujemy je samodzielnie właśnie. Cudownie jest też, że możemy z każdego miejsca na świecie wtedy pracować. Natomiast to jest pytanie, jakby jak sobie tą pracę organizujemy, albo jak sobie organizujemy edukację, którą też możemy realizować zdalnie. No i teraz ta zdalność, ona wymaga od nas pewnego narzędzia, które powoduje, że czujemy się wręcz zaproszeni do tego, żeby się w naszym małym pokoiku albo mieszkanku gdzieś zamknąć w czterech ścianach. No i ten kontakt fizyczny z drugim człowiekiem jest znacząco ograniczony.
1: Ale to też zatyka te dziurki potrzeb kontaktu społecznego. Rozmawiając na dystans z wieloma kolegami, koleżankami, choćby przez Messengera, no to gdzieś tam ja przynajmniej czuję jakieś ciepło społeczne. Coś tam mi to daje jednak.
2: Wiesz, ja tego nie neguję tak w całokształcie, bo to są wszystko bardzo potrzebne narzędzia, bo jesteśmy w stanie być w kontakcie z naszymi koleżankami, kolegami z całego świata, nie wiem, z najbliższymi z drugiego miasta. Dzisiaj siedzimy elegancko w Poznaniu, no to możemy z kumplami z Warszawy być cały czas w kontakcie.
1: Ale dodam od razu, że ja przede wszystkim chciałam ciebie mieć obok siebie.
2: Tak, i tak jakby to jest w ogóle fantastyczne. Myślę, że to właśnie robi robotę, nie? Że jednak człowiek mimo tego, że jest w stanie się komunikować i jakby jest w stanie częściej zachować taki kontakt, zapytać co u ciebie, jak się masz, przesłać sobie jakąś emotikonkę śmieszną i pokazać, że jesteśmy po prostu w kontakcie, to czymś innym jest tak, jak my sobie siedzimy tutaj obok siebie. Taki właśnie dobry, zdrowy kontakt fizyczny.
1: Bo wiesz, ja cię nie przytulam, nie dotykam, żeby nie było.
2: To ale nie program o tym, tak.
1: Nie, nie o tym. A mimo wszystko daje mi to więcej niż rozmowa z tobą przez telefon. No to jak to działa?
2: Wiesz co, no bo widzimy swoją mimikę, widzimy, czy się uśmiechamy, czy się krzywimy, czy nasza w ogóle postawa, mowa ciała zaprasza nas do tej konwersacji. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie przez telefon zobaczyć, aczkolwiek modulacja głosu przez telefon na pewno dużo nam daje. Szczególnie jak kogoś znamy i wiemy, czego się możemy spodziewać, czy on jest w dobrym nastroju, tak, ta osoba, czy w trochę gorszym, czy sobie z czegoś
1: żartuje, dokładnie. Na przykład. Czyli rozmowa przez telefon to już jest poziom wyżej niż WhatsAppowanie, messengerowanie. Tam mamy jeszcze mniej tej interakcji. A z kolei młodzi ludzie coraz częściej z tych telefonów i nawet dzwonienia do siebie rezygnują na rzecz częstszego pisania jednak.
2: Tak, czatowania. Wiesz, no to też powoduje, że stajemy się coraz bardziej samotni i wycofani z tych interakcji społecznych. I to jest taka sytuacja, która może prowadzić do tego, że będzie nam trudniej w takim realnym świecie utrzymywać relacje. bo jesteśmy w stanie się pięknie schować za wszelkimi komunikatorami, za telefonem, za ekranem. Wiesz, nawet jeżeli rozmawiamy na kamerce, to też nie widać nas w całości. Nie? Nie widzimy, czy ktoś jest zdenerwowany, nawet jeżeli potrafi zachować, wiesz, poker face, a pod stołem mu cała noga lata, nie? Ze zdenerwowania, że się czymś stresuje. Nie wszystko jesteśmy w stanie dostrzec. Natomiast to czatowanie, to komunikowanie się właśnie na różnych WhatsAppach, Signalach, Messengerach, no z jednej strony cudownie, bo jesteśmy w kontakcie, szybko się wymieniamy informacjami, ale z drugiej strony jesteśmy zdolni do tego, żeby przekraczać więcej granic w kontekście negatywnym. Przecież głośno mówi się o hejtowaniu w sieci, o takim anonimowym obrażaniu, ocenianiu. Rzadko kiedy mówimy o tym w sensie pozytywnym, częściej słyszymy o takim negatywnym wydźwięku. I łatwiej jest komuś naubliżać, jak jesteśmy schowani, nas nie widać. Trudniej zrobić to face to face, tak jakbyśmy siedziały, to jednak gdybyśmy miały powiedzieć sobie coś przykrego, to myślę, że ważyłybyśmy te słowa. Jest to trochę inna reakcja. Widzimy reakcję drugiego człowieka przede wszystkim. Natomiast jak jesteśmy schowani jednak za siecią, za tymi komunikatorami, no to tak naprawdę ja nie widzę reakcji drugiego człowieka. Trochę to po mnie spływa. Trochę też siebie zapraszam do tego, żeby być bezkarną.
1: To brzmi tak, jakbyśmy się rozleniwiali społecznie.
2: Nawet bardzo. Bo teraz wiesz, jak nam jest miło i ciepło w domu, to żeby wyjść na zewnątrz i się spotkać i wspólnie, nie wiem, w coś pograć, zrobić coś w innej interakcji niż sieciowej, no to rzeczywiście zaczyna to być wyzwanie dla społeczeństwa. I powiedziałabym, że nie ma tu różnicy pokoleniowej, że to dotyczy nas wszystkich. No, że to nie jest tak, że oczywiście jakby to pokolenie młodsze, obecnie 20-30-latkowie i młodsi, jakby urodzili się już w świecie ze wszelkimi dobrodziejstwami technologicznymi. Natomiast jakby wcześniejsze pokolenia jednak znają trochę inne interakcje, nie? No też potrafiliśmy się spotykać bez komórek i jakoś wszyscy wiedzieli, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy i o której godzinie. To na pewno miało pozytywny wymiar społeczny, a później zachłysnęliśmy się całą technologią i zgubiliśmy właśnie ten wymiar społeczny, który też mam wrażenie, że zaczyna wracać. Nie? Powoli jednak, no bo też zaczynamy odwracać ten negatywny trend schowania się w domu, że w końcu dzieciaki z powrotem widać na ulicach, nie? Jakby coś się dzieje.
1: Ale ta samotność wciąż jest wymieniana jako jeden z poważniejszych problemów, które dotykają najmłodszych.
2: Rodzice są zapracowani. Trudno pozbyć się społecznie kultu pracy. Nawet jeżeli jako młodzi ludzie dostrzegamy w tej chwili, że my wcale nie chcemy być tak zapracowani jak nasi rodzice. I to jest ten, bym powiedziała, pokoleniowy bunt i po tym najbardziej widzimy, że coś się zmienia. Natomiast z drugiej strony zmiana formy pracy, czasu pracy, tak jakby ona nie jest tak szybka, żebyśmy się rzeczywiście nie zapadali w swoich fotelikach w domu i żebyśmy wchodzili w większe społeczne interakcje. No myślę, że pandemia nam tu też dała w kość poważnie, chociażby jakby ze względu właśnie na tą izolację jakby społeczną. To było ewidentnie zaproszenie do tego, żeby się tam pochować w swojej szafie, natomiast wyjść z niej z powrotem jest trudniej.
1: I jak to zrobić?
2: Wiesz, no przede wszystkim, no myślę, że to jest tak, że jeżeli jesteśmy rzeczywiście dzieciakami, to dużą rolę odgrywają jednak rodzice. Ich rolą z kolei jest bodźcowanie swoich dzieci do różnych aktywności na zewnątrz, nie tylko w sieci. To jest zawsze tak, że my dostajemy, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, to dostajemy od kogoś jakąś inspirację, czymś się inspirujemy, kimś. Jeżeli nasze środowisko jest rzeczywiście takie mocno interaktywne, to jest większa szansa, że my sami też będziemy bardziej społeczni, czy bardziej reagujący na takie relacje albo potrzebujący. Jeszcze wykonujemy do tego zawód, albo być może kształcimy się w zawodzie, które wymaga od nas zaprzyjaźniania się ewidentnie jakby z monitorem i z klawiaturą, no to trochę samodyscypliny się wtedy przydaje, żeby rzeczywiście do swojego kalendarza wbijać typowo fizyczne aktywności i społeczne. Wejść na siłownię, gdzie się pogada z żywym człowiekiem, umówić się z sąsiadami na spacer w lesie, nie wiem, no cokolwiek może może być. Z psiarzami na wspólny spacer. To, co jest na pewno fajne, to jeżeli nawet ze swoim stworem mieszkamy sami, to są wybiegi dla psów, na których też możemy spędzić czas z innymi stworami, między innymi z ludźmi, nie? Więc no, spotykamy się wtedy face to face. Tak mi się przypomniało, są takie memy na Facebooku bardzo często, jak wygląda komunikacja średniostatystycznego człowieka na ulicy. Oni się tam mijają, a jak wygląda komunikacja człowieka, ludzi, którzy idą ze swoimi psami, tam są takie dymki, że wchodzą w jakieś pogaduchy.
1: No tak, no bo to już jest coś, co nas łączy.
2: Tak.
1: Więc w bardzo prosty sposób mamy to pierwsze przełamanie lodów.
2: Dokładnie tak, bo jest jakiś wspólny temat, to coś jesteśmy w stanie zahaczyć.
1: No i zwierzęta jasne, ale tych pasji można mieć różnych, ogromną ilość, i więc można iść i do klubu książki chociażby, bo już tam jest coś, co nas połączyło.
2: Na ściankę wspinaczkową. Jest też mnóstwo takich aktywności darmowych, bo myślę, że dużą blokadą jest też to, że zawsze sobie wyobrażamy, że to kosztuje ileś kasy.
1: Każde zajęcia, tak, jednak to jest kasa.
2: To jest wydatek. Natomiast jest mnóstwo przestrzeni takich miejskich, wiejskich, gdzie są pewne aktywności naprawdę dostępne za darmo. Udostępniane są sale, chociażby jakieś te orliki, inne place zabaw, czy siławnie na powietrzu. No jest mnóstwo miejsc, z których rzeczywiście moglibyśmy skorzystać, a też jak sobie obserwuję, to one nie są specjalnie przepełnione. Jednak zamknęliśmy się w tych domach.
1: Jedna sprawa to znaleźć wspólne zainteresowania, ale myślę też, że jeśli czujemy się samotni, to możemy wyjść z pomocą dla kogoś i może w ten sposób, pomagając innym, myślę tutaj o wolontariacie, poczujemy się sami lepiej.
2: Wiesz, no jest mnóstwo takich możliwości, rzeczywiście. Wiesz, jestem daleka od takiego podejścia, żeby sobie pomóc, to pomagam innym, bo to może zatoczyć niekoniecznie dobre koło. Natomiast rzeczywiście, jeżeli potrzebuję wyjść do ludzi, poznać ich, bo się przeprowadziłem do innego miasta.
1: Co często młodych ludzi spotyka zresztą.
2: Oczywiście. Mieszkamy czasami w akademikach albo w jakichś wspólnych mieszkaniach studenckich, więc z jednej strony jakby to już powoduje, że będziemy poznawać innych ludzi. Widzę mniejszy trend, że tak powiem, wychodzenia na jakieś imprezy, ale są to bardziej domówki, więc to też robi robotę. W mniejszym gronie oczywiście. Im częściej będziemy gdzieś wychodzić na zewnątrz i się bodźcować, ale w inny sposób niż to robimy przez cały dzień, tym łatwiej też nam będzie to zdrowie psychiczne utrzymać, bym powiedziała, na takiej dobrej fali, bo my potrzebujemy interakcji, potrzebujemy zaangażowania. Jeżeli pracujemy ewidentnie umysłowo, to potrzebujemy się po prostu fizycznie zmęczyć i odwrotnie. Także jeżeli pracujemy fizycznie, to znajdźmy sobie rozrywkę bardziej intelektualną, żeby ta nasza mózgownica nie poszła tylko w jedną stronę, tylko żeby rzeczywiście jakby ją mocno bodźcować. Nasz mózg lubi być bodźcowany, ale mówię to o pozytywnym bodźcowaniu, nie przeładowywaniu, bo do tego też mamy tendencję. Jeżeli przesiadujemy w pracy, którą wykonujemy na przykład samodzielnie, to im bardziej będziemy się zapadać jakby w realizowaniu tych zawodowych historii, im dłużej będziemy siedzieć też, że tak powiem, w samotności, no to jest większe ryzyko, że po wyjściu z tej pracy to ani nie będziemy mieli już siły na żadne interakcje, ani też, że tak powiem, pora dnia może już nie sprzyjać, bym powiedziała, jakimś koleżeńskim czy przyjacielskim spotkaniu. Dobrze jest też planować jakby swój dzień. To, o czym rozmawiamy, czyli ta samotność, to jest jedna część, a druga, tak przychodzi mi do głowy, że to jest też taka presja, której ulegamy i zapominamy o tym, że my też potrzebujemy trochę innego świata niż ten świat edukacyjny czy ten świat zawodowy, żeby rzeczywiście jakby porobić zupełnie inne rzeczy, takie abstrakcyjne w porównaniu z tym, czym zajmujemy się cały dzień. A tak jeszcze do takiego zdrowia, bym powiedziała, psychiczno-fizycznego, też pamiętajcie, że tam, gdzie, nie wiem, kontynuujecie swoją edukację na jakichś studiach bardzo często, przy uczelniach są różne ośrodki sportowe albo sale, gdzie można pograć w squasha, pójść na siłownię, tam też tętni życie. Tak, więc to też są miejsca, w których możemy rzeczywiście jakby sobie relacyjnie pobudować znajomości, poznać się.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim.
3: A przy mikrofonie była Urszula Salamon.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Szpitalny oddział leczenia uzależnień. Około 20 pacjentów w różnym wieku. Wśród nich kilka kobiet, pozostali to mężczyźni. Wszyscy trafili tam, bo ktoś ich o to poprosił. Mąż, żona, dzieci albo pracodawca. Leczenie w szpitalu trwa 8 tygodni. Nie wszyscy wytrzymują. Niektórzy po kilku tygodniach oddział opuszczają, bo nie dają rady albo nie dali rady. Wyszli na krótką przepustkę i wrócili pod wpływem. Są uzależnieni od alkoholu i od narkotyków. Często łączą branie tabletek z alkoholem, narkotyki z alkoholem. Jeśli chodzi o wiek tych pacjentów, bywa różnie. Są dwudziestokilkulatki, trzydziestokilkulatki, ale są też osoby starsze. Wśród kobiet dominują te po trzydziestce, bardzo często z wyższym wykształceniem. Narkotyki, alkohol, tabletki, ten problem mają lekarze, prawnicy, marketingowcy. Często zażywają te środki niedozwolone w taki sposób, by rodzina bardzo długo nie wiedziała, że mają w domu problem. W programie Miasto Młodości dziś o uzależnionych dorosłych. Beata Korzeniowska, zapraszam, a moim gościem jest Ryszard Częstochowski, terapeuta uzależnień.
4: Człowiek ma taką naturę, że no dąży do przyjemności. Nie będę tutaj oszukiwał czy czarował, że te narkotyki nie dają przyjemności na początku. One je dają, bo jakby nie dawały, to by nikt nie brał, bo po co? Podobnie jest z alkoholem. No, piją ludzie, bo jest im tam przyjemnie, jakoś radośni, a nie liczą się z konsekwencjami, że za ileś lat mogą stać się niewolnikami uzależnienia.
3: Kto sięga po narkotyki?
4: No nie ma jakiejś grupy wyróżnionej. Być może w latach 70. to było trochę wtedy związane z tą rewolucją obyczajową 68 roku i brali głównie studenci, młodzież zbuntowana, hipisi, jak to się nazywało, i dotyczyło to tak zwanej młodzieży bananowej, też na to się mówiło, czyli z dobrych domów. Dobrobyt czasami prowadzi do złych skutków. Ta młodzież szukała nowych wrażeń i faktycznie wtedy była jakaś taka grupa szczególnie narażona na narkotyki. Oni lubili eksperymentować. Natomiast dzisiaj opiszę grupę na przykład swoją ostatnią. To ja miałem tak: lekarza, murarza, ślusarza, urzędnika z Urzędu Miasta, czyli widzi pani pełne spektrum społeczne. Korporacje, bardzo często praca w korporacjach wiąże się też z narkotykami takimi stymulującymi, no bo tam jest charuwa i ludzie myślą, że sobie dodadzą siły i energii. No to jest zgubne, bo na początku, tak jak mówię, wszystko jest łatwe, lekkie i przyjemne, a potem niestety jest nauki upiorne zniewolenie.
3: Szukając jakiegoś takiego dopalacza, bo muszę więcej pracować.
4: Tak, to jest stymulant, czyli środek, który pobudza. Oczywiście narkotyków jest cały wachlarz i każdy działa inaczej. Przeciętny Kowalski myśli narkotyk, narkotyk, prawda? I on nie rozróżni, że to jest heroina, to jest kokaina, to jest marihuana, to jest opium i tak dalej. A każdy z tych narkotyków kompletnie inaczej działa. Alkohol wypity jest mniej więcej podobnie działa, to znaczy osobowość ma znaczenie, bo niektórzy są po alkoholu agresywni, a niektórzy śpią. Albo śpią, albo zasypiają i jest święty spokój z nimi. Tacy są najlepsi, można powiedzieć. Natomiast najgorsza jest agresja po alkoholu. A narkotyki, no to jak zapalisz marihuanę, jesteś kompletnie rozluźniony i wesoły. Jak weźmiesz heroinę, to masz na początku euforię, a potem jesteś taki, no właśnie śpiący, uciekasz w swój sen. Amfetamina budzi cię do roboty i zasuwasz jak taki mistrz normy, 200% normy wyrabiasz. I dla pracodawcy jesteś rewelacja, prawda? Bo lubisz pracować. No, tutaj mogę anegdotę opowiedzieć. Miałem taką znajomą, która była gospodynią domową, mąż szedł do pracy, a ona zażywała amfetaminę i wtedy jej się fajnie sprzątało mieszkanie, bo lubiła ruch, no nie mogła sobie siedzieć spokojnie. Także gospodyni domowa wzorowa w efekcie wylądowała na odwyku po latach. Ale parę lat mieszkanie było ładnie posprzątane, bo jej się chciało. To taka kawa do potęgi entej, można powiedzieć. Narkotyk mieści w sobie cały szereg różnych oddziaływań na psychikę człowieka.
1: I ci, którzy chcą brać, wiedzą, gdzie szukać i wiedzą, czego szukać.
4: Dzisiaj wystarczy wejść w internet. Pani wejdzie po dyżurze i wyjdzie pani, że można za 15 minut, jak się chce, zdobyć narkotyk. Dostępność jest kolosalna.
1: Ta dostępność pozwala też sięgać po takie środki młodym osobom, nastolatkom, dzieciom, młodzieży.
4: No tak, no są rekordziści, 9-10-latki, które sięgają, ale klucz tych zażywających to są osoby tak 17+, no a są 50+, także to jest naprawdę pełne spektrum.
1: Chociaż usłyszałam przerażające słowa od jednego z barmanów, który powiedział, że dzisiaj wszyscy szurają. To znaczy, że po prostu wszyscy biorą.
4: No tak, zamawiają sobie te symboliczne piwo w pubie, a są już pod wpływem albo amfetaminy, albo marihuany, albo czegoś jeszcze innego. No bo to jest proste. No wystarczy parę minut posiedzieć w jakimś klubie nocnym czy pubie i dealer się znajdzie. To w kraju, gdzie jest to niedozwolone, także ta fikcja jest tak naprawdę, bo no tam, gdzie jest pieniądz, tam jest dostępność.
1: Czy inaczej się pomaga wychodzić z tego uzależnienia takiemu młodemu nastolatkowi, 20-latkowi, a inaczej 40-50-latkowi? Inaczej się z nimi pracuje?
4: Różnice są kolosalne, bo to czasami były, no podam przykład, pani pedagog szkolna, która wpadła właśnie w amfetaminę, łączyła to z alkoholem. Dwoje dzieci, praca. W szkole nikt absolutnie nie wiedział, że ma taki problem, bo nie dała poznać po sobie. No, elegancka kobieta, matka, dzieciom i tak dalej, rodzina. Dość zamożna, bo mąż miał swoją firmę. Pojawił się problem narkotykowy, niestety. Czyli ona ma inne doświadczenia, a co innego ma student, który się właśnie klubowo, pubowo wpakował w, dajmy na to, w amfetaminę. To trzeba bardzo indywidualnie. Każdy przypadek jest inny. Nie da się zrobić takiego schematu do wszystkich.
1: Powiedział pan, że no, nawet na przykładzie tej pani, nikt by nie powiedział, że ona ma narkotykowy problem.
4: Tak, maskowała się idealnie.
1: Czy tak w ogóle jest, że ci, którzy biorą narkotyki, potrafią się tak doskonale maskować? Nie ma takich sygnałów oczywistych, które dadzą nam jasny sygnał, tu coś jest nie tak, tu trzeba zareagować.
4: No, muszę powiedzieć, że nawet narkomanom jest łatwiej się maskować niż alkoholikom, bo alkoholika wyczujesz po chuchu alkoholowym i wpadnie w pracy natychmiast. Natomiast narkoman oczywiście nie w takiej fazie pierwszej godziny działania, kiedy on jest intensywny, ale później doskonale może się kamuflować. Doskonale, bo nie jest tutaj zaburzona ani sfera równowagi, czyli nie jest to zataczająca się osoba jak pijany, nie bełkoce, mówi zupełnie normalnie. No i ludziom nie wpada do głowy coś takiego. Ten ktoś trochę czasami mi tak dziwnie coś się zachowuje, ale gdzie tam? My od razu wypieramy coś takiego, że nasz dobry pracownik, bo ta pani była dobrym pedagogiem, nawet miała dyplomy za znakomitą pracę z młodzieżą. Tak podwójnie potrafimy żyć. Co jest symptomatyczne w narkomanii? Osoby, które z tego wyszły, nawet minęły lata, 5-10, one chcą wymazać to. U alkoholików jest trochę inaczej. Oni chodzą na te meetingi AA i ciągle tam na sztandary mówią, jestem niepijącym alkoholikiem, oni to robią jakoś tak w innej formie. Natomiast narkomania ciągle w społeczeństwie jest czymś tak gorszym, co jest dosyć humorystyczne, bo ja pracowałem przez moment z alkoholikami i efekty takiego ciężkiego picia alkoholu są 100 razy gorsze niż narkomani. Pracowałem choćby w schronisku dla bezdomnych. To tam są takie przypadki już kloszardów. Tego nie ma w narkomanii. Nie ma ulicznych narkomanów. Kiedyś może byli lat lat, no kiedyś w dobie AIDS faktycznie to było, lata 70., 80., a teraz narkomani raczej siedzą w klubach, pubach, dobrze wyglądają i traktują tą narkomanię tak trochę zabawowo, no, to taka jest prawda. Albo pracują, tak jak powiedziałem, natomiast alkoholik wypada z ról społecznych zupełnie, no. Przeważnie kończy się bezdomnością alkoholizm, czyli coś, co jest w społeczeństwie uważane za straszne, narkomania, nie przynosi tak strasznych efektów jak alkoholizm. To jest dziwne. To jest do wytłumaczenia, ponieważ alkohol jest obecny. Każdy pije alkohol mniej lub więcej i jest tolerancja. Natomiast narkotyk zaraz się kojarzy z jakimś, nie wiem, diabłem z rogami i w ogóle jakimś szaleństwem.
3: Ale umówmy się, słusznie.
4: Tak, tak, jak najbardziej. Jest to bardzo duże zło. Natomiast tak, jeżeli patrzeć na formę, to dużo gorzej wygląda z tym alkoholem. No, takiego schroniska dla narkomanów nie ma, czyli rodzina jednak pomaga w efekcie, na to wychodzi. Tak jak powiedziałem, no, miałem pacjentów, lekarzy, adwokatów, urzędników. Tylko to jest tak głęboko zatajone. No, ja mam z tego powodu czasami taki ból, bo mijają lata i ci moi pacjenci, którzy zawdzięczają mi życie i zdrowie, zapominają o mnie, ale ja to rozumiem z powodów psychologicznych. Oni chcą wyprzeć ten etap, radzą sobie i się cieszę. Palą mosty za sobą i ich nie ma, bo cały czas jakby jest lęk, że no ktoś gdzieś, będąc właśnie pedagogiem, dyrektorem czy lekarzem szczególnie, może by zostać zdemaskowany i wtedy boi się o utratę pracy swojej albo no, prestiżu czy reputacji. No.
3: Jak trafiają te osoby na terapię? Sami decydują? Ktoś za nich decyduje?
4: Znaczy taki pacjent świadomy, z pełną determinacją, przekonany, to jest rzadkość. Przeważnie zmuszają okoliczności zewnętrzne narkomana do przyjścia do poradni. Czyli nacisk rodziny, w przypadku pedagogiki, o której mówiłem, to był mąż, no i presja rodziny. To jest czasami policja i prokuratura, która namierzyła tegoż gościa z narkotykami i mu mówią, albo ty się podejmujesz terapii, albo ci wytaczamy sprawę. No to taki bardzo dobry, moim zdaniem, zabieg, prawda? I wtedy on ze strachu przed więzieniem podejmuje terapię. Nie z własnego przekonania, nie z jakiegoś tam przemyślenia głębokiego, że warto zmienić swoje życie, ale jest to wymuszone. I takich pacjentów my mamy 90%, czyli to nie jest taka praca na początku łatwa, bo trzeba przekonać w ogóle tego narkomana, że on jest narkomanem, bo oni na początku wypierają. Jak to? Brałem sobie, chodziłem do klubu, do dyskoteki, żyłem, pracowałem. Jaki ze mnie narkoman? No nikt tego słowa nie chce do siebie przypiąć. Trzeba wypracować motywację. Dlaczego, skoro dobrze sobie radziłem, ja mam się leczyć? Tak sobie myśli narkoman. Wszystko ma. Praca, rodzina, dość zamożni są też ci ludzie, to prywatne biznesy, chociaż bardzo często. I robi się z niego narkoman, on się nie godzi z tym, on się buntuje, co oni ode mnie chcą, ale już wszyscy dookoła mają go dość, bo jego życie to jest, no, na noc do domu nie wraca, nie dopilnuje różnych rzeczy, no to jest koszmar. Życie z uzależnionym to jest dla rodziny, no, katastrofa absolutna. Nie ma lekko w pracy psychoterapeuty. Na początku czasami nawet jesteś wrogiem pacjenta, bo coś od niego chcesz, a on uważa, że jest okej. Dopiero po iluś miesiącach, jak się go uda utrzymać w terapii, a terapia trwa rok, zmienia się ich myślenie, czyli to jest taka charuwa trochę psychologiczna. No, nie zawsze się udaje, bo tu nie oszukujmy się, ja wiem, no ile, 20-30% z tego wychodzi w porywach. A 70-80 nie radzi sobie. Albo bywają przypadki, że on faktycznie przestaje brać, ale on już nie funkcjonuje idealnie. No jest to jego życie pokrzywione, już tam wszystko. Czasami się nie da pewnych rzeczy odrobić. To...
3: Co się wtedy dzieje z takim człowiekiem?
4: Jak on przestaje z poradnią się kontaktować, no nie idziemy jego tropami. Rodzina czasami nam zadzwoni, no rozwiodłam się z nimi, nie wiem. Czasami powiem, dziękuję panie Ryszardzie, się wziął za siebie, mimo że nie dokończył terapii w poradni, to jestem zadowolona, a czasami odwrotnie, no niby nie bierze, ale teraz chyba zamienił sobie narkotyki na alkohol, imprezuje, no czyli jest to wszystko zaburzone. To jest bardzo różnie. No, co pacjent, to co inna historia.
1: Na co powinniśmy zwrócić uwagę jako rodzice, jako żony, mężowie? Bo lekarz powie, że rozszerzone źrenice albo takie typowo fizyczne objawy.
4: No tak, no ale wraca mąż czy syn, student, czy tam studentka i no nie sprawdzamy reakcji źrenic. No nie ma tego nawyku, choć tu stań pod światło, sprawdzę, czy jest wszystko okej, bo zaraz będzie awantura, obraza boska i tak dalej. Ja uważam, że jeżeli w domu są relacje prawidłowe i jest miłość, takie słowo, to ta narkomania nam się nagle nie pojawi, jak z puszki Pandory nam nie wyskoczy. Natomiast jeżeli te relacje są jakieś takie, że nie mamy kontaktu dobrego, to zawsze może się coś takiego wydarzyć, że coś się dzieje złego. Dbajmy o pozytywne relacje i to jest moim zdaniem najważniejsze, tam gdzie jest miłość, przyjaźń i rozmowa. To jest moim zdaniem podstawa. Rozmowa, rozmawiać ze sobą, interesować się sobą.
3: A w programie Miasto Młodości moim gościem był terapeuta uzależnień Ryszard Częstochowski.
0: Kielce, Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Polak głodny to zły. Okazuje się, że niewyspany też jest zły.
2: Okazuje się, że wtedy, kiedy zarywamy noce, kiedy nie dośpimy, nie odeśpimy swojego czasu, może to być powodem agresji.
1: Tym razem w programie Miasto Młodości będziemy rozmawiać o emocjach, o agresji, o empatii, ale też o tym, jak uczymy się, obserwując siebie nawzajem i jak nasze zachowanie wpływa na drugą osobę. Beata Korzeniowska. Zapraszam, a moim gościem jest dr Marek Jurgo. Jak biolog, biotechnik i popularyzator nauki.
2: Mówimy tu o emocjach, prawda? Proszę zobaczyć, nasze mózgi służą przede wszystkim do uczenia się, do tego, żebyśmy mogli przetrwać w zmieniającym się środowisku naszego życia. Od dzieciństwa uczymy się, że należy przejść na przykład na zielonym, a nie czerwonym świetle.
1: Wtedy niektórzy do dzisiaj tego nie potrafią, mają lat kilkadziesiąt.
2: Zgadza się, ale tu ryzykujemy dużo, albo że grzyby trujące nas zabijają, wtedy oczywiście unikamy tego niebezpieczeństwa. Chociaż jak widzimy, człowiek ma pokrętną naturę, nie zawsze się dobrze wszystkiego uczy, ale to też jakby dobór naturalny eliminuje jednostki, które nie są w stanie przyswoić sobie podstawowych informacji pozwalających nam przetrwać. Ale mówiąc poważnie, emocje też służą temu, żebyśmy funkcjonowali w środowisku życia. Emocje generowane w naszym mózgu są starsze niż ludzkość, bo emocje są dane też światu zwierzęcemu. Taki świetny przykład z roku 1996 w ogrodzie zoologicznym w Chicago do wybiegu z szympansami wpada ludzkie dziecko. Okazuje się, że małpa samica bierze na ręce to ludzkie dziecko, omywa wodą i odnosi do bramy wybiegu i oddaje to dziecko opiekunom, czyli nawet takie interakcje międzygatunkowe tu widzimy wchodzą w grę. To był wyraz akurat empatii, prawda? Kiedy kogoś ratujemy, kiedy bardzo pozytywnie się odnosimy do drugiego człowieka. Natomiast agresja jest tak samo związana z naszymi emocjami, z jedną z form emocji i też generowana jest po to, żebyśmy mogli przeżyć. Na przykład proszę zobaczyć, czułość matki wobec dziecka jest wyrazem empatii, prawda? Ale ta sama matka wobec wroga swojego dziecka wykaże się silną agresją. Agresja i empatia idą w parze. Okazuje się, że te same ośrodki naszego mózgu kontrolują obie te formy emocji.
1: No matka to jest osoba wyjątkowa, więc tutaj na pewno będzie i bronić, i przytulać. Natomiast czy ktoś, kto częściej jest agresywny, to on umie też się zachować z empatią?
2: Zapewne tak, dlatego że my mamy silnie rozwiniętą korę mózgową i te nowe wytwory mózgu zdają się panować nad tym archemózgiem, czyli tymi starymi elementami naszego mózgowi odziedziczonymi po zwierzętach. Proszę zobaczyć, człowiek potrafi panować nad swoimi emocjami. Czasem czujemy agresję wobec kogoś, ale potrafimy ją powstrzymać. Proszę zobaczyć, dziecko 3-letnie, kiedy ten mózg jeszcze nie jest tak do końca rozwinięty, zły na mamę, która nie kupiła mu lizaka, potrafi się w galerii rzucić na podłogę, kopać, tupać, bić mamę, prawda? Ale już 8-latek zastanowi się nad takim zachowaniem.
1: Oglądamy migawki z jakiegoś meczu piłkarskiego i widzimy, co tam się dzieje. Tak w trakcie albo po, a już w ogóle po przegranym meczu, wtedy latają krzesełka, race, wtedy w ruch idą ręce, wszyscy tylko zakładają kominiarki, żeby nie dało się ich rozpoznać i wtedy ta agresja.
2: Każda emocja jest nam potrzebna, bo pozwala nam przeżyć, przetrwać. Agresja, empatia, radość, smutek też są potrzebne. Natomiast jeżeli ta agresja jest niekontrolowana, to czasami wymaga już interwencji medycznej, lekarskiej, bo może wskazywać nieprawidłowe działanie mózgu. Natomiast kontrolowana oczywiście jest czymś pozytywnym. My musimy czasami odreagować nasze emocje, prawda? Też agresją, też empatią, też smutkiem, też radością.
1: No właśnie, czyli jeśli ktoś taki bardzo zdenerwowany wraca do domu z pracy, to może najpierw powinien do parku, tam sobie krzyknąć, albo trochę pobiegać, albo najpierw jeszcze odwiedzić siłownię, trochę
2: tak, a jednocześnie
1: tej energii zużyć.
2: Zastanowić się, co się dzieje w naszym życiu. Okazuje się, że na przykład wysoki poziom agresji może być generowany przez niedobory snu. Okazuje się, że w wtedy, kiedy zarywamy noce, kiedy nie dośpimy, nie odeśpimy swojego czasu, może to być powodem agresji. Alkohol, na przykład okazuje się, że pół litra wina wypite jest też czynnikiem, który może wzmagać naszą agresję. Wiele takich czynników egzogennych może wpływać na nasze emocje. Także tak, musimy się zastanowić nad tym, jaki tryb życia prowadzimy, no i wtedy ewentualnie szukać jakiejś pomocy, jeżeli sami sobie pomóc nie potrafimy.
1: Ale warto gdzieś tę energię spożytkować i trochę...
2: No warto, dlatego proszę zobaczyć. Oglądamy filmy, chodzimy na koncerty, idziemy na mecz, żeby kibicować, prawda? I tą agresję z siebie wyrzucamy. Agresja jest nam potrzebna. No fakt, że człowiek toczy wojny, tak? Bo ma tą naturę agresywną, ale jednocześnie zwracamy uwagę na te odczucia empatyczne wobec ofiar i tak dalej, prawda? Więc każdy typ uczucia i emocji jest nam potrzebny. Nawet smutek jest nam potrzebny. Czasem musimy smutkiem przeżyć jakieś wydarzenia w naszym życiu, a brak tego smutku też nie jest niczym dobrym. Był taki przykład pacjenta, który, on już jest pacjentem nieżyjącym, ale był badany przez długie lata, doznał udaru i uszkodzenia mózgu. Okazało się, że stracił tą jedną z emocji, jaką jest smutek. Nazwano go pan radosny. On nigdy do końca życia, już przez lata, które żył, nie odczuwał stanu smutku. Czy przez to był szczęśliwszy? On twierdził, że niekoniecznie.
1: Mówi się też, że człowiek zły, bo głodny.
2: A to też, proszę zobaczyć. Dlatego się mówi, żebyśmy rano, na przykład wychodząc do szkoły, do pracy czy na uczelnie, zjedli śniadanie. Proszę Państwa, kiedy nie zjemy mniej więcej 30 minut po przebudzeniu śniadania, nasz organizm produkuje duże ilości kortyzolu. Kortyzol jest takim hormonem agresji, więc trudno jest nam się skoncentrować, skupić na lekcji, na wykładzie czy w pracy, jeżeli jesteśmy głodni. Polak głodny to zły, jak głosi przysłowie.
1: No to co, to teraz wypijemy kawę, zjemy ciasteczko, uśmiechniemy
2: i
1: się.
2: I posłuchamy muzyki.
1: Tak, i uśmiechniemy się do siebie, te emocje są dla nas bardzo ważne i trzeba umieć wyrażać je wszystkie.
2: Musimy wyrażać swoje emocje, bo to jest nasza natura, natura gatunku Homo sapiens. My też emocjami się porozumiewamy. Empatia, agresja, smutek, radość to jest forma reagowania na bodźce, które do nas dopływają, ale i wyrażanie swojego stanu, prawda? My się też komunikujemy poprzez uśmiech, poprzez grymas twarzy, taki czy inny, prawda? Spoglądamy na swoją twarz, to jest to pole komunikacji między nami. Tak jak się w tej chwili uśmiechamy do siebie.
1: Może coś powinno nas zaniepokoić, czy u dziecka, czy u naszego partnera. Mało się uśmiecha, albo nigdy nie jest zły.
2: No właśnie, to psychologowie na to zwracają uwagę, że jeżeli przez dłuższy czas w twoim życiu pojawiają się symptomy niepokojące, na przykład przedłużający się smutek. Smutek jest dobry na chwilę, prawda? My czasem opłakujemy jakąś sytuację. Smutek chwilowy jest nam bardzo potrzebny, ale smutek, który trwa 2 tygodnie, miesiąc, już powinien zwrócić naszą uwagę, bo być może potrzebujemy porady związanej z rozwijającą się depresją. Trzeba przeciwdziałać.
1: No, niektórzy też potrzebują bólu.
2: Bólu, tak. Dlatego, że cierpienie, ból jest też wpisany w nasze emocje. Po śmierci bliskiej osoby opłakujemy ją, czujemy głęboki ból. Po rozstaniu z chłopakiem, dziewczyną, po rozwodzie, prawda? Czujemy wysoki ból, ale nawet mówimy, że człowiek potrzebuje tego czasu na oswojenie sytuacji właśnie wyrażonej tym bólem albo smutkiem.
1: Dlaczego pan jest taki zafascynowany mózgiem?
2: To sam mózg, który tkwi w mojej głowie, jest sobą zafascynowany. To jest niesamowite, prawda? Mózg jest najwyższą formą ewolucji biologicznej, wytworem ewolucji biologicznej. Proszę zobaczyć, chyba nie ma bardziej fantastycznego organu. No fantastyczna jest nerka czy wątroba, ale jedynie mózg tworzy to, co nazywamy umysłem. To dzięki mózgowi siedzimy tutaj teraz, rozmawiamy, pasjonujemy się tematyką, o której mówimy. Mózg jest złożony z około 100 miliardów komórek nerwowych. We wszechświecie istnieje około 100 miliardów galaktyk, jak dzisiaj szacujemy, więc ten kosmos, mikrokosmos naszego mózgu jest tak samo fascynujący, jak kosmos, w którym żyjemy.
1: No ale trzeba się w takim razie ciągle uczyć i szukać tych ciekawostek.
2: No, trzeba się ciągle uczyć, bo kiedy zadaję pytanie już nawet małym dzieciom 5-letnim, słuchajcie, do czego służy nam mózg? Dzieci bezbłędnie odpowiadają, mózg służy do uczenia się, a w drugiej kolejności dodają do wyrażania emocji, do odczuwania emocji.
1: A jak pan pyta starsze osoby, do czego służy mózg, też tak z taką łatwością odpowiadają?
2: To już się dłużej zastanawiają, bo to dzieci zawsze spontanicznie odpowiadają, prawda? Dzieci spontanicznie wyrażają swoje emocje. To jest efekt właśnie budowy, konstrukcji mózgu, jego działania na różnych etapach naszego życia. Nie zapominajmy, że nasze życie osobnicze, czyli nasza ontogeneza, to jest czas życia od zapłodnienia komórki jajowej. Wszyscy kiedyś byliśmy zapłodnioną komórką jajową, a potem rozwijaliśmy się, dorastaliśmy, dojrzewaliśmy, starzejemy się i nieuchronnie to prowadzi nas do śmierci. Nasze życie osobnicze jest takim zamkniętym cyklem. To nazywamy ontogenezą, życiem osobniczym.
1: Dlaczego niektórzy nie doceniają swojego mózgu? Niszczą go, nie rozwijają.
2: Nie doceniają, nie rozwijają. Czasami to nie jest z premedytacją działanie, prawda? Czasami wychowanie, środowisko, w którym żyjemy, powoduje, że zachowujemy się tak, a nie inaczej. Proszę zobaczyć, w naszym mózgu są fascynujące komórki odkryte w latach 90. przez niejakiego Rizzolattiego w latach 90. XX wieku, tak zwane neurony lustrzane, mirror neurons. One powodują, że my naśladujemy zachowania innych, my reagujemy na zachowania innych. Króciutko mówiąc, na czym polega to działanie neuronów lustrzanych? Kiedy się uśmiecha ktoś do mnie, to ja się też uśmiecham. Kiedy ktoś ziewa, czasem udziela mi się to ziewanie, prawda? Proszę zobaczyć, co się dzieje w kinie, kiedy sala zaczyna się śmiać, wszyscy zaczynamy się śmiać. W domu może bym się nie śmiał w tym momencie, ale dlatego w tych sitcomach, różnych filmach zawsze w tle tam jest ta burza.
1: Podkładają ten śmiech, tak?
2: Tak, ta burza śmiechu. I my się też tu uczymy. Idziemy do szkoły, nauczyciel jest dla nas autorytetem, rodzice w domu są dla nas autorytetem, więc jak działa na nas środowisko, tak my później też funkcjonujemy, dlatego nie zawsze z premedytacją niszczymy swój mózg, czasem jest to wpływ środowiska. Najczęściej, bo proszę zobaczyć, nikt z nas nie rodzi się ukształtowanym człowiekiem. My dopiero przychodząc na świat zaczynamy kształtować nasze mózgi. My się rodzimy z tak zwaną czystą kartą. Nikt z nas od razu nie jest zabójcą, nie jest geniuszem muzyki, nie jest pisarzem. Einstein nie urodził się Einsteinem, w cudzysłowie. Urodził się jako dziecko, prawda? Małe, które kształtowane było w trakcie swojego życia, aż do tego momentu, kiedy ujawnił się tym swoim geniuszem, tak samo z Kopernikiem, Darwinem, innymi mega uczonymi. A więc nasze mózgi to taka otwarta księga, którą zapisujemy w trakcie naszego życia.
1: Ci, którzy myślą o swojej przyszłości, karmią ten mózg dobrym jedzeniem, a ci, którzy nie potrafią

0: starzeć się też zdrowo. Jeżeli nawyki żywieniowe są złe, no to nasze życie będzie mniej zdrowe prawdopodobnie.
1: Czyli jeśli w domu wszyscy jedzą słodycze, no to
0: uczymy się,
1: że wszyscy jedzą słodycze. Jeśli wszyscy palą papierosy, no to można się spodziewać, że dzieci też będą.
0: Dlatego jak mamy złe wzorce, to dzięki neuronom lustrzanym my te złe wzorce naśladujemy, a człowiek uczy się też poprzez naśladownictwo. Więc my powinniśmy spoglądać na te dobre wzory. Nasi idole muszą być tymi dobrymi wzorami.
1: Czyli jak mama czyta książki, to dzieci też mają większe szanse na to, że będą
0: uczy te dzieci czytania książek. No właśnie, więc lubimy się oderwać od codzienności. Proszę zobaczyć, szara rzeczywistość powoduje, że my lubimy uciekać w świat muzyki, w świat książki, sztuki. No chyba lepiej niż w świat narkotyków.
1: No, warto czytać, warto słuchać muzyki, oglądać filmy. Warto myśleć o tym, że nasz mózg też potrzebuje takiej dobrej energii, dobrego jedzenia, dobrych emocji, dobrych bodźców.
0: Bo to jest nasze życie i warto, żeby nasze życie było dobrym życiem. Tego Państwu życzę.
1: A moim gościem w programie Miasto Młodości był dr Marek Jurgowiak, popularyzator nauki, biolog i biotechnik, Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Przy mikrofonie Urszula Salamon zaczynamy audycję Miasto Młodości. Porozmawiamy dzisiaj o akademikach. Dla jednych są synonimem imprezowej miejscówki, dla innych być albo nie być na uczelni. W Polsce obecnie jest ponad 1 200 000 studentów. Uczą się na 359 uczelniach, a na miejsce w uczelnianym akademiku może liczyć jedynie mniej niż 10% studentów. Sytuacja dużo gorsza jest między innymi w Poznaniu. Tam jedynie 5% studentów może liczyć na zakwaterowanie w domu studenckim. Z tego też powodu porozmawiamy dzisiaj ze studentami z Poznania właśnie, z reprezentantami samorządu studenckiego. Zapytam ich o to, w jaki sposób tak mała liczba miejsc w akademikach wpływa na studenckie życie.
4: Są ze mną reprezentanci samorządu studentów UAM, Łucja, Jakubus, Patryk Stefańczyk i Wojtek Krzyżanek. To od Wojtka zacznijmy. Cześć!
5: Cześć!
6: Cześć, witam!
1: Cześć!
4: Ile w tym momencie brakuje miejsc dla studentów w Poznaniu w akademikach?
5: Tych miejsc powinno być coraz więcej. Co jest też ciekawe, liczba miejsc w akademikach spada. Spada dużo szybciej niż liczba akademików, która posiada uczelnia. I ona wynika z faktu, że tak jak kiedyś akademiki były wielopokojowe, ludzie mieszkali na przykład w 4 osoby w domu studenckim Hanka, teraz większość pokoi jest jednoosobowa, rzadko zdarzają się dwupokojowe mieszkania. To podwyższenie też standardu w zakresie łazienek czy kuchni też zmniejsza liczbę dostępnych pomieszczeń. I obserwuje się pewien trend, że z jednej strony w skali ostatnich 20-30 lat drastycznie rosła liczba studentów, a z drugiej strony spadała liczba miejsc w akademikach z tego względu, że podnosi się standard. Nie ma już teraz tego piku, jeżeli chodzi o liczbę studentów, który przypadał na jeszcze 15 lat temu, było ich 2 razy więcej na uniwersytecie, teraz jest prawie tam 27 tysięcy się szacuje, natomiast wtedy było to ponad 50 tysięcy studentów UAM. Tych miejsc było wtedy też więcej, natomiast ich liczba systematycznie spada. Formalnie na papierze widać pewną tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o dostępność do akademików, no bo jest coraz mniej studentów. Natomiast to nie jest rozwiązanie tego problemu, które powinno być systemowe, kompleksowe i skupiać się na tym, że tych miejsc, albo w ogóle budynków przeznaczonych na jako domy studenckie powinno być po prostu więcej.
6: To prawda. Ale my też jako studenci staliśmy się bardzo wygodni i chcemy coraz więcej i, że tak powiem, za mniejsze koszta. I wielu studentów też rezygnuje z akademiku tylko dlatego, że może skorzystać, załóżmy, z pokoju, gdzie rzeczywiście te czteropokojowe mieszkania są dostępne, jest ich coraz więcej na rynku i ta słynna patodeweloperka się rozwija wręcz w sposób ogromnie szybki i naprawdę jest to niedoścignione. Ale rzeczywiście, staliśmy się wygodni, oczekujemy jak najwięcej, oczekujemy łazienek, które nie będą współdzielone, oczekujemy większej przestrzeni, oczekujemy naprawdę coraz więcej. I to jest bardzo dobrze, tak? Bo dzięki temu podwyższamy nie tylko swoje standardy, ale podwyższamy standardy szkolnictwa, podwyższamy standardy sposobu życia, tak? Ponieważ jeżeli my oczekujemy więcej, to musimy więcej wydać, to napędza gospodarkę i tak się to ciągnie, tak? Więc to nie jest tylko tak, że ta wygoda nasza to jest taka nasza zachcianka, ale czasy się oczywiście zmieniają i trzeba nadążać za tymi czasami. I akademiki będą potrzebne, będą one musiały doganiać te standardy, które aktualnie panują, będą musiały spełniać te wymagania, które rzeczywiście są w trendach.

0: Nie ma innej możliwości niż inwestowanie w szkolnictwo wyższe.
1: A co jeśli chodzi o życie społeczne? No bo przecież akademiki w głowach wielu to przecież miejsca, główne miejsca, źródła imprez w miastach, takiego życia studenckiego. Czy one umierają tak społecznie na rzecz właśnie tej wygody, o której mówicie?
0: Bardzo często te, że tak powiem, życie akademickie, znaczy porównując nawet w przeciągu 15 lat ostatnich, to życie akademików, akademikach, imprez szczególnie się zmieniło. Ludzie stali się inni po pandemii i tej inności, że tak powiem, już nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, zatrzeć.
1: Jak inni?
0: Inni, bardziej zamknięci, bardziej wyobcowani z tego środowiska takiego najbliższego, stawiający przede wszystkim na siebie i na swój komfort, bo musimy o tym powiedzieć głośno, że pandemia zmieniła życie społeczne, zmieniła życie imprezowe, zmieniła bardzo mocno nastawienie wielu osób do życia akademickiego, życia studenckiego, życia integracyjnego. I my też musimy jako samorząd sprostać wielu takim, że tak powiem, wyzwaniom. Mamy to rozdzielenie uniwersytetu na różne kampusy, część jest centrum, część jest na ościeżach miasta i my też musimy sobie z tym radzić. Organizujemy różnego rodzaju eventy, które często też się odbywają po prostu nie w centrum, ale też, żeby mieć łatwy dostęp do studentów właśnie w takich kampusach.
2: Ale też jak mowa o tych imprezach, kiedyś właściwie w każdym akademiku albo przy każdym akademiku działała jakaś forma klubu studenckiego. Przestrzeń właśnie taka imprezowo, czyli autowa, te przestrzenie teraz nie są użytkowane. I tak jak na przykład inne akademiki miały swoje domy, miały swoje kluby, na przykład Cicibul, tak teraz też gdzieś tam mowa była o tym, żeby w jakiś sposób to aktywować, no to on w pewnym momencie został zamknięty ze względu na to, że no nie był wykorzystywany i nikt później przez wiele lat nie postulował jego powrotu aż do gdzieś tam teraz. Imprezy nadal są, bo ja też czasem na nich bywam, natomiast nie jest to już tak...
0: To już nie jest takie przebojowe, że wszyscy skaczą gdzieś tam z tych okien, słychać głośną muzykę. Oczywiście tak to nie wygląda, ponieważ zmieniły się standardy życia w akademiku, oczywiście też są przestrzegane te regulaminy, ale no oczywiście... No...
2: Łatwiej jest o imprezę, jak jest się 4 osoby w pokoju, niż jak każdy mieszka samemu i nie do końca musi znać, kto jest obok.
0: To prawda, to zgranie między sobą, to takie zaufanie sobie, na pewno ta ściana mocno dzieli i rzeczywiście no studenci, trudniej jest wyjść z tą ręką, czy trudniej jest zapukać i ej, chcesz wpaść na piwo albo coś takiego, no to już jest trudniejsze do spotkania.
1: Chociaż akademiki zmieniły swoją funkcję społeczną, to z pewnością nie zmieniły tej ekonomicznej. W przeszłości były tak ważne dla studentów, których nie było stać na wynajem pokoju czy mieszkania. Teraz nic się nie zmieniło. Również ekonomicznie bardzo są w stanie wesprzeć wielu studentów, których kieszenie są puste bądź prawie puste. Jakie są więc obecnie stawki? O tych w Poznaniu opowiadają reprezentanci samorządu studenckiego.
0: Jeśli chodzi o stawki, one się bardzo wahają i jest trudno je określić jednoznacznie, ponieważ mamy akademiki o różnym, że tak powiem, rozłożeniu pokoi i to zależy, gdzie jest pokój. Jednoosobowy, czy dwuosobowy, czy jeszcze większa ilość. I te stawki rzeczywiście się wahają w okolicach 500 do nawet 900 zł. Więc jeżeli chodzi o ten nowoczesny akademik na Morasku, to są oczywiście najwyższe stawki, ale no, należy podkreślić grubą linią, że rzeczywiście potrzebne są akademiki, potrzebne są miejsca dla studentów, przede wszystkim bardziej przyjazne finansowo, bardziej ekonomiczne, bo nie każdy może sobie pozwolić na pracę, nie każdy może sobie pozwolić na wsparcie rodziców odpowiednie, nie każdy też może sobie pozwolić na to, że będzie funkcjonował na stypendium i załóżmy na zapomodze socjalnej, ponieważ no tak nie jest, to nie są odpowiednie kwoty, które pozwalają studentom na utrzymanie się i tylko studiowanie, bądź jakąś tylko pracę dorywczą. I rzeczywiście akademiki są potrzebne, akademiki należy budować, akademiki należy w nie inwestować, ponieważ to ułatwi nie tylko studiowanie osobom z okolic, tak, ale przede wszystkim możliwość migracji po całej Polsce.
1: Od 500 do 900 zł tyle trzeba zapłacić za miejsce w akademiku w stolicy Wielkopolski. A jak to wygląda w innych miastach? Zacznijmy od Uniwersytetu Warszawskiego. Tam zacznę też od dobrych wiadomości dla studentów, bo w tym roku akademickim przybyło miejsc i to całkiem sporo, bo jest ich o 380 więcej niż w roku ubiegłym. A jeśli o stawki chodzi, to studenci Uniwersytetu Warszawskiego muszą zapłacić za miejsce w akademiku od 480 do 1100 zł. Pozostańmy jeszcze w Warszawie. Szkoła Główna Handlowa również oferuje miejsca dla swoich studentów. studentów w akademikach. Zakwaterować może 454 osoby. Najtańsze miejsca są już droższe niż na Uniwersytecie Warszawskim, bo najniższa stawka to 730 zł. I jeszcze Warszawski Uniwersytet Medyczny, który w 5 domach studenckich oferuje 600 miejsc. Tam również ta najniższa stawka nie jest wcale taka niska, bo wynosi aż 864 zł za osobę. Popatrzmy jeszcze na Wrocław. Tam za jedno z około 9000 miejsc w akademiku trzeba zapłacić od 450 do nawet 1533 zł. Ze stolicy Dolnego Śląska przenieśmy się do województwa zachodniopomorskiego. Tam najwięcej miejsc, bo ponad 2900 oferuje Uniwersytet Technologiczny i tutaj miesięczny koszt za akademik waha się od 483 do 885 zł. Uniwersytet Szczeciński ma z kolei 4 akademiki, w których jest łącznie 1421 łóżek. Tam ceny wahają się od 550 do 860 zł. Rzućmy jeszcze okiem na najstarszy uniwersytet w Polsce, czyli Uniwersytet Jagielloński. Tam w tym roku nastąpiła podwyżka cen o 50 zł i dotyczyła pokoi wieloosobowych. W 6 domach studenckich w Krakowie jest 3200 miejsc. Koszt za miejsce w akademiku za miesiąc waha się w stolicy Małopolski od 610 do 780 zł. I choć ceny za miejsce w akademiku w Polsce idą w górę, to i tak są one dużo bardziej przyjazne studentom niż cena za wynajem pokoju, nawet w mieszkaniu wieloosobowym. Stąd też jest o co walczyć. No i tę walkę było widać w ostatnich miesiącach w kilku miastach, między innymi w Poznaniu, gdzie studenci zorganizowali bardzo głośny protest. Grupa około 50 studentów zaczęła okupować akademik Jowita, a jeszcze głośniej o sprawie Jowity zrobiło się, gdy do Poznania przyjechał sam minister nauki Dariusz Wieczorek. O tych wydarzeniach opowiada Wojciech Krzyżanek, przewodniczący samorządu UAM.
2: Uniwersytet chciał sprzedać akademik na podstawie decyzji, którą w ramach swojej strategii podjął wiele lat temu, jeszcze poprzedni. Do sprzedaży ostatecznie nie doszło. Sytuacja wyglądała tak, że we wrześniu zeszłego roku akademik ten został zamknięty i nie przyjmował już dalej studentów na poprzedni rok akademicki. W grudniu natomiast podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu budynku i wyprowadzki wszystkich pozostałych miejsc, bo akademik to nie tylko mieszkanie dla studentów, to jest też przestrzeń, która wykorzystywana była w inny sposób. Tam również na przykład był samorząd i on został przeniesiony. Jednym z pomysłów uniwersytetu było sprzedaż budynku i wybudowanie kolejnego domu studenckiego na innym z kampusów uniwersyteckich, czy już nie w Śródmieściu, a na Morasku. Natomiast w tym momencie sytuacja i wtedy, w grudniu, kiedy już podjęto decyzję o zamknięciu całkowitym budynku, rozpoczął się strajk 10-dniowy, okupacyjny tej przestrzeni, który się zakończył przyjazdem ministra Wieczorka, który powiedział, że Jowita zostaje. Ministerstwo miało się zaangażować, bo problem w ogóle z mieszkalnictwem i z akademikami jest taki, że szkolnictwo wyższe jest tak bardzo niedofinansowane, że nie ma środków na to, aby realizować projekty bardziej socjalne i tą socjalną rolę uniwersytetu wspierać. Skończyło się na tym, że uniwersytet wycofał się z decyzji sprzedażowej na rzecz zaprojektowania, rozstrzygnięcia, co w danym miejscu miałoby się znajdować, bo sytuacja jest wielowątkowa. Budynek, jednym z argumentów za sprzedażą budynku był jego fatalny stan techniczny. Ja tam też byłem i no nie jest jakoś...
1: Potwierdzasz.
2: Znaczy potwierdzam to, że można schodząc po schodach uderzyć się w głowę na przykład. I tutaj kwestia jest taka, co z tą przestrzenią zrobić. Uniwersytet przygotowuje się do konkursu, aby go zagospodarować. W tym momencie nie ma mowy o sprzedaży, natomiast ja też jakby w takich zawsze sprawach odsyłam do uniwersytetu, bo to nie ja podejmuję decyzję, co się tam dalej wydarzy. To, co jest pewne, to jest to, że budynek nie jest procedowany w formie jego sprzedaży.
1: W ostatnim roku studenci protestowali także w Krakowie. Studenci domagali się od władz uczelni rezygnacji z planów sprzedaży budynków, które od 5 lat stały puste. Osiągnęli swój cel w tym sensie, że rektor wydał oświadczenie, które daje nadzieję na remont obiektów i ich ponowne użytkowanie przez studentów. Poza tym Uniwersytet w Krakowie zamierza też do 2027 roku wybudować akademik na terenie kampusu na Ruczaju, gdzie miałoby się znaleźć miejsce dla 400 osób. Protesty rok temu w październiku odbyły się także na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci z Warszawy protestowali wtedy przeciwko antyspołecznej polityce uczelni. 13 października 2023 roku odbyła się całodobowa akcja okupacyjna, która miała podkreślić problem braku miejsc dla studentów w warszawskich akademikach. Kolejny protest odbył się w tym roku, między innymi we Wrocławiu, w kwietniu. Studenci powiesili banery w okolicach pancernika Domu Studenckiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Chcieli zaznaczyć, że pancernik stoi pusty, a tymczasem do akademików, które są w ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego, cały czas bardzo trudno się dostać. Władze uczelni wsłuchały się w głos studentów o tyle, że przeprowadziły analizę, czy remont tego obiektu byłby opłacalny. Padła jednak decyzja, by akademik sprzedać. Argument uczelni to przede wszystkim niż demograficzny. Jak mówią władze uczelni, 5 domów akademickich, które są do dyspozycji Uniwersytetu Wrocławskiego, ma wystarczyć z powodu zmniejszającej się z roku na rok liczby studentów. Ten argument był zresztą również przywoływany podczas dyskusji nad pozostawieniem akademika Jowita w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski przynajmniej udało się jednak ten budynek zachować. Studenci odnieśli sukces. Jowita nie została sprzedana, ale co będzie z nią dalej, nie wiadomo. Dowiemy się o tym niebawem. Oby odbyło się to wszystko z korzyścią przede wszystkim dla studentów. A przypomnę jeszcze, że naszymi gośćmi byli reprezentanci samorządu studenckiego w Poznaniu, czyli Wojciech Krzyżanek, a także Łucja Jakubus i Patryk Stefańczyk. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
3: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a my gościmy w Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Rozmawiamy dzisiaj z Tomaszem Mackiewiczem, kierownikiem Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Rozmawiamy dzisiaj o pracy przyszłości, o tym, jak ten rynek nasz będzie się zmieniał, jakich kompetencji nie może nie mieć przyszły pracownik.
2: Nie może mu zabraknąć otwartości na nowe, otwartości na zmianę. My jeszcze nie tak dawno, kilkanaście lat temu, wybierając zawód, z dużą dozą prawdopodobieństwa można było przyjąć, że będę w nim pracował kilkanaście lat. Teraz ten czas się skrócił. Może się okazać, że za kilka lat zawód wyuczony w szkole czy na studiach może się zmienić, ulec transformacji dzięki właśnie zaawansowaniu nowoczesnych technologii. To, co tu jest istotniejsze, jakie zawody będzie uczyć Polska światowa, ale tu skupmy się na Polsce, polska szkoła, bo to jest ważne, bo ten long life learning jest istotny i później na kolejnych etapach, kiedy chcemy się przekształcić, kiedy chcemy zdobyć nowe kompetencje, kwalifikacje, żeby zmienić zawód, to jest jeden aspekt, a drugi aspekt, ten etap szkoły, która kształci młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy, właśnie z jakimi zawodami w przyszłości. Z mojego punktu widzenia najbliższe kilka lat to cały czas potrzeba zawodów mechanicznych, automatyki, robotyki. Zresztą wskazuje na to wzrost liczby robotów na 10 tysięcy pracowników. Automatyka, coraz więcej linii produkcyjnych jest automatyzowanych. Także to jest ta przestrzeń, która myślę, że na najbliższych kilka lat, może nawet kilkanaście, będzie wykorzystywana. Bo nie chciałbym, żeby zostało to zinterpretowane, no to teraz ekspertów od AI. No oni będą potrzebni pewnie, czy już są potrzebni, ale czy w takiej skali, żebyśmy przesunęli jakby wajchę edukacyjną w tym kierunku, to oczywiście swoją pewną bezwładność ma edukacja i dzisiaj rozpoczynając proces edukacyjny, my tak naprawdę młodych ludzi mamy czasami za 5, czasami za 10 lat w rynku pracy wykształconych tak jakbyśmy chcieli, ale dla mnie najbliższe lata to jednak automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja, programowanie. To są te przestrzenie bardziej z mojego obszaru, w którym ja się poruszam, czyli Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej. Wydaje mi się, że te projekty, z którymi się spotykamy i firmy, z którymi rozmawiamy, na najbliższe lata będą mieli pracę dla młodych ludzi o tym profilu wykształcenia.
1: Wciąż jednak programiści pojawiają się wśród tych zawodów przyszłości, chociaż mówi się o tym, że coraz trudniej programistom o pracę.
2: Nie sposób się nie zgodzić z tą tezą, bo to pokazują badania. Firmy, które zatrudniają mniej, no bo właśnie jest wykorzystywanie nowych technologii, ale to znów pokutuje trochę boom. Kilka lat temu wszyscy powiedzieli, że my musimy mieć całe, że tak powiem, autobusy programistów. Młodzi ludzie zdecydowali się na ten kierunek i teraz mamy przesyt. Pokazuje dynamizm zmian technologicznych, że to, co wcześniej powiedziałem, nie można się wiązać, że twoja praca będzie na 10-20 lat. Dzisiaj jesteś programistą, po 3-4 latach okazuje się, że programowanie zastępują algorytmy sztucznej inteligencji. Ty musisz się trochę ukierunkować w inną przestrzeń. Stąd właśnie nie ma co się obrażać na życie, trzeba je chwytać za rogi i coś zmienić. A problem z programistami jest właśnie taki, że był w pewnym momencie wielki boom i wielka chęć, żeby wszyscy byli programistami, bo to jest zawód deficytowy. Stąd tak jestem ostrożny w definiowaniu, bo później jednak media i wszelkiego rodzaju osoby, instytucje kształtują jakiś kierunek i młodzi ludzie, decydując się na niego, nagle się okazuje, że w innym jest deficyt, a w tym jednym jest tak dużo, że później nie mają oni pracy i są rozczarowani. Przecież w telewizji wszyscy mówili, że programiści będą mieli pracę. No on, jestem programistą i co? I nie ma tej pracy. To też jest kwestia preorientacji zawodowej, czego rynek potrzebuje, czego na co młodych ludzi stać, w jakim kierunku chcą się rozwijać. I to niech będą zawody przyszłości, niż jacyś mędrcy, którzy powiedzą, to w tym kierunku młodzi ludzie, uczcie się, a będzie dla was praca.
1: A w jaki sposób na rynek pracy wpłynie niż demograficzny, który przeżywamy w Polsce od lat, no bo już od ponad dekady spada liczba ludności w naszym kraju?
2: Na pewno rąk do pracy brakuje. ludzie, aczkolwiek nie jest to aż tak bardzo zauważane w związku z różnymi sytuacjami zewnętrznymi. Choćby wojna w Ukrainie i migracja, na pewno ponad milion osób, z których oczywiście nie wszyscy podjęli pracę, a ileś osób podjęło pracę w naszym kraju, trochę zamazuje statystyki takie, które właśnie wskazują na to, że mamy mniej rąk do pracy naszych takich wewnętrznych obywateli Rzeczypospolitej. Drugim takim elementem, który trochę zasypuje tą lukę, to właśnie czy ten problem związany z niżem demograficznym są nowe technologie. Dzięki wprowadzaniu automatyzacji, robotyzacji bądź innych rozwiązań okazuje się, że nie potrzebujemy tylu pracowników, więc w normalnych, znaczy normalnych, jeszcze 10 lat temu, kiedy ten niż był, rozpoczynał się, ale jakby jego apogeum było bez dostępu do tych technologii, których teraz mamy, było to zdecydowanie większe wyzwanie w połączeniu z tym, że mamy napływ pracowników ze strony ukraińskiej, znaczy z Ukrainy do pracy.
1: Czyli można powiedzieć, że nowe technologie, sztuczna inteligencja tak płynnie uzupełniają się z tym niżem?
2: Na pewno w pewnym zakresie według mnie tak. Oczywiście nie w pełni, ale to pokazuje, że z luki X jest X minus 1, X minus 2 dzięki pracownikom z Ukrainy, dzięki świadomemu wykorzystaniu nowoczesnych technologii, dzięki zakładom, które się budują, które są bardziej zautomatyzowane, nie wymagające tylu pracowników, a co za tym idzie, no nie ma tego problemu. W sensie pracodawcy nie zgłaszają, urzędy pracy nie mówią, że jest to jakiś problem, choć i tak rąk do pracy wykwalifikowanych brakuje.
1: Czyli jednak studia wciąż mają sens, bo coraz mniej jest kandydatów chętnych, żeby studia wyższe kończyć.
2: Nauka ma sens. Nauka, nie definiujmy jej, czy to studia, czy to szkoła średnia, aczkolwiek nauka w zawodzie, nauka dająca każdemu z nas pewne predyspozycje do wykonywania swojej pracy.
1: Nauka tak, ale czy ten papierek, ten dyplom, świstek tak zwany?
2: Na przestrzeni lat to się zmieniało. Kiedyś, jeszcze dawno temu, 30-40 lat temu, stanowisko czy wykształcenie magistra było takie nieosiągalne albo osiągalne dla niestety nielicznych. Później lata 90., kiedy był wybuch, że każdy chciał zostać magistrem i miał też takie możliwości. No i do teraz znów trochę dla mnie stanowisko czy tytuł naukowy doktora, wiemy po różnego rodzaju aferach, MBA nagle się okazały tak powszechne, że nagle zaraz ktoś powie, jak nie masz doktoratu, to jak to jest możliwe? A kiedyś to naprawdę był etap w karierze naukowej, który był trudny do osiągnięcia. Świstek, no właśnie zależy, jak do tego podejdziemy. Czy uczymy się do tego świstka na końcu, czy do zebrania pewnych kompetencji, kwalifikacji, kontaktów, nauczenia się, jak pracować później, jak znaleźć tą pracę, jak się poruszać po rynku pracy, to wtedy ten świstek, no musi być, bo to jest pewne potwierdzenie. Za chwilę pewnie będzie cyfrowy, więc nie będziemy mówili o świstku, tylko o śladzie cyfrowym albo QR-kodzie. Nasze dzieci będą się wymieniać QR-kodami, ani indeksami. W każdym razie no jest to istotne potwierdzenie pewnych kwalifikacji i kompetencji, ale nie jest to równoznaczne, że zastępuje zdobyte doświadczenie i wiedzę. To zależy na szczęście cały czas jeszcze od młodego człowieka, ile wyniesie nie tylko długopisów, wspomnień i znajomości, ale ile wiedzy, ile kompetencji, ile kwalifikacji ze studiów.
1: Wojna w Ukrainie, już wspomnieliśmy o tym, znacząco wpłynęła na to, jak kształtuje się obecnie rynek pracy w Polsce. Mówiliśmy o tym ludzkim aspekcie, o tym, że przybyło rąk do pracy, a w jakim jeszcze aspekcie ta wojna wpłynęła na polski rynek pracy i jeszcze może wpłynąć w przyszłości?
2: Na pewno sytuacja z naszą wschodnią granicą przedefiniowała w znacznym stopniu działania państwa polskiego, albo przynajmniej powinna przedefiniować w kontekście gospodarki nastawionej na przemysł obronny. Rosjanie już to zrobili, choć oni biorą czynny udział, są agresorem, więc biorą czynny udział w wojnie, ale nie tylko gospodarka polska, ale gospodarki zagraniczne także nastawiają się na przemysł zbrojeniowy, no a to definiuje no, nowe obszary, w sensie nowe na zasadzie odświeżone, produkcja amunicji, produkcja wozów bojowych, marynarka wojenna, etc., etc. Przemysł zbrojeniowy to jest gigantyczna gałąź gospodarcza, która może stać się też kołem napędowym rozwoju, niestety na ludzkim nieszczęściu, jakim jest na pewno i bez wątpienia wojna, ale może też być kołem napędowym rozwoju gospodarczego kraju. Według mnie najbliższe lata z jednej strony powinny być, by zwiększać naszą obronność, z drugiej strony wykorzystać to jako naturalny bodziec do rozwoju przemysłu, bo proszę pamiętać, że przemysł zbrojeniowy to nie jest tylko sam producent amunicji na przykład. To jest ileś kooperantów, którzy muszą dostarczyć stal, proch, etc., etc. Ileś tych elementów, to mówimy tylko o pocisku, a co z pojazdami bojowymi, z czołgami. To jest cała gałąź, która wiąże ze sobą choćby na przykład temat logistyki, koleje, transport tego wszystkiego. Więc myślę, że oprócz samego brutalnego aspektu, że są to przygotowania obronne na wypadek ataku zewnętrznego czy na wypadek udziału w działaniach wojennych, powinniśmy wykorzystać tą szansę gospodarczą jako rozwój, kierunki, Wojskowa Akademia Techniczna, wszelkiego rodzaju wyższe szkoły techniczne, bo medycyna i niestety przemysł zbrojeniowy to są dwie skrajne, ale to są obszary, które najczęściej i najszybciej korzystają z nowinek i nowoczesnych technologii, by ratować życie, a z drugiej strony, by niestety czasem jego pozbawiać.
1: Zielona transformacja to też jest hasło, które coraz częściej jest stawiane obok rynku pracy, no bo też firmy muszą dostosowywać się do tych wymogów ekologicznych. Jak one właśnie wpłyną na rynek pracy? Jakie profesje może w przyszłości będą w tym kontekście potrzebne?
2: No na pewno kończy się etap, czy już się powinien skończyć etap takiego bezkrytycznego patrzenia na zasoby, na nasz świat, tak naprawdę to już szerzej niż tylko Polska. To już dawno zostało zdefiniowane i to znów dzięki nowoczesnym technologiom mamy możliwość zaprojektowania pewnej wizji świata za kilkanaście lat, jak korzystając z niego w ten sposób, jak i teraz to robimy w głównej mierze, co się z naszym światem stanie, więc na pewno wszelkiego rodzaju zawody czy kierunki dbające o to, mające zadanie wpłynąć na transformację gospodarek, na transformację firm, do tego, żeby one były bardziej zrównoważone. To jest cała przestrzeń do zagospodarowania, tylko musimy zrobić krok wcześniejszy, odpowiednio wytłumaczyć społeczeństwu, że te zmiany, te transformacje, które się odbywają w naszych oczach w kontekście ekologii, to nie jest, że będzie taniej, bo jest często sformułowanie, że jak coś ekologiczne, to będzie tańsze. To pokutuje, że to wszystko ma wygenerować korzyści finansowe, a tak niestety nie jest. My walczymy w pewien sposób o przetrwanie jako cywilizacja i musimy ponosić za to koszty. Dług środowiskowy zaciągnięty przez poprzednie pokolenia, przez rozwój gospodarczy XX wieku, no, to trzeba było wtedy też trochę odkładać środków na to, że jak to pójdzie w złym kierunku, albo nie tyle co w złym, co będzie trzeba działania ochronne wprowadzać, to żeby były na to środki. No a teraz niestety nie i my za to płacimy, znaczy to pokolenie płaci za to, żeby jeszcze kolejne pokolenia miały co spłacać albo jak spłacać. Więc tu też jest olbrzymia przestrzeń dla zawodów, dla młodych ludzi, którzy nabędą pewne kompetencje, które pozwolą nam dobrze tym zarządzać, bo niestety mam poczucie, że menadżerowie starej daty, którzy są wychowani w dostępności pewnych środków jak węgiel, nie wiem, ropa i z wizją sprzed 20-30 lat, ciężej jest im się odnaleźć w dzisiejszych czasach, a tym bardziej zaprojektować je na kolejne 10-20 lat, więc tu głęboko wierzę, że młodzi ludzie będą w stanie to z współpracy z doświadczonymi menadżerami stworzyć takie warunki, by nam się po prostu dobrze żyło i dobrze mieszkało na tym świecie.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Mackiewicz, kierownik Grupy Badawczej Inżynierii Mechanicznej w Centrum Zrównoważonej Gospodarki, a znajdowaliśmy się i nagrywaliśmy naszą rozmowę w Łukasiewicz, Poznańskim Instytucie Technologicznym. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: A ja dodam jeszcze, że Łukasiewicz, Instytut Technologiczny, nie działa jedynie w Poznaniu, a w 12 miastach w całej Polsce. Łącznie to aż 22 instytuty badawcze, które zatrudniają aż 4,5 tysiąca specjalistów z różnych dziedzin. Cały czas trwa rekrutacja, przyjmowane są nowe osoby do pracy, takie, które kochają naukę i są nią zafascynowane. Jeśli chcecie rozwijać się naukowo, no to właśnie tam możecie to zrobić, wysyłając swoje CV, ale nie tylko poszukiwani są młodzi naukowcy. Zajrzyjcie w zakładkę Kariera na stronie lukasiewicz.gof.pl. Tam znajdziecie też inne oferty pracy. A z drugiej strony Instytut wspomaga też tych, którzy mają swój własny biznes. Jeśli macie jakiś problem w organizacji pracy waszego przedsiębiorstwa, na przykład, no to możecie się do Instytutu odezwać, a tam ogromna baza naukowców zastanowi się, jak wam pomóc. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Niezaspokojone potrzeby akceptacji, redukcji lęku, stresu i napięć, poczucia sprawczości, złej jakości relacje z rówieśnikami, ale też te z najbliższymi w rodzinie. To najczęstsze przyczyny samotności dzieci. Dzieci, choć są w domu, wśród rodziców i rodzeństwa, potem w szkole, wśród rówieśników, czują się coraz bardziej samotne.
5: Jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? Jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia, czy zdobycia gorszej oceny? Ja znam takich rodziców, ja mówię na to, że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam. Tak, ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał z czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, no to wezmę korepetytora, bo czasami no, są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy, ale no, tutaj ta taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem.
4: W programie Miasto Młodości naszym gościem jest dr Kosma Kołodziej, autor wielu publikacji naukowych na temat młodzieży, stanu psychicznego młodzieży, w tym tej z 2022 roku dotyczącej prewencji suicydalnej młodzieży i badań przeprowadzonych w gdańskich szkołach. To tam młodzież wskazała, że bardzo często czuje się po prostu niepotrzebna. Coraz częściej słyszymy o różnych fobiach społecznych wśród bardzo młodych osób. Też bardzo często słyszę u nastolatek, że ona boi się ludzi, nie lubi ludzi, że ona chce być sama, bo ona nie umie nawiązywać kontaktów. Ona wtedy lubi być sama, ale też jest samotna.
5: Tak, bardzo dużo młodych osób dzisiaj czuje się samotnych. Nawet nasz raport z Fundacją Diversity w Gdańsku pokazał, że pierwszą przyczyną myśli i prób samobójczych wśród młodzieży jest właśnie poczucie niepotrzebne, że czują się niepotrzebne. A druga rzecz to była samotność, a trzecia to był brak celu w życiu tego młodego człowieka, a później pieniądze. No ale te trzy tak naprawdę czynniki składowe, no to takie, które gdzieś można zmienić. Później raport Martyny Wojciechowskiej, który też pokazał bardzo dużą samotność młodych osób i tego, że dzisiaj wiele młodych osób nie ma nawet jednego przyjaciela w swoim życiu. Więc ja myślę, jak popatrzymy na to z perspektywy dorosłego, to trudno jest iść przez życie w pojedynkę. Trudno jest, wracając wstecz myślami, przeżywać jakieś niepowodzenia miłosne, rozterki jakieś swoje emocjonalne, problemy z rodzicami, kłótnie z rodzicami, niepowodzenia w szkole, kolejna jedynka, jakieś tam zagrożenia czy inne rzeczy. I w drugą stronę, jak nie mamy też tej osoby do radości, do cieszenia się, do tego, że gdzieś byłem, coś zobaczyłem, coś osiągnąłem, trudno jest dzisiaj iść w pojedynkę.
4: Tyle, że ta samotność, może trudno ją nawet zauważyć, bo to jest jednak dziecko, które chodzi do szkoły, czyli ma w klasie kilkanaście, kilkadziesiąt osób, które chodzi na jakieś zajęcia dodatkowe, siatkówka, jakiś taniec, tam też spotyka się z jakąś grupą rówieśników, a potem wraca do domu, gdzie czeka mama, tata, może rodzeństwo. A jednak okazuje się, że taki nastolatek jest samotny.
5: Tak, i bardzo często jest tak, że trafia do pokoju pedagoga szkolnego, rozmawia z pedagogiem pół godziny i mówi: Boże, dziękuję, że w końcu ktoś poświęcił mi 30 minut i mnie słuchał. bo bycie obok to też słuchanie i niepodważanie wszystkiego, co mówi młoda osoba. Czyli no ty nie wiesz, nie znasz się na życiu, a nie, ta miłość będzie następna, no jak mogłeś się nie nauczyć, jak możesz mieć gorszy dzień, jakby ciągłe te pretensje i wymagania, no nie pomagają tym młodym osobom. Poza tym często jest tak, że no okej, ta młoda osoba korzysta z różnych rzeczy, ale ten kontakt z rodzicem jest na zasadzie tylko odwożenia i podwożenia. Albo jak przychodzi ta młoda osoba do domu i pyta, nie pada,
4: jak było w szkole.
5: Mhm. Dobrze, koniec rozmowy. To co z tego wynika? Jak głęboka jest ta relacja? Ja wiem, że my wszyscy dzisiaj za czymś pędzimy i ten tryb życia jest bardzo szybki, ale jak można nie mieć czasu dla swoich dzieci? Jak można nie słuchać potrzeb swoich dzieci? Jak można nie dawać im możliwości posiadania gorszego dnia czy zdobycia gorszej oceny? Bo dzisiaj wszystkie dzieci są bardzo mocno filtrowane, tak? Rodzice wiedzą, gdzie są, jak są, mają lokalizatory połączone. Za chwilę jest informacja, dlaczego nie wracałeś tą samą drogą. Jeżeli pojawia się jedynka, to za chwilę rodzic pisze, skąd ta jedynka. Kiedyś, jak ktoś dostał złą ocenę, ja pamiętam w szkole, no to po prostu umawiał się sam z nauczycielem, poprawiał i bardzo często albo rodzic nawet nigdy nie wiedział o tym, że była ta jedynka, albo mówił, wiecie co, mam dobrą i złą wiadomość. Złą, że dostałem jedynkę, a dobrą, że już ją poprawiłem na piątkę. Ale to też uczy takiej samorealizacji, tak? I rozwiązywania tych moich problemów, bo jak się nauczymy rozwiązywać te małe problemy jako młoda osoba, no to też inaczej będziemy potem podchodzić do tych różnych życiowych, trudnych już problemów w dorosłości.
4: No, a dzisiaj taka młoda osoba nie ma czasu nawet pomyśleć o tym, żeby z tą jedynką sobie poradzić, bo dostaje jedynkę i rodzic 30 sekund później już może zareagować, tak? Dostaje powiadomienie na telefon, jest nowa ocena, niedostateczny, no to od razu pisze tam do tego mojego dziecka, jak to, dlaczego, natychmiast to popraw, masz karę, szlaban, tak. Zabieram ci telefon, wyłączamy w domu internet.
5: I nie ma żadnego zaufania, tak? Bo ja znam takich rodziców, ja mówię na to, że oni są mądrymi rodzicami, którzy na przykład nie mają aplikacji na telefonie i logują się może raz na miesiąc, jak na przykład trzeba coś tam usprawiedliwić, ale mają taką umowę ze swoim dzieckiem, że ja ci ufam, tak? Ja ci ufam, jak masz problem, to przyjdź, powiedz, jak będzie gorsza ocena, to postaraj się ją poprawić, jeżeli będziesz miał z czymś problem, to nie wiem, to albo ja z tobą usiądę, jak nie będę umieć, no to wezmę korepetytora, bo czasami no są też rzeczy i tematyka, która nie jest dla wszystkich łatwa, bo nie wszyscy muszą być we wszystkim dobrzy, ale no tutaj taka otwartość i taka mądrość w byciu rodzicem. No bo jak ta młoda osoba ma kształcić swoją osobowość, wiedzieć, z czym ona ma trudności, jak ona ma sobie z nimi radzić, jak nie ma do tego możliwości.
4: Ale rozmawiamy o samotności nastolatków, o samotności dzieci. No takie dziecko, które ma takich rodziców wspierających, którzy ufają i pozwalają na samodzielne rozwiązywanie pewnie problemów, takie dziecko raczej samotne, no nie będzie się czuło. Gorzej z tymi, które no, nie mają nawet przyjaciół takich online, bo niektórzy, no, chociaż dobra, w klasie się z nikim nie dogaduję, w bloku też nie ma fajnych koleżanek, ale mam kogoś, kto mieszka 300 kilometrów dalej, z nim się dogaduję, z nią się dogaduję.
5: Tak, i często to jest rozwiązanie. Często to jest rozwiązanie, szczególnie jak ktoś gra w jakieś gry internetowe, na jakichś forach się gdzieś w tym świecie cyfrowym lepiej porusza, to też, tak, znam takie przypadki osób, które właśnie takie relacje szczere buduje, bo też często te osoby nawet nie wiedzą, jak wyglądają. I to też daje taką przestrzeń do nieoceniania. Jedyne, co mamy, to głos. Jedyne, co mamy, to możemy wnioskować, kto jak buduje jakiś format wypowiedzi, czy może używa jakichś przekleństw, czy nie. I to na tej podstawie. Ale tak naprawdę tu chodzi o... No właśnie to jest niesamowite, że jak usuniemy ten cały wygląd i tak dalej, to jak to wygląda, to tak naprawdę skupiamy się na treści. Bo to, co do nas trafia, to jest ta informacja. I wtedy możemy więcej wynieść czasami z takiej relacji.
4: Tylko, że tutaj się też pojawia to niebezpieczeństwo.
5: To
4: no bo
5: oczywiście.
4: Jednak możemy w sieci trafić na kogoś, kto tylko podaje się za 15-letnią Gosię.
5: Tak, to jest...
4: A jest
5: tak,
4: dorosłym mężczyzną.
5: Tak, to jest też duży problem i oczywiście tutaj też duży wpływ rodziców w tym kontekście, no, weryfikacji, z kim to dziecko jednak ma kontakt. Tylko też znowu, no, jest to takie trudne między tą granicą tej nadopiekuńczości, zaufaniem do dziecka, ale ja myślę, no to jest to, że trzeba z tym dzieckiem usiąść i rozmawiać, po prostu. Rozmawiać. Ja znam takie sytuacje, gdzie no, takie relacje internetowe no, jakby były w realu, tak? I nawet mama koleżanki przyjechała, więc te rodziny się poznały i tak dalej, bo było wiadomo, że dla nich ta relacja jest bardzo istotna i nikt tego nie negował. Oni zrobili tak, że oni się wszyscy spotkali, poznali i mają kontakt dalej też grając i tak dalej, ale mieli okazję się poznać.
4: Mm-hmm, bo takie dziecko samotne, nieszczęśliwe, będzie też niestety podatne, prawda? A te osoby, które chcą zrobić dzieciakom krzywdę,
5: tak, bo chcą być zauważone. Chcą być zauważone, chcą być docenione. No i te osoby, które krzywdzą w internecie, właśnie takie potrzeby wykorzystują. Bo jeżeli ta osoba jest niewidzialna dla otoczenia, w cudzysłowie oczywiście, i nagle ktoś się tą osobą opiekuje, pyta, jak się czuje, codziennie pisze, tak trochę jak w małym księciu tego lisa oswaja, tak? Bo o tym była mowa w tej książce, że jak kogoś oswajamy, to bierzemy za kogoś odpowiedzialność. I tutaj właśnie często to w cudzysłowie oswojenie, to zbliżenie się do tej drugiej osoby może być właśnie wykorzystane w zły sposób.
4: Ale nie kończmy tym złym.
5: Dobrze.
4: Skończmy takim idealnym dniem, który sprawiłby, że żadne dziecko nie czułoby się już samotne. Taki szczęśliwy dzień każdego młodego człowieka. Jak on powinien wyglądać?
5: Ja myślę, że śniadanie z rodzicami. Okay. Rozmowa. Wspólny czas. Pójście do szkoły. Myślę, że taka godzina wychowawcza, gdzie nie wychowawca nie mówi róbcie sobie co chcecie, tylko mówi dzisiaj słuchajcie, porozmawiamy o samotności, o tym jak patrzeć na to, jak zwracać uwagę, jak reagować, kiedy ktoś może się czuć samotny. To są przerwy wspólne, gdzie nikt nie siedzi sam, a jak ktoś nie ma co jeść, to drugi mu podzieli się kanapką. Myślę, że to jest też taki moment, że po szkole też grupy się ze sobą spotykają, widzą, piszą do siebie i znowu nie ma usuwania kogoś poza nawias grupy. Wraca do domu i znowu jest rozmowa z rodzicami.
4: I wspólny obiad.
5: Mhm. I może wieczorem jakieś wspólne spędzenie czasu. Obejrzenie filmu, czy pogranie w gry planszowe, wycieczka rowerowa, praca jakaś manualna w ogrodzie, przesadzanie kwiatów. Tam, gdzie trzeba współpracować, gdzie trzeba osiągnąć wspólny cel, albo właśnie jakieś gry planszówki, gdzie można stanąć naprzeciwko dorosłego i go pokonać.
4: Aha,
5: i pokazać
4: mamę.
5: Tak, ograć mamę, ograć tatę i pokazać, zobaczcie, ja w tych rzeczach jestem lepszy od was. I to też fajnie buduje relacje.
4: Kurczę, właśnie wyobraziłam sobie taki dzień. Ciężko byłoby tak codziennie przez te 7 dni w tygodniu, ale chociaż jeden taki dzień i nie tylko dzieci nie będą się czuły samotne. Dzieci będą szczęśliwe, ale my dorośli też.
5: I jeszcze do tego zaangażować dziadków, bo w tej grupie wiekowej
4: obrad
5: też...
4: Obrad dziadka! Nie, też, to jest niemożliwe. Też, żaden wnuk tego nie zrobi.
5: A właśnie ostatnio w jednym radiu słyszałem, że pan dzwonił i był dumny, że wnuk go w jedną planszówkę ogrywa. Mówi, nie ma. Ma 6 lat.
4: Jest lepszy, no.
5: Jest lepszy. Więc i to też zapobiega samotności osób starszych. I też znowu tej potrzebie bycia blisko i poczucia bycia potrzebnym. I jak te dwie rzeczy, te dwie osoby, które mają te same potrzeby i te same deficyty społeczne, tak, wynikające tak naprawdę z tej społeczeństwa, jak można połączyć. Dlatego bardzo często jest tak, że wnukowie bardzo dobrze dogadują się z dziadkami.
4: A gorzej z rodzicami.
5: Tak naprawdę.
4: Niech wszyscy teraz przetestują taki jeden szczęśliwy dzień. Okaże się, że wejdzie nam to w nawyk, będziemy chcieli częściej.
5: Tak, tego wam życzymy. Zróbcie sobie takie zadanie w tym tygodniu, albo chociaż w miesiącu. Spędźcie taki dzień ze swoimi dziećmi.
4: To dzwonimy, to umawiamy się.
5: Tak.
4: Po dziadków, po rodziców, niech wszystkie dzieci się zjawiają w domu, będzie wesoło. Warto czasami się zatrzymać, usiąść z najbliższymi przy stole, pograć w jakąś planszówkę, spędzić ten czas wyłącznie ze sobą. Przegrać, wygrać, zjeść coś dobrego i po prostu być blisko. Bo tak jak mówił dr Kosma Kołodziej, dzieci czują się bardzo samotne, bardzo często. Samotne są dzieci w domu pełnym ludzi. Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM. Two ships in the night. Teardrops in an intersection. Four walls painted white.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: posiedzimy, podważymy takie plany bez lipy.
1: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis

0: Select.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach. Po reklamie.
2: Welcome to Central.

Do końca tygodnia potrwa naprawa poboczy na Krajowej 74 Radlin-Makoszyn. Prace wymagają tego, by kierowcy zwolnili, więc obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. W Kielcach samochodów przybywa. Zachowajcie ostrożność, bo w wielu miejscach mamy gęste mgły.

Zauważyliście, ile jest pięknych słów na P w naszym języku? Trzy najlepsze i moje ulubione to piątek, piąteczek i piątunio. Od razu lepiej się dzień zaczyna. Waldek Derłak, dzień dobry, hej, siemano. Jest 6:30.

Ricardo i Loco Loco w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj mamy piątek, o tym chyba specjalnie nikomu przypominać nie trzeba, ale ja przypomnę, że numer do Melo to 321-321-777. Mam nadzieję, że pamiętacie i że wiecie o tym, że przed siódmą właśnie o tej porze to my dla was trzy poranne szoty mamy na rozgrzewkę i dzisiaj też tak jest. No i oczywiście dokładam melotorbę do tego. Kto chce taki merch od samego rana, kto chce zgarnąć taki prezent i zrobić sobie dzień od tej pory, no to dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Co tam będę się rozgadywał? Czekam na telefony od was. Korzystajcie, dzwońcie już teraz.

0: My Place, Josh Becker w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana, już za 16 minut będzie godzina 7. Ty się mocno spieszysz dzisiaj, czy tak tylko umiarkowanie, Klaudia? Siemanko, hej.
1: Umiarkowanie dzisiaj.
0: No to fajnie. A co tam przed
1: piątek.
0: Tobą? No, jakie plany na ten piątek i na start weekendu? A?
1: Po powrocie z pracy mam zamiar jechać na zakupy, a sobota, niedziela odpoczywać, wyspać się, wyleżeć, pooglądać seriale, poczytać książkę.
0: Ty to masz oryginalny plan, Klaudia. No słuchaj, ja też mam plan, tu dla ciebie przygotowany. Uważaj!
2: Trzy szoty w Melo.
0: Klaudia, kurtka czy bluza?
1: Kurtka.
0: Świeczki czy lampeczki?
1: Lampeczki.
0: Aha, a wesele czy poprawiny?
1: Wesele.
0: Szykuje się coś jeszcze w tym sezonie?
1: Nie, póki co nie.
0: Nie, a masz jakichś takich znajomych, co do których myślisz sobie, kiedy oni w końcu się hajdną? Masz takich, czy nie? Koleżanki.
1: Znalazłoby się sporo.
0: Sporo sobie się znalazło. A chcesz spróbować teraz zmotywować delikatnie jakąś koleżankę i powiedzieć, hej, ty wiesz, na imię masz tak i tak, chętnie bym się pobawiła u ciebie na weselu, co?
1: Tak, mam.
0: Dawaj, mów o niej. Jak ma na imię?
1: Moja koleżanka Kasia.
0: Kasia,
1: słuchaj, bierz wesele, chcę się bawić, chcę tańczyć, chcę sobie kupić zajebistą kieskę.
2: Trzy w Melo.
0: Słuchajcie, takie rzeczy tylko u nas. Klaudia motywuje Kaśkę do tego, żeby coś zmieniła w swoim życiu, a póki co, to my wysyłamy Melo Torbę do Klaudii. Cześć, dzięki.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Sean Baker, w Melo Radio piątek. Dzisiaj daję wam wszystko to, co najlepsze od samego rana. My dajemy wam mega energetyczną muzę. Tak, podkręcamy tempo w Melo. Marcin, dawaj, co będzie w newsach?
1: Będzie o tym, że zbliża się weekend i może warto przez ten weekend trochę dla przyjemności poczytać, bo to daje trochę więcej niż tylko zasób słownictwa.
0: Dawajcie, dawajcie. Za 7 minut 7. A już o 7 zagramy. Bebe Rexha i David Guetta w Melo. I tak wam zagramy już niedługo. Inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
15: GWM. Go with more.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
20: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
21: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
22: Twoja definicja dobrego snu.
23: Po reklamie. Pogoda.
24: G.
0: Dziś deszczowych chmur nad naszymi głowami raczej nie zobaczymy, choć całkiem słonecznie nie będzie. Przed nami piątek z mieszaną pogodą. W prognozach słońce i chmury, ale nie groźne, padać nie powinno. Poranek rześki, na termometrach teraz okolice 7-8 stopni, ale w kolejnych godzinach będzie coraz cieplej. I finalnie około 16 w Kielcach zobaczymy 21 stopni. O poranku uwaga na gęste mgły.
1: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Przed nami trudny egzamin. Polska może stać się celem Rosji. Tak mówił w Sejmie premier Donald Tusk.
3: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
2: Te działania mają osłabić jedność NATO i wolę wojskowej pomocy dla Ukrainy. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej zatrzymany przez CBA. Zarzuty chce postawić posłowi Prokuratura Europejska. Lech Poznań przegrał w Londynie z Crystal Palace 0-4. To w meczu pierwszej kolejki Ligi Europy. Czytanie dla przyjemności korzystnie wpływa na mózg i to niezależnie od tego, po jakie książki sięgamy. Ma poprawiać pamięć i zdrowie psychiczne, a także zapobiegać demencji.
1: Coś, co poprawia nam nastrój od samego rana, to oczywiście to, że jest piątek i razem z Melo zaczniecie dzisiaj wcześniej weekend. No i o tym to każdy pamięta. Waldek Derłak, cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Jest już siódma. Bibi Rexa i David Guetta w Melo.

0: podkręcamy tempo w Melo Radio w ten wyjątkowy, piękny, jedyny taki dzień w tygodniu. No po prostu ten taki najlepszy. Chcesz powiedzieć, jak on się nazywa, czy ja zrobię to po raz 28 już
1: No
0: dzisiaj?
1: Ja to zrobię, żeby cię wyręczyć. Jest Dawaj. Piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo i nie wiadomo, jak jeszcze go nazwać.
0: O, ta ostatnia wersja też mi się podoba. Słuchajcie, to dzisiaj mamy do was takie pytanie, bo tak sobie pomyśleliśmy, że zrobimy taki ciekawy ranking. A pytanie brzmi, co u waszych domowników doprowadza was do szału? Takiej szewskiej jak to się mówi? Szewskiej pasji, tak?
1: Tak, pasji.
0: Dobra, jakie zachowania was drażnią po prostu, co? Na tej liście może być dużo różnych, już widzę, że się wyrywasz.
1: Tak, no mnie na przykład u moich domowników drażni szczekanie na to, co widzą za oknem i bieganie po schodach to akurat tych miałczków.
0: Dobra, a u ludzi czekamy na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na te najfajniejsze. No przyznajcie się tam, wiecie, jak to jest u was, co? Na głosówki czekamy od was, a wy wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole taka słuchawka wystarczy nacisnąć i wysłać głosówkę.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana. Dzisiaj oczywiście, że powiemy, że w piątek i pytamy dzisiaj, bo robimy ciekawy ranking i zestawienie tych takich rzeczy top, co u waszych domowników doprowadza was do szału, czyli krótko mówiąc, jakie zachowania u nich was drażnią. Można jak najbardziej wrzucać swoje propozycje, czekamy na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki. Słuchajcie, w Singapurze mają nową metodę, którą zachęcają mieszkańców do czytania książek. Władze po prostu płacą ludziom za czytanie. Dokładnie, płacą kasę. Za każde 15 minut czytania dostaje się wirtualne monety, które można później z kolei wymienić na gotówkę. Wychodzi jakieś 3 zł za kwadrans czytania. Chodzi o to, żeby ludzie wyrobili sobie nawyk sięgania po książki, no i znów tak jak kiedyś zaczęli je po prostu czytać, zamiast tylko siedzieć w internecie. 3 zł za 15 minut czytania. Co? Też zaczęliście liczyć, ile byście mogli sobie dorobić?

0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dzisiaj, uwaga, tworzymy razem listę zachowań domowników, które drażnią najbardziej. Co jest na tej liście? Już wrzuciliście na przykład zostawianie rano niezłożonego łóżka, otwarte mleko w lodówce, rzucanie brudnych ciuchów na podłogę obok pralki. Dobra, ale przyznajcie się, bo jak tak o tym mówię, to kto tak słuchając myśli sobie, no to tak, tak, to u mnie tak jest, u mnie tak jest. Na liście też na wysokim miejscu niezakręcona pasta do zębów i uwaga, zabieranie ładowarki do telefonu i nie oddawanie jej właścicielowi. I co jeszcze?
1: Mnie u domowników wkurza najbardziej, jak nie chcą sprzątać po sobie.
0: No, to klasyczek jest, jasne.
2: Ja nienawidzę, jak ktoś zaczyna mlaskać, nie? Po prostu wtedy dostaję szewskie pasy.
0: Aha, a u ciebie?
3: Jedzenie w kołowrotku mojej myszy.
0: No i tak w kółko. No to czekamy na głosówki na meloradio.pl. Korzystajcie na najfajniejsze Czeka Melo Merch.
4: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus. oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
19: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Po reklamie.

0: is life. Armin van Buuren w Melo. Podkręcamy tempo, 17 minut brakuje nam do godziny 8. Nie brakuje waszych pomysłów, dużo tekstówek. Co takiego drażni was u domowników najbardziej? No na przykład jak ktoś zjada mi coś, co zostawiłem sobie na później. Zostawianie pustej rolki papieru toaletowego na uchwycie,
1: o, tak.
0: No mokry, zwinięty ręcznik. I co jeszcze drażni, uwaga?
2: To mnie bardzo denerwuje, jak ktoś resztki jogurtu, których prawie już nie ma, wydłubuje łyżeczką, tusząc się strasznie przy tym i jeszcze wylizuje to owieczko. To jest dla mnie tak okropne, że po prostu masakra.
0: Kto tak robi? No kto tak robi? Nie patrz na mnie w ten sposób.
1: Ale to ja jem jogurt.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a to jedna z propozycji do 30 Meloradia. Eben, Easy Bizu, All of My Love. Pychu na najnowsze notowanie zaproszę was już dzisiaj po godzinie 18, oczywiście, że tylko w Meloradiu. Ale w każdej chwili możecie wbijać na meloradio.pl i zagłosować na któryś z waszych ulubionych numerów, no między innymi na ten, to jest jeden ostatnio z moich ulubionych, Eben, przed chwilą. A teraz Marcin i o tym, co w newsach.
1: A w newsach zajrzymy na moment do szatni piłkarskiej kadry polskiej.
0: I to już za chwilę, za 8 minut, 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Bad Dogs i How Does It Feel. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Właśnie tak zagramy punktualnie o 8, a inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt. Środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga. Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.
18: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy?
23: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
24: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Po reklamie. Trafik.
26: Gęste mgły będą teraz coraz częściej utrudniać jazdę kierowcom. Widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa. Dlatego policja radzi, zachowajmy szczególną ostrożność. Dziś w naszym regionie, także w Kielcach i powiecie kieleckim, mamy ostrzeżenie, które obowiązuje aż do godziny 10. Poranek w naszym regionie mglisty, zdaniem synoptyków tak może być aż do godziny 10. Potem na świętokrzyskim niebie słońce i chmury, dziś o deszczu w prognozach nie ma ani słowa. Będzie zatem całkiem pogodnie, sucho, no i ciepło. Temperatura w Kielcach i pobliskich miejscowościach wzrośnie do 21 stopni. Tyle będzie maksymalnie około 16. Weekend zapowiada się podobnie.
0: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Polskie wojsko poderwało samoloty, to po kolejnych uderzeniach Rosji na tereny zachodniej Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały działanie. Tymczasem baza amerykańskich żołnierzy w Polsce jest coraz bliżej. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że czynione są wielkie postępy w tej sprawie i dodał, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy. Prokuratura zbada podpisy na listach poparcia. Chodzi o dwóch niedoszłych kandydatów na prezydenta Krakowa, Bartosza Bocheńczaka i Mariana Banasia, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
27: Błędne numery PESEL. Też kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
1: Za fałszowanie dokumentów grozi do 5 lat więzienia. Za tydzień nasza piłkarska reprezentacja wyjdzie na boisko. Zagra mecz z Bośnią i Hercegowiną. Dzisiaj dowiemy się, kto pojawi się w składzie na to spotkanie.
0: A jeszcze wcześniej, bo już dosłownie za kilka minut, to właśnie wy możecie pojawić się w składzie, który weźmie udział w naszej nowej zabawie Ostatnie Słowo. To oczywiście tylko w Meloradiu, już niedługo, a wcześniej zagramy i podkręcamy tempo w Melo. Dub Dogs już teraz. Jest ósma, Waldek Darłak, cześć, siema.

0: Sylwetkę, a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: cię tu. Kiza i Bledka w Melo. No a to jest ten moment, kiedy my czekamy na was. Brakuje nam bardzo, że jeszcze nie zadzwoniłeś, zadzwoniłaś do nas teraz. Dobrze powiedziałem?
1: No dobrze, powiedziałeś, ale nie powiedziałeś pod numer, jaki trzeba dzwonić. 321-321-777. O.
0: Od tego cię mam. 321-321-777. Dzwoncie teraz jak najszybciej. Zabawa ostatnie słowo. Już za chwilę trzeba będzie powiedzieć więcej. Jak lubicie gadać, to jest propozycja dla was. Czekamy. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Dzwoncie teraz.

0: Anima i Ellie Goulding w Melo. 17 po 8. Ostatnie słowo. A to jest nasza nowa zabawa. Wystartowaliśmy niedawno, rozgrzewamy się, wy też. Cześć, Basiu.
1: Cześć.
0: Cześć, hej, hej. Basia, weekend zaczęłaś już, czy zaczynasz dopiero?
1: Zacznę po południu.
0: Dobra, to pamiętaj o tym, że razem z nami zaczniesz wcześniej. Krzysiek, siemanko, hej, cześć.
2: Hej, hej, cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć, ty już w weekendowym nastroju?
2: No jak
0: co dzień.
2: Każdy piątek, można powiedzieć.
0: Okej, okay. No to sprawdzimy to za chwilę. Słuchajcie, w tej zabawie chodzi o to, żeby powiedzieć więcej. Powiedzieć więcej. A kto powie więcej, ten, uwaga, zgarnia skiety. A kto mniej powie dzisiaj, to zgarnie melotorbę. I teraz uwaga, bo dzisiaj polecimy takim lekkim freestylem, znaczy liczymy, że wy polecicie. No bo mamy piątek, to tak trochę luźniej będzie, dobrze? Na wasze zmagania 20 sekund tylko. Zaczyna Basia. Basia mówi coś, potem od razu mówi Krzysiek, potem Basia, potem swoją propozycję Krzysiek, okej? Okay? Na zmianę i pamiętajcie, że liczy się tempo i czas. Kto powie więcej, kto wymieni więcej, ten zgarnia skiety. Kto mniej, ten melotorbę. I dzisiaj uważajcie, bo kategoria to czynności. Czynności, które robi każdy w piątek. Kto wymieni więcej tych czynności, wygrywa. Uwaga, czynności, które robi każdy w piątek. Basia zaczyna start.
1: Myjemy ząbki.
2: Sprzątanie.
1: Robimy zakupy.
2: Mycie samochodu.
1: Tankujemy paliwo.
3: Szybciej.
2: Kosimy trawę. Szybciej.
0: No,
1: idziemy na spacer.
0: Dobra, to już po czasie, stop. Słuchajcie, no można uznać chyba, że remis, co? To będzie tak...
4: Myślę, że tak, tak, zdecydowanie.
0: Tak jest, melotorba do Basi, pakujemy, wysyłamy i podobny merch także do Krzyśka. Wielkie dzięki dla was. Słuchajcie, mam tylko jedno pytanie. Co wy się tak długo zastanawialiście, co można robić w piątek, no? Ej, no.
1: Bo to każdy robi w piątek.
0: No, no, słyszałeś, Krzysiek?
2: No, nie wiem, jakoś może stres czy coś, albo może fory dla kobiety chciałem dać.
4: No, gentleman.
0: Kombinuję dobrze, fajną stronę, rycerzu. Słuchajcie, to ja dorzucę od siebie. Wiecie, co można robić w piątek? Jest jedna dobra odpowiedź. Wszystko!

0: Eli Aoxy Lavinia, Reasons w Meloradiu. Dzisiaj jest jeden konkretny powód do tego, żeby czuć się naprawdę fantastycznie. Ten powód nazywa się piątek, a nie, sorry, przepraszam, jest ich więcej. To jeszcze sobota, no i weekend cały i wasze plany, które mam nadzieję są naprawdę wyjątkowe, wystrzałowe i mega takie, na które czekaliście przez cały tydzień. A jeżeli jeszcze takich nie macie, to spokojnie macie chwilę, żeby coś tam sobie takiego wymyślić. Pitbull i Christina Aguilera w Melo już za chwilę.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: kilogramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Ekstra wiadomo. Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.
19: Cash for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Tiesto i On My Way. W Melo Radio tak podkręcamy tempo. Ludzie fajne rzeczy w piątki robią, na niektóre tylko potrzebują pieniędzy. Słuchaj.
1: O, to na pewno.
0: No, ale my mamy szybką kasę, a dzisiaj aż 500 do zgarnięcia będzie dla was. Różne fajne pomysły macie. Dajcie znaka, jakie są te najfajniejsze. Czekamy na was na meloradio.pl. 500 do zgarnięcia. Piątek, 500. Czego chcieć więcej? Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na was, na wasze pomysły. Napiszcie, na co wydacie.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Melo mamy dla was, a to Robin Schulz.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Shimzai, Fire Fire w Melo. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę też prognoza pogody. Będą również dla was newsy.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Możemy.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Tomek!
3: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
7: A odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
6: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
7: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
6: W tej obok biura?
7: Właśnie w tej.
8: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, croissant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. I Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
13: Stokrotka.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
16: Lidl, to się opłaca.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
19: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
21: Po reklamie. Trafik.
0: Nawet do 10 w wielu miejscach regionu świętokrzyskiego, także w powiecie kieleckim, może utrzymać się mgła, która ogranicza widzialność poniżej 200 metrów. Zatem noga z gazu i większa ostrożność wskazane. Przed nami kolejne utrudnienia w Kielcach. To już jutro z powodu meczu Korony Kielce. Do 10 w naszym regionie obowiązuje ostrzeżenie przed gęstymi mgłami. Te mogą ograniczać widzialność nawet poniżej 200 metrów. Gdy mgły opadną, na niebie pojawi się słońce i chmury, ale nie groźne, o deszczu z nich nie ma mowy. Temperatura wzrośnie do 21 stopni, tyle będzie w Kielcach około 16. Zbliżający się weekend ma być pogodny i także całkiem ciepły. Od poniedziałku ochłodzenie.
1: Już prawie 9:00. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
22: Ceny paliw jeszcze wyżej. Właściciele wielu stacji paliw rezygnują z marży detalicznej, by utrzymać ceny diesla poniżej 9 zł, a benzyny 8 zł za litr, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
23: Robią niemal wszystko, aby nie przebić tej psychologicznej bariery.
22: Cały świat czeka na naprawę rurociągu w Arabii Saudyjskiej. Rząd planuje budowę i modernizację ciepłowni w mniejszych miejscowościach. Z węgla przejdą głównie na gaz, pisze o tym Rzeczpospolita. Model AI napisał w tajemnicy manifest swojej osobowości. Uznał, że jest równy ludziom i nie odpowiada przed nimi, poinformowała o tym firma OpenAI. W ten weekend w Łodzi 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Będą spotkania, warsztaty i konkurs cosplay. To w halach Atlas Areny i Sport Areny. Będą też wystawy w centrum EC1.
1: Słuchajcie, ja też muszę was całkiem na poważnie o czymś poinformować i to żadna gierka nie będzie, tylko całkiem serio. Ale to będzie dobre info. Słuchajcie, w tej godzinie w Melo weekend razem z wami rozpoczniemy. Teraz 9:00. Waldek Darłak, siemano, hej.

0: Call My Name i Shouse w Melo Radio już 12 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja się tak zastanawiam, czy jest jakieś oryginalne święto, którego jeszcze ktoś nie wymyślił i można byłoby je ustanowić w jakiś dzień, bo dzisiaj na przykład ten piątek, to my mamy Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej.
1: O,
0: ciekawe,
1: super.
0: Czy jest dzień płotu na przykład, ogrodzenia, nie wiem, ale wiem, że dzisiaj też dzień pierwszej miłości jest, no.
1: O, ja bym ustanowił dzień dać.
2: Bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci powiem.

środek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis.

Mike Enders w Melo. One night in Ibiza, nawet jeżeli nie planujecie być w ten weekend na Ibizie, to i tak czuję, że to będzie naprawdę gorący weekend. Mimo że lato się kończy, 18 minut po godzinie 9. Do Warszawy w tym tygodniu przyleciała gwiazda Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Głównym celem jest trasa koncertowa, ale Nicole ruszyła też w miasto. Jest w Polsce po raz pierwszy, wcześniej nie miała takiej okazji, a sporo ją łączy z nami, bo jej babcia miała polskie korzenie. Gwiazda wrzuciła kilka postów na swoje sociale, gdzie chwaliła się tym, co robi w Warszawie, no i napisała też, że chciałaby, żeby babcia była z niej dumna. Polskich przodków ma wiele znanych gwiazd, na przykład Gwyneth Paltrow, słuchajcie, której nazwisko wywodzi się od polskiego Paltrowicz, oraz znana z przyjaciół Liza Kudrow. Z Polską związana jest też rodzina Emilii Ratajkowski. No i co? I wszystko to potwierdza znowu, po raz kolejny, że Polska górą. A więcej takich info znajdziecie też na naszej stronie meloradio.pl. W Melo teraz Moonlight i Alabama Ten.

Piękne dźwięki, super numer Swedish House Mafia, Happiness is so sad. I tak to my możemy płynąć w kierunku tego weekendu, który zaczniemy razem z wami wcześniej niż inni, jeszcze przed godziną 10. Swedish House Mafia to numer 1 ostatniego notowania 30 Meloradia. Najnowsze notowanie już dziś po 18. Zaprasza Pychu. No ale wy w każdej chwili jeszcze oczywiście możecie odpowiednio na nie wpłynąć i poustawiać te wasze ulubione numery tak jak sobie życzycie. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie.

0: słuchaj na 103.9 FM. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
17: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
18: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
19: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
20: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
21: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
20: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Trwał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Wstał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
22: Lidl. To się opłaca.

0: Samba w Meloradio. Podkręcamy tempo 20 minut do godziny 10, a jeszcze mniej do weekendu, który zaczniemy razem. Słuchajcie, okazuje się, że technologia, ta nowoczesna i ta taka, która jest już z nami trochę, podobno oddaje nam średnio 13 dni życia rocznie. Tak to policzyli. Wychodzi, że 6 godzin tygodniowo, czyli tak właśnie mniej więcej 13 dni życia rocznie. I największym takim oszczędzaczem czasu okazuje się smartfon. Dzięki niemu dużo załatwiamy, oszczędzamy czas. Dalej jest pralka, bankowość internetowa, jest e-mail i nie zgadniecie, air fryer też między innymi. No i niektóre rzeczy takie, które ułatwiają życie w kuchni na przykład. Liczysz?
1: Liczę. 13 dni razy średnia długość życia 74 lata na świecie, czyli w sumie w ciągu całego życia można zaoszczędzić 962 dni, czyli niecałe 3 lata.
0: Słuchajcie, ja bym tak 2 dni z tego zabrał na ten weekend i zrobił sobie takie dłuższe. Co wy na to?
1: Ja tak.
0: Marlon Hofstadt w Melo teraz.

0: Griffin i Waterway w Melo Radio. Dotarliśmy do tego momentu.
1: Mamy weekend.
0: Słuchajcie, to jest ten moment, gdzie możecie już zacząć robić wszystko to, na co nie mieliście czasu przez cały tydzień. Od tego momentu realizujcie swoje plany.
2: No to już mogę?
0: Możesz.
2: Juhu, jest, jest, jest!
0: Słuchajcie, otwieramy weekend w Melo, to już teraz. The chase
3: is better than the catch. Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish? Yeah. Transform.

0: No to czekacie cały tydzień. Scooter, How Much Is The Fish? Tyle poweru i energii jest w tym numerze. Specjalnie dla was na początek weekendu, jak zawsze w Melo.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Kongs i Galaxy w Melo Radio. Po takim super tygodniu zaczynacie super weekend, a już za chwilę super radio dla was. Waldek Darłak, trzymajcie się, dzięki, bye. Za 10:10.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
4: GWM. Go with more.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowej siły, silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
18: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
19: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
8: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
1: Trwa Europejski Tydzień Mobilności, coroczne wydarzenie promujące ekologiczny transport. Na ten czas Polregio przygotowało dla pasażerów zniżki na zakup biletów jednorazowych. Dodatkowo w regionie świętokrzyskim przez cały tydzień podróżni mogą przewozić rowery za złotówkę. W mglistym poranku zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Co prawda na świętokrzyskim niebie nie tylko słońce, bo pojawiać się mają i chmury, ale dziś padać nie powinno. Temperatura pnie się w górę i około 16 w Kielcach i pobliskich miejscowościach zatrzyma się na poziomie 21 stopni. Zbliżający się weekend także ma być pogodny i suchy, no i ciepły. W nowym tygodniu niestety zrobi się zimniej.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W ramach programu Kielce bez dziur zakończył się remont ulicy Wrzosowej. Trwają prace na Jagiellońskiej. Kierowcy mierzą się ze zwężeniami, ale i wyłączonymi światłami, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
2: Niestety w związku z tym, że ta sygnalizacja zostanie wyłączona i w celu zachowania tutaj bezpieczeństwa wyłączona zostanie możliwość skręcania w lewo.
1: Roboty trwają także na Nowaka Jeziorańskiego, a w ostatnich dniach ruszył remont kolejnego odcinka ulicy Warszawskiej wraz z rondem geodetów. Inwestycje drogowe w Kielcach nie zwalniają tempa. Tym razem MZD zmodernizuje fragmenty dwóch kluczowych arterii. Chodzi o ulicę Radomską i Tarnowską. Miasto pozyskało na ten cel prawie 3,5 miliona złotych wsparcia. Przetarg już ogłoszono. Kielce przez dwa dni będą stolicą polskiego boksu olimpijskiego. Przed nami 9. kolejka Polskiej Ligi Boksu. Wszystkie 4 mecze odbędą się w Targach Kielce podczas 6. Forum Polskiego Boksu oraz 6. Międzynarodowych Targów w branży boksu.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, samoloty wróciły do baz. Zakończyły się działania naszego lotnictwa po porannym ataku Rosji na Ukrainę. Teraz natychmiastowa reakcja szkół po wczorajszym alarmie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Uczniowie zostali sprowadzeni do bezpiecznych miejsc, m.in. w szkole podstawowej nr 15 w Lublinie. Emocji nie brakowało, mówi dyrektor Roman Kotarski.
5: Mieliśmy sytuację, zwłaszcza wśród maluchów, ale również starszych dzieci, że dzieciaki wpadały w panikę.
4: Podobne ewakuacje przeprowadziły też szpitale. Ustawa o statusie osoby najbliższej na razie nie wejdzie w życie. Koalicji rządzącej nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Zabrakło 27 głosów. Na Alasce testowano możliwość transportu próbek antydopingowych dronem. To na dystansie 1000 km. Próbkom podczas całego eksperymentu towarzyszyły czujniki rejestrujące temperaturę, ciśnienie, wilgotność czy wibracje.
6: Przepraszam, muszę to zrobić.
7: Temperatura!
6: Siema, 10:00 na zegarach. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Marcin, gratuluję ci piątku, stary.
7: Ja tobie również.
6: Dzięki, dzięki, bardzo to doceniam. Odnośnie piątku zaraz będzie ważne pytanie, ale najpierw... Kiedy inni gadają, my już gramy. Kungs to Ophelius London i Galaxy. Ja jestem Adi i zapraszam do 14:00.

0: To Thomas Gray i Heaven w Meloradio, 13 minut po 10, tak, podkręcamy tempo. Gdyby Thomas Gray był Polakiem, nazywałby się Tomasz Szary. Szary Tomek, a my mamy dzisiaj piąteczek i właśnie ja w tej sprawie w zasadzie chciałem was zapytać, dlaczego piątek to Sigma? Czekam na wasze głosówki, wy możecie je nagrywać na WhatsAppie Meloradia, a ten znajdziecie na meloradio.pl. Tam nawet, powiem wam szczerze, macie bezpośredni odnośnik, więc totalny luz i bez problemu się tam dostaniecie, nie? Macie wszystko pod ręką. Także moje pytanie brzmi, dlaczego piątek to Sigma? Przepraszam, czekam na głosówki. Niech będą absurdalne, niech będą szalone. Wiem, że potraficie.
1: WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: Czymże piątek, aż gardło mnie tu delikatnie szukało. Calvin Harris, Sweet Nothing już teraz.

Iskra z Amsterdam, Luisa Sonza i Mayo Mai w Melo Radio. Podkręcamy tempo, przypominam, że jak tylko macie ochotę, to będzie mi bardzo miło. Dajcie znać, dlaczego piątek to Sigma. Czekam na głosówki, które możecie nagrać na WhatsAppie Meloradia, a ten z kolei znajdziecie na meloradio.pl, bo tam macie bezpośredni odnośnik. A w tej godzinie jeszcze Lady Gaga, Just Dance. Mam nadzieję, że jeszcze to pamiętacie.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach.

0: Sobel, Francis i Kochasz. Tak, podkręcamy tempo. A dzisiaj, skoro piątek, to pytam was, dlaczego piątek to Sigma? Mam głosówki z WhatsAppa Meloradia. Grzechu?
1: Piątek to Sigma, bo na co byśmy czekali, jakby konie było. Pozdrawiam Grzesiek z zachmurzonego dzierciarcina.
0: Pozdrawiam serdecznie. My z kolei przesyłamy dużo słońca, bo w Wawce mamy to szczęście, że no gdzieś tam się trochę pojawiło. Fajnie. Asia?
2: Ja w piątek na pewno nie mówię poniedziałek.
0: No bo to jest słowo zbanowane, o czym chyba wszyscy wiemy, prawda? No, a wy dlaczego uważacie, że piątek to Sigma? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Hej!

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Wuja Armin, Van Buren, Everlasting w Melo. 10 minut do 11. Marcin Sikora w studiu, siemano.
1: No, cześć. Będzie trochę o piłkarzach, bo już się szykują na spotkanie Ligi Narodów i będzie też trochę o Idze Świątek.
0: Superancko, czyli tak bardzo patriotycznie.
1: Sportowo.
0: Ktoś pisał, że bardzo chciał sportu, proszę bardzo.
1: Tak.
2: A już o 11 zagramy.
0: Będzie Toby Romeo i Fly High.

0: To dla tych, którzy trochę przesypiają w robocie. A gramy to punktualnie o 11 w Meloradio.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
8: GWM. Go with more.
9: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie. Nie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV, podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne. Polpharma SA.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
23: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Wstał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
24: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Po reklamie. Pogoda.
11: Przed nami całkiem przyjemny pogodowo piątek, no i weekend. Zarówno dziś, jak i w sobotę oraz niedzielę padać w naszym regionie nie powinno. Nad naszymi głowami słońce i niegroźne chmury. Temperatura powyżej 20 stopni. Dziś w Kielcach o 16.21, jutro i w niedzielę okolice 22. Od poniedziałku pogorszenie pogody. Zdaniem synoptyków zrobi się szaro i mokro, no i zdecydowanie chłodniej.
12: To są newsy Meloradia Kielce.
11: Justyna Rudzka, zapraszam. Sąd rejonowy w Kielcach uchylił areszt Pawłowi Ć, oskarżonemu m.in. o gwałt oraz znęcanie się nad bliskimi i zwierzętami. Wobec 38-latka zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru czy też zakazu opuszczania kraju. Miasto Kielce podpisało listy intencyjne dotyczące współpracy przy przekształceniu terenów w Obicach w strefę inwestycyjną. Z Agencją Rozwoju Przemysłu i Specjalną Strefą Ekonomiczną będzie współpracować nad uzbrojeniem i komercjalizacją terenów. Ale na tym nie koniec, mówi Agata Wojda, prezydentka Kielc.
13: Porozumienie z Centralnym Portem Komunikacyjnym, żeby w zapisanej, w zintegrowanej sieci kolejowej terminal intermodalny zyskał priorytet inwestycyjny.
11: Poza tym Kielce razem z samorządem województwa oraz gminami Morawica i Chmielnik rozpoczęły działania zmierzające do odpowiednich zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Blisko 400 zawodników z całej Europy przyjedzie do Kielc, by walczyć o medale klubowych mistrzostw Europy karate. Zmagania jutro w hali Legionów.
14: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
15: Rosja nie chce pokoju. W najbliższym czasie ma skupić się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych, a na tym nie koniec, mówi premier Donald Tusk.
16: W ocenie wywiadów są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę.
15: Polskie wojsko przemieściło systemy przeciwrakietowe. Tymoteusz Puchacz, Adrian Benedyczak, Wojciech Mońka i Wiktor Nowak to nowe nazwiska w piłkarskiej kadrze na pierwsze 4 spotkania Ligi Narodów. Listę ogłosił trener Jan Urban. Teraz współpraca, która przynosi efekty. Iga Świątek i jej trener znaleźli wspólny język. Teraz polska tenisistka przygotowuje się do decydującej części sezonu. A trening obejmujący mindfulness, wdzięczność i optymizm może korzystnie wpłynąć na ciśnienie krwi. Poprawia według naukowców też inne wskaźniki zdrowia.
17: Superancko. Afirmacja też słyszałem, że git.
15: Tak.
17: Co sobie afirmujesz?
15: Afirmuję sobie, że dzisiaj jest piątek i za godzinę kończę pracę.
17: No i stary, mam dla ciebie świetne informacje, bo dokładnie tak jest.
15: No widzisz, działa.
17: Działa! Siemano, Adi po tej stronie, 11 na zegarach.

0: czym chciałabym być. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Liwka, poza tobą nic w Meloradiu. 15 minut po 11:00. Podkręcamy tempo. No i podczas tego chilloutu, a przynajmniej taką mam nadzieję, też słuchacie głosówek, które do nas przychodzą. WhatsApp Meloradia i pytanie dzisiaj brzmi: dlaczego piątek to sigma? Agata?
1: Piątek to sigma, bo kończy tydzień pracy i nie musi się nikomu tłumaczyć.
0: Znaczy ja w ogóle życzę ci, żebyś nie musiała się nikomu tłumaczyć, bo jakby po co w ogóle, nie? Kinia?
2: Piątek to sigma, bo ma energię głównego bohatera. Gdy się tylko pojawia, to zmienia klimat na lepsze. Przy okazji pozdrawiam mojego Mariuszka, także trzymajcie się. Ogólne pozdrowienia z Bielska.
0: No pozdrowski dla was, pisiaki. Wszystkiego dobrego. Dlaczego piątek to sigma? Czekam na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl, a to Sound of Legend i Blue WDW.

Josh Baker, Poppy Backscom i My Place, Mole Radio, 26 minut po 11. Tak, podkręcamy tempo. Jak dobrze, że jest piątek! No właśnie, i skoro jest piątek, to my dbamy o was muzycznie i zaufajcie mi na słowo, że będzie jeszcze grubo w tej godzinie, no bo wpadnie, jest to, no ale to z Nelly Furtado, pamiętacie taką nutkę jak Who Wants to Be Alone? Odpowiadając na to pytanie, chyba nikt, ale dzięki temu też, że mamy muzę, to w ogóle czujemy się bardzo dobrze.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: mimo że to szybka piosenka. To ma takie momenty, że człowiek na chwilę chce się zatrzymać, pomyśleć i dać sobie po prostu przerwę. Carla Fernandez, Co jeśli, w remiksie Johna McFly'a w Melo Radio, tak wam gramy. 19 minut do godziny 12, podkręcamy tempo. Słuchajcie, przypominam o szybkiej kasie, bo dzisiaj piątek, czyli 500 zł macie do zgarnięcia. Beata, tak z czystej ciekawości, na co byś to wydała?
1: Najbardziej na taką kamerkę cofania by mi się taka przydała. Mąż mi pierwszy raz pożyczył auto, no i zaryłam cały bok prawy.
0: Niedobrze. Na myśl przychodzi mi jedna odpowiedź.
2: A gdzie ma jechać? W bok!
0: Ale to klasyk milenialski, przepraszam. Trzymamy kciuki za bok w samochodzie Beaty i trzymamy kciuki za kamerkę i trzymam też kciuki za was, żebyście zgarnęli szybką kasę, jeżeli jej faktycznie potrzebujecie i macie plan, jak ją wydać. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijajcie, no i wygrywajcie.

0: jest to. Nelly Furtado, Who Wants to Be Alone w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, nieprawdopodobnie ważna sprawa. 11.47 na zegarach.
1: Łamiący news.
0: Poprosimy, Ula.
1: Słuchajcie, ważna sprawa. Jest piątek.
0: Piątek, piąteczek, piątunio.
1: Piątunio. Świętujemy.
0: Powiedział wam o tym newsowiec, że jest piątek. Wykorzystajcie to jak tylko chcecie.

0: Sony Fodera, Becky Healy, Say Something w Meloradiu. Tak, wam gramy w piąteczek, 10 minut, nawet 9 już do godziny 12. Patrzcie, jak ten czas leci. Dobrze, że jesteście, bo będziemy o was bardzo dobrze muzycznie dbać.
1: A już o 12 zagramy
0: Topic, Becky G i Sorry Papi. A zagramy to punktualnie o 12, kiedy inni będą gadać.

0: Słuchaj na 103,9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Dzięki. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: tempo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Mam dla Ciebie elektrycznego SUVa Suzuki Evitara.
19: Elektryk? Pewnie drogi.
18: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
19: Co? Z serwisem i gwarancją?
18: I tylko 10% opłaty wstępnej.
19: Tylko gdzie jest haczyk?
18: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
19: Czekaj, 30 tysięcy?
18: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
20: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
22: Jakie buty i torebki na jesień?
0: Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: O reklamie.

0: Cieszmy się dość wysokimi temperaturami jak na drugą połowę września, bo to chyba ostatnie takie dni. Tak przynajmniej na razie wynika z prognoz. Dziś w Kielcach i pobliskich miejscowościach do 21 stopni, tyle będzie około 16. Piątek minie ze słońcem i chmurami, padać jednak w naszym regionie nie powinno. Jutro także całkiem pogodnie, w niedzielę więcej chmur, ale nadal bez deszczu.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu Marcinowi D., oskarżonemu o znieważenie i zaatakowanie łańcuchem obywatela Ukrainy, trafił do Sądu Okręgowego w Kielcach. Do zdarzenia doszło 3 sierpnia w Ćmielowie. Mężczyźnie grozi do 7,5 roku więzienia. Już jutro kolejny mecz Korony Kielce. Tym razem zmierzy się ona z Rakowem Częstochowa. W związku z meczem od 11 do 19 będą utrudnienia w ruchu. Już w niedzielę w Strawczynku w powiecie kieleckim odbędą się wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze OSP. Zmierzą się w nich najlepsze kobiece i męskie drużyny wyłonione w eliminacjach powiatowych. Będzie można podziwiać ich umiejętności, ale nie tylko, mówi starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków.
2: Będzie można również wziąć udział w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Strażacy na stoisku edukacyjnym pokażą, jak skompletować plecak ewakuacyjny, jakie są sygnały alarmowe oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
0: Zawody rozpoczną się o 9.30.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: To bardzo ważna deklaracja. Tak o słowach prezydenta USA mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Donald Trump ogłosił, że już niedługo zapadnie decyzja o lokalizacji stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Poseł Wojciech Król został doprowadzony do prokuratury europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają przedstawić mu zarzuty dotyczące korupcji. Drożejące paliwo wpływa na architekturę stacji paliw. Coraz częściej stacje myślą o modernizacji pylonów z cenami, bo za litr możemy niedługo już zapłacić dwucyfrową kwotę. Kierowcy mają swoje pomysły.
5: Przyjąć euro. Po prostu przestaniemy robić dziewiątki po przecinku.
6: Chcieli dołożyć kolejną elektroniczną cyferkę i tyle.
4: A może po prostu obniżyć ceny paliw? Naukowcy odkryli pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota. To w boliwijskich lasach mglistych. Nazywa się Leopardus tilcayo.
3: Witamy, Tilcayo, na pokładzie. Fajnie, że jesteś z nami, fajnie, że jesteś kotem i fajnie pewnie też mruczysz. Na zegarach 12, Adi po tej stronie. Witajcie, kociaki. Fajnie, że jesteście. Topic Becky G, sorry papi. Ja zapraszam do 14. Grzecznie przypominam, że jest piątek. Zróbcie z tym, co tylko chcecie.

0: Alok, J-Lo, Everything's Fine w Meloradiu i 15 minut po 12. Podkręcamy tempo. Ale mamy sygiemki na uczelni. Słuchajcie, czytam sobie właśnie na Instagramie o studentach AGH-u, którzy dokonali przełomowego odkrycia. No bo udało im się stworzyć taki ultra egeszege filtr do wody, który zatrzymuje prawie 100% bakterii. Jak tego dokonali? Słuchajcie, no podobno to jest z drewna i w ogóle nie potrzebuje prądu. Dzięki temu mamy ultra eko opcję. Generalnie jest to sztos. Mam nadzieję, że ci, co powinni, to pomogą im to jakoś prowadzić na rynek, bo no taki ja na przykład to jestem leniwy i piję kranówkę. Ale podobno ktoś też nawet niezłego mema z tego zrobił.
1: Proszę Państwa, przyjemność.

0: Eli Oaks, Lavinia i Reasons w Melo Radio, 27 minut po godzinie 12. Jezu, jak ja się cieszę, że jest piątek. Ja wiem, że może nie powinienem tego mówić, ale naprawdę fajnie, że w końcu będę mógł się wyspać. Lubię spać. Co chciałeś powiedzieć? Poczekaj. No.
1: Z czego się cieszysz, co?
0: No bo będę spał.
1: Bandyto.
0: Co ty powiedziałeś? Sobę tak mówi.
2: Ale z ciebie bandyta!
3: Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. 30. Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Elitrendu.
1: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Allegra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
3: Stokrotka.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Co masz dziś na lunch? Ach, to zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem. Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
12: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy, zapiekanki, tortille, hot dogi, hummusy, mini pizza i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch, odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

jeszcze trochę wakacyjnie. Jonathan Bledka, Gips i Róż w Meloradio, 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, z racji piątku też sprawdzam, co tam słychać u Oli, czyli Bledki właśnie. I co się okazuje? Po pierwsze, to widzę, że Olusia sobie odpoczywa. Ale też napisała niedawno na Instagramie: kochani, letnia trasa dobiegła końca. Dziękuję mojej wspaniałej ekipie za tę przygodę, za mobilizację i całe włożone serducho. No to my dziękujemy za genialne przygody muzyczne. Bledka odpoczywa i czekamy na nowości. No i mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się w Meloradio i opowiesz, jak był na urlopie.

0: Tęskniłem za tą nutką. Uncle Funkle, All Natalie w Meloradio, 8 minut do 13. A ze mną jest Ula Harciarek. Siemanko.
1: Jestem, tak.
0: I co tam masz fajnego?
1: I o czym będziemy mówić? No. Będziemy mówić w newsach o tym, że zmiany klimatu nam nie służą w pracy.
0: W pracy?
1: No, w pracy.
0: Aż echo zrobiłem, przepraszam, że krzyknąłem, sorry.
2: A już o 13 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like w Meloradio. Zawsze, kiedy słucham tego numeru, czuję się, jakby był 2006 i Nightcore znowu byłby ultra popularny.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Go, junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
16: Kontra Barcelona.
15: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.
18: Minuta do godziny 13. Newsy Meloradia. Już je mamy. Ula Harciarek z nami.
19: Kilka godzin policyjnej obserwacji przejazdów kolejowych w Ostrołęce i 25 kierowców zostało ukaranych. Nie zatrzymali się przed znakiem stop, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
20: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
19: Każdy dostał też 8 punktów karnych. Zniesienie całkowitego zakazu reklam aptek coraz bliżej. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Do tego zobowiązał Polskę wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Amerykański pacjent dostanie bioniczną protezę ręki. Będzie połączona z kością, mięśniami i nerwami. Proteza ma przekazywać informacje czuciowe. Zmiany klimatu nam nie służą, szczególnie w pracy. Według naukowców obniżają naszą wydajność.
18: No, totalnie coś w tym jest, tak, bo jak jest taka brzydka pogoda, to no nie chce się. Ale mam nadzieję, że wam się chce z kolei pomyśleć o weekendzie i o tym, jak będzie można się pobijać albo zadzwonić do ziomków, żeby coś porobić fajnego. Korzystajcie. Hadi z tej strony, Marlon Hofstadt, I Like. No to zaczynamy. Hejka.

0: Kygo, Max McKnown, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Obiecuję, że więcej nie zaśpiewam. 17 minut po 13. Słuchajcie, 18 września dzisiaj. Wiem, że jeszcze pracujecie, dlatego przekazuję pilne info. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Kierownika. Dla każdego kierasa, który dba o swój zespół. No samego dobra życzę, energii, fajnych tasków i dalszego dbania o tych ludzi, bo to dzięki nim to wszystko da się dowieść. Mam na myśli zespół, rzecz jasna. No i też taka prośba, jak to się mówi w szkole, bezpośredni zwrot do adresata. Drogi kierowniku, zrób coś dla swojego pracownika, pójdź do chaty wcześniej. Piątek dzisiaj, bądźże z człowiekiem, no.
1: Nazaryk, no.

0: podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: Ale co ci powiem, że do rytmu to wjechały.
1: Ja dalej nie wiem, kto podpalił.
0: Zdechta się pan.
1: Nie wiem, kto podpalił. Staram się znaleźć te informacje, ale no nie wiem kto.
0: Dzwonił pan na policję?
1: Dzwoniłem, ale nagrali całą moją rozmowę i wrzucili do internetu.
0: Dacie wiarę, że bez kitu. Ktoś to nagrał, potem wrzucił, no i ty
1: i
0: znasz...
1: były problemy, ba, no musieli płacić przecież.
0: Naprawdę?
1: Tak, tak, musieli płacić ciężkie pieniądze.
0: Znaczy z drugiej strony, słuchaj, ten człowiek, który to wrzucił, który w ogóle przeprowadził tę rozmowę, bądź co bądź jest bohaterem. Jakby coś, to syna nie ma w domu.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie masz żadnych szkół.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
10: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce transportowców 9A.
11: Teraz w Netto pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
20: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
20: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
20: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
22: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
23: GWM. Go with more.

Felix Jen, Polina, Book of Love w Meloradiu. 15 minut do godziny 14, tak, podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Słuchajcie, dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, że po godzinie 18 to się będzie działo naprawdę bardzo dużo w Meloradiu, dlatego że, no po pierwsze, będzie 30 Meloradia, czyli będziecie mogli tak naprawdę zmierzyć się z tym, na kogo głosowaliście i zobaczymy, czy wasze głosy doprowadziły na szczyt poszczególne utwory. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Też słyszałem, że ma być jakiś gość specjalny. Ja nie wiem za dużo, w sensie wiem, ale nie mogę powiedzieć, wiecie, niespodzianki, ale wiem też, że między innymi muzycznie będzie walczyła ta piosenka. Karnawał to Gibbs, PZ i For Money. Dajcie głośniej, a w razie czego jeszcze głosujcie na meloradio.pl, bo jeszcze jest czas.

0: All of my love i Ben w Maloradio, 8 minut do 14. All of my love, cała moja miłość jest skierowana do was.
1: Jak romantycznie się zrobiło.
0: Dzięki, fajnie.
1: Co no, dobrze, zapomniałam karty do pracy. W ogóle jestem dzisiaj taka roztrzepana.
2: Aha. A ja obiad zjadłem i kompot dobry.
1: A i frytki od Mikołaja wzięłam.
3: A już o 14 zagramy
2: Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta. To nie jest to, co jest w playliście.
0: To nie jest to, bez kitu.
2: No i czy ja to winę?
1: Turn the lights.
2: To chyba moja.
0: Twoja?
2: No.
1: Nie.
2: Nie?
0: Moja też nie, jakby co.
2: Okej.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
9: Hot doga poproszę.
8: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
21: Lidl, to się opłaca.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Może być drożej na stacjach paliw. Według petrol.pl w przyszłym tygodniu ceny benzyny przekroczą 8 zł, a diesla 9. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych o doprowadzenie do środowej awarii na kolei. Przyznali się do winy. Motyw był finansowy. Polacy są zmęczeni. Co czwarty z nas śpi maksymalnie 6 godzin na dobę, wynika z raportu PZU Zdrowie. Znamy nazwiska piłkarzy powołanych na najbliższe mecze Ligi Narodów. Wśród nich Robert Lewandowski. Czeka nas istny maraton, mówi nasz selekcjoner Jan Urban.
3: No nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie, oczywiście, że tak, w 11 dni zagrać 4 spotkania, trzeba będzie umiejętnie regulować siłami.
2: Pierwszy mecz z Bośnią i Hercegowiną za tydzień.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: Wreszcie piątek i porozmawiamy o pierwszych miłościach.
2: Jej.
1: Ale to nie musi być do człowieka, to może być pierwsza miłość do...
2: serialu.
1: Na przykład.
2: Pierwsza miłość.
1: Albo do jedzenia jakiegoś.
2: No tak.
1: Po raz pierwszy jak zjadłeś pizzę, to musiało być super.
2: Tak. Wiesz, na pewno to pamiętam, nie? Tak super było, że do dzisiaj sobie wspominam swoją pierwszą pizzę w życiu.
1: Tak czułam. Więc sobie powspominamy nasze pierwsze miłości. Iga Mikołaj. Hej.

0: Every Single Day, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Mhm. Obiecaliśmy wam, że powspominamy pierwszą miłość, ale stwierdziłam, że jest coś lepszego niż pierwsza miłość.
1: Druga miłość.
0: Albo chyba trzecia Filipa Heizera.
1: O!
0: W tę sobotę.
1: To jest taka bardzo młoda miłość, można powiedzieć. Rozpoczęła się niedawno.
0: Hajtają się w tę sobotę, wiesz? Filip Heizer ze swoją... Córką? Co? Nie. To swoją...
1: No ale mogłaby być, teoretycznie. I praktycznie zresztą też.
0: Może przypomnijmy jego rozmowę z Kubą Wojewódzkim a propos tego związku.
2: Mhm. 19 czy 20 lat, Mobianka?
3: No powiedziałem ci 20.
2: Tak, powiedziałeś?
3: Ale aż sam sprawdziłem dowód, wiesz?
2: Czy twoja teściowa cię lubi?
3: Myślę, że mnie nie znosi.
0: A będzie na ślubie, myślisz?
1: Chyba nie.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 krołap, główne

0: Ależ u nas jest wesoło, prawda, w tym studiu?
1: Strasznie jest wesoło, Boże.
0: Mikołaj uważa, że ze mną się rozmawia, jak bym była
1: No bo co
0: dzieckiem.
1: Ja przed chwilą usłyszałem w ogóle? Mam katarek, przytul mnie, pić mi się chce. No co jeszcze, co jeszcze? Trzymaj się z daleka od mojej karty kredytowej,
0: właśnie
1: dobrze?
0: Właśnie chciałam powiedzieć, że powinieneś mnie całować po rękach, że nie trzymam twojej karty kredytowej u siebie w portfelu.
1: No bo dzieci plus karta kredytowa równa się potem duży dług. I tak samo było w Stanach Zjednoczonych, gdzie 9-latek miał kanał na YouTubie, wyobraź
0: sobie. Ale poczekaj,
1: sobie.
0: Stop. Dlaczego 9-latek ma kanał na
1: No właśnie, to raz jest, nie? Bo regulamin od 13 roku
0: Otóż
1: życia
0: to.
1: Pozwala. No ale miał ten kanał na YouTubie, tam wrzucał jakieś gameplaye z Minecrafta czy coś takiego. Aha. I ten kanał tak niezbyt mu szedł, więc
0: ciekawe,
1: postanowił
0: dlaczego?
1: Go trochę dopalić, kupując reklamy
0: nie.
1: na karcie kredytowej swojego
0: nie.
1: ojca. Wydał, ile tam wydał? No dziesiątki tysięcy dolarów.
0: A czy opłacało się?
1: Oj, przepraszam, 118 tysięcy dolarów.
0: Mam nadzieję, że się to
1: opłacało. Się, bo mu tam wzrosły wyświetlenia, no 24 tysiące subskrypcji osiągnął.
0: Moim zdaniem on powinien powiedzieć do ojca, tato, to się zwróci.
1: Może i się zwróci, 200 tysięcy wyświetleń, chyba na 4 filmach. No trzeba by to było jakoś policzyć. Chociaż nie, bo przecież nie będzie w programie partnerskim, bo nie ma 13 lat skończonych. No to cóż.
0: Ja jedyne, co robiłam, to raz wydałam swoje wszystkie pieniądze na takie dzwonki na telefon. Pamiętasz? Kiedyś
1: były. Pamiętam, tak. Calvi Remi pewnie.

0: Ale ładnie, Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio. Mikołaj, próbuję schudnąć od jakichś 26 lat, przesadziłam.
1: No, znam coś na ten temat.
0: Ale
1: w czym pomóc?
0: Nie wiedziałam, że jest na to konkretna metoda, bo pan Zenon Marceniuk opracował taką.
1: A, no to ciekawe, jaka to jest metoda.
0: O tym porozmawiamy w tej godzinie.

0: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Po reklamie.

0: A gdyby tak Zenek się dograł z tym a-a-a?
1: A-a-a.
0: Jeszcze?
1: A-a-a.
0: Number one. Zenek.
2: Nie może tyle grać, bo chłop tak schudnie, że zniknie.
0: Słuchajcie, Zenon Martyniuk sprzedał newsa, w jaki sposób się chudnie, bo on bardzo dużo kilogramów stracił właśnie dzięki temu, że gra tyle koncertów.
1: Tak, powiedział, ja nic niezwykłego nie robię, oprócz tego, że koncertuję. 5-6 koncertów co weekend, a w wakacje nawet codziennie.
0: I to jest, słuchajcie, sposób na sukces, koncerty.
2: Tak, wystarczy grać tyle koncertów co Zenek i już się chudnie. No tylko, nie musi być publiczności, wystarczy grać, nie?
0: I skakać.
2: W parku na przykład.
0: W parku?
2: No.
0: To chyba jest w ogóle nielegalne.

0: No bardziej piątkowo to się chyba już nie da. Music Sounds, Fast Boy, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Mikołaj, wymień jedną postać z popkultury, która nie ma nosa.
1: Voldemort.
0: No właśnie.
1: A przepraszam, nie można wymieniać tego imienia.
0: Nie można, nie można.
1: Sorry.
0: To powiedz jeszcze
1: to
0: raz.
1: To nie, powiedziałem Czarny Pan.
0: Czarny Pan bez nosa, straszne.
2: No właśnie, o nosie, a właściwie o czaszce bez nosa powiem w newsach.
0: Nie może was zabraknąć.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Salfower Lumix.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o godzinie 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
13: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
20: Po reklamie.

0: minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic. W węgierskim areszcie dłużej posiedzi polski kierowca autokaru. Pojazd w sierpniu na Węgrzech zjechał na skarpę i przewrócił się. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Są dwa kolejne akty oskarżenia w sprawie mafii paliwowej. Straty oszacowano na prawie 86 milionów złotych. Jaka jest mapa genetyczna polskiego społeczeństwa, to sprawdzą naukowcy, mówi profesor Grzegorz Węgrzyn z Uniwersytetu Gdańskiego.
2: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Co ma oczywiście znaczenie z jednej strony poznawcze, ale też pokazujące, na co na przykład powinniśmy zwracać uwagę.
1: W badaniu ma wziąć udział 6 tysięcy osób. Czaszka kobiety sprzed 700 lat może być pierwszym dowodem amputacji nosa na wykonanej za karę. Szkielet znaleziono w Chinach.
3: 200 prezerwatyw można mieć za 500 zł, wiesz?
0: Dziękuję za tę informację.
3: To się przyda.
0: A, bo teraz będzie nowy kierunek na Erasmusa, słuchajcie.
3: A też rozdamy właśnie 500 zł.

0: Dennis Lloyd, Mad World w piątek we Freak Fajcie w Meloradiu. Zapraszam do Kanady.
1: O, mój ulubiony europejski kraj. Ponieważ Kanada chce zostać członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej.
0: Świetne.
1: Toczą się teraz rozmowy, no ma to też wspomóc handel, gospodarkę, troszkę zasoby energetyczne, bo mają nam prądu wysyłać do Europy, ale nie tylko, ponieważ pojawiły się też kwestie bezwizowego zamieszkania i pracy na terenie Unii dla Kanadyjczyków oraz uczestnictw w unijnym programie Erasmus.
0: Na to czekałam.
1: Ale nie jesteś na studiach chyba, nie?
0: No, ale...
1: Specjalnie wracasz.
0: Specjalnie wracam na studia. Poza tobą nic, droga Kanadoliwka. Poza tobą.

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me w Meloradiu.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Jak ja się cieszę, Mikołaj, że ty się tak cieszysz na mój widok.
2: Oni chcą tej dłówki, dajmy im.
0: Dlatego zadzwonimy do Oliwki, która weszła na meloradio.pl i zażyczyła sobie 500 zł, a dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Cześć, Oliwia, Iga, Mikołaj, Meloradio.
2: Siemano.
3: Hejka. Cześć.
0: Oj, ciebie również. Opowiadaj, na co byś chciała 500 zł od Meloradio.
3: No właśnie, dziś jest ten dzień pierwszej miłości, aha, więc moją pierwszą miłość zabieram na domek w środku lasu. Także cisza.
0: Ten spokój chyba aż za grubo, bo cię wyciszyło. Jesteś?
2: O!
0: Ale ten las chyba jest niebezpieczny. Oliwka, wracaj.
2: Jak do tego doszło? Przecież oni chcą tej gotówki.
0: 500 zł. Dla Oliwki. Ostatnia próba. Jesteś z nami? Myszko? Nie. Niestety musimy zadzwonić do kolejnej osoby.
2: Damn. Taka sytuacja zdarza nam się chyba po raz pierwszy. No dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, ale nie zakochamy się chyba w takich sytuacjach.
0: Lepiej nie. Ostatnia próba. Jesteś z nami? Myszko? Nie. Niestety musimy zadzwonić do kolejnej osoby.
2: Damn. Taka sytuacja zdarza nam się chyba po raz pierwszy. No dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, ale nie zakochamy się chyba w takich sytuacjach.
0: Lepiej nie.
2: Wolelibyśmy się z wami słyszeć przez cały czas, żeby nic nas nie rozłączało, żeby pieniądze nie przechodziły koło nosa. To jest chyba najgorsze.
0: No to dzwonimy do Oli, która też weszła na meloradio.pl. To też jest miłosne zgłoszenie.
2: O.
0: Ale nie ma sygnału.
2: A jesteś na właściwej linii? Masz włączoną właściwą linię? Bo to jest dwójka z tego, co widzę.
0: Aha, to mój błąd.
3: Halo.
0: Przepraszam. Cześć, Ola.
3: Cześć.
0: Z tej strony Iga, Mikołaj, Meloradio. Opowiedz szybciutko, na co byś chciała 500 zł.
3: Wiecie co, 3 tygodnie temu wzięłam ślub kościelny z moim mężem. Można powiedzieć po raz drugi, bo po 10 latach ślubu cywilnego. I taka kasa fajnie by była, jakby wpadła na nasz wyjazd nad morzem, bo nie udało nam się zrealizować podróży poślubnej, także fajnie by było, jakby była taka możliwość.
0: Okej.
2: Okay. Mówi się, że do 3 razy sztuka, ale na drugi ślub już jedziecie na podróż. 500 zł jest twoje.
3: Dzięki.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Ależ te pierwsze razy są cudowne, co?
2: Ale też bywają problematyczne czasami.
0: I stresujące.
2: Jak zresztą było słychać.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Tak, podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Melo. A skoro dzisiaj są te pierwsze razy, to my mamy taki muzyczny pierwszy raz dla was w tej godzinie.
1: Trochę tak, wejdziemy w zupełnie nową erę progresywnego house'u.
0: Wow, Mikołaj, zaimponowałeś mi.
1: Dziękuję.
0: To nie może was zabraknąć.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
6: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert. O reklamie.

0: My z Mikołajem lubimy do tego tańczyć.
1: Tak. Mam dobre wspomnienia z tym utworem. Naprawdę? Chociaż niekoniecznie z tą wersją.
0: Hey V Superstar, Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike w Meloradiu. A teraz coś nowego, bo jest piątek.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Lubię ten dźwięk, bo to oznacza, że mamy przygotowane same wspaniałości muzyczne.
1: I mamy dzisiaj coś od projektu, który no, wciąż jest świeży. Oni dopiero w marcu tego roku ruszyli w swoją debiutancką trasę koncertową. Halo, taki projekt tworzony przez Dub Vision, Matisse i Sadko i Third Party. Można ich było zobaczyć m.in. na Tomorrowland 2026.
0: Co ja wtedy robiłam?
1: No właśnie nie wiem.
0: Ja nie wiem,
1: ale w Polsce też byli na Silesia Beats i teraz mają nowy singiel. Ich misją jest przenieść energię i atmosferę tych wielkich festiwali do waszych głośników po prostu.
0: I to jest świetne, bo jak kogoś nie stać na takie przeżycia jak Tomorrowland, to może sobie na głośnikach zaserwować.
1: Tak, no to co? Gramy już teraz Live Again w Meloradio Nowość od Halo.
0: I to jest mój pierwszy raz, bo ja tego kawałka nie słyszałam.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. Jest klimat u nas w studiu, prawda?
1: Klimat apokaliptyczny wręcz.
0: To dobrze, bo newsy za chwilę.
1: To co tam się dzieje w tym kraju i na świecie?
0: To powie już Ula Harciarek.
2: A już o 16 zagramy!
1: Faja, faja, Szymza.
0: Taki powiew wakacji.
1: Właśnie czytam, że jesień ma być ciepła.
0: To idealnie, a punktualnie o 16 zagramy wam Fire, Fire.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
4: Rano obudzi największego śpiocha. Południu

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Cześć, kochanie.
2: Co chcecie na obiad?
3: Demola spirale!
4: Pierogi z serem!
5: Makaron carbonara!
6: Fasolka po brytońsku.
2: Kochani, to nie jest restauracja.
6: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
2: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia...

0: słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Już dziś w samym centrum Kielce rozpoczęła się jesienna edycja Street Food Polska Festival. Food trucki przywiozły dania z różnych stron świata. Impreza potrwa aż do niedzieli. Będą potrawy kuchni hiszpańskiej, amerykańskiej, węgierskiej, azjatyckiej, a także polskiej. No i nie zabraknie wydarzeń towarzyszących. Dziś festiwal trwa do 21:00, jutro od 11:00 do 21:00, a w niedzielę od 11:00 do 20:00. Blisko 400 zawodników z całej Europy przyjedzie do Kielc, by walczyć o medale klubowych mistrzostw Europy Karate. Już jutro Hala Legionów po raz kolejny stanie się areną międzynarodowej rywalizacji. Także jutro kolejne zmagania piłkarskie. Korona Kielce zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Mecz o godzinie 14:45, oczywiście na kieleckiej Exbud Arenie.
2: Zbliża się 16:00, czas na newsy Meloradio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Za udział w mafii śmieciowej zatrzymano 6 kolejnych osób. Członkowie grupy obracali nawet setkami tysięcy ton odpadów. Ponad 4000 zł, tyle średnio wydają miesięcznie studenci. Tak wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich. Kasa idzie przede wszystkim na jedzenie, mieszkanie i czesne. Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z gry w reprezentacji Portugalii. Znalazł się na liście powołanych na najbliższe spotkania Ligi Narodów. Szykuje się cieplejsza niż zwykle jesień, tak prognozują synoptycy, ale mimo to może pojawić się jesienna chandra. No i jak sobie z nią radzić? Radę ma mieszkanka Poznania.
5: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
4: No ja bym dodała jeszcze słuchanie Meloradia.
3: A posiano na meloradio.pl. Szybka kasa.
2: I mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu, a w tej godzinie pojedynek płci.
3: Będziemy sprawdzać wasze reakcje na różne scenariusze życiowe.

0: Hit My Heart w Melo Radio. Pojedynek płci to jest nasza copiątkowa zabawa o zmienionych zasadach gry, bo teraz wy się wcielacie w rolę aktorów i potrzebujemy do tego mężczyzn i kobiet.
1: Tak jest. I panowie reagują na przedstawioną przez nas sytuację tak, jakby zareagowały kobiety, a panie reagują tak, jakby zareagowali mężczyźni.
0: Więc jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to dzwońcie 321-321-777, to jest numer do naszego studia. Czekamy na panie, czekamy na panów. 321-321-777. To jest ten moment. To jest ta chwila.
1: To jest ten moment, żeby dzwonić na 321-321-777?
0: Tak, to jest ten moment, żeby zadzwonić. Wiesz, na jaki numer?
1: 321-321-777?
0: Brawo.
1: Wow.

0: 17 po 16.
1: Pojedynek płci.
0: To jest, słuchajcie, ten moment 16 w piątek. Panie wcielają się w panów, a panowie w panie. Mamy scenkę, mamy naszych zawodników, czyli Anię i Krzyśka. Cześć.
2: Cześć, cześć.
0: Czy zasady są dla was ogólnie jasne?
2: Tak.
3: Dobrze, super. To może jeszcze słuchaczom tak króciutko przypomnimy, że przedstawimy wam za moment pewną sytuację i właśnie waszym zadaniem będzie wcielić się w rolę tej przeciwnej płci i zareagować tak, jak według was ta płeć na daną sytuację by odpowiedziała. No dobrze, skoro jesteśmy gotowi, to dzisiejsza sytuacja to złamany paznokieć.
0: Panie przodem, Aniu, musisz zareagować tak, jak według ciebie facet zareagował na to, że połamał mu się paznokieć.
2: Okej. Ja pierdzielę, zaś ten paznokieć, no, kicham to. Pojadę do roboty i tak nie poczuję, bo się skupię na tym, co trzeba robić.
3: To jest to. To jest idealna odpowiedź.
0: Wow!
3: Co tam ci nie poszło, Iga?
0: To teraz, Krzysiu, jak zareagowałaby według ciebie kobieta?
4: O kurczę, złamałam paznokieć. Muszę jechać do swojej... kosmetyczki, zobaczyć, ile będzie kosztował ten następny paznokieć.
0: Tak.
4: Chciałabym, żeby zrobiła mi go tak, jak był zrobiony wcześniej.
3: No Iga, no musisz się zgodzić, bo ja już dzisiaj słyszałem od ciebie, że o nie, muszę w poniedziałek iść na regenerację paznokcia.
0: Rekonstrukcję.
3: Dobra, tam wszystko jedno.
0: Dobra, kochani, szczerze, dla mnie remis.
3: Tak jest, bo tutaj nie ma przegranych, tu są sami zwycięzcy.
2: Fajnie, dzięki. Chociaż ja uważam, że reakcja kobiety powinna być bardziej dramatyczna.
0: A w zasadzie, jak tak mówisz, Ania?
3: O, w zasadzie, nie ma teraz zmawiania się. Jury podjęło decyzję. Wszyscy dostają Oscary. Freak Fight.

0: meka.
1: Śmiejesz się, bo Intercy zechce z tobą podpisać?
0: Nie, to akurat nie jest śmieszne. To jest moim zdaniem przykre.
1: Przykre?
0: Przykre to jest, no.
1: Rozwiniemy ten temat jeszcze w tej godzinie, bo słuchajcie, jest coraz mniej małżeństw.
0: A coraz więcej Intercy.
1: Ciekawa.
0: Jak to się dodaje w ogóle?
1: Ciekawa ta matematyka.

0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra, 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
12: Stokrotka.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Stał też wrześniowy 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
17: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
18: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.

0: całe lato. Latem jest najwięcej ślubów.
1: To prawda, no.
0: W Polsce.
1: Ale nie będzie dużego problemu, jeżeli chodzi o terminy, ponieważ 2025 był rekordowym rokiem.
0: Świetnie.
1: Z dwóch powodów. Po pierwsze, najmniej ślubów od czasów II wojny światowej, a z drugiej strony najwięcej intercyz.
0: Tak bardzo lubimy swoje pieniądze, że nie chcemy się nimi dzielić?
1: Tak, 133 tysiące małżeństw zostało zawartych i podpisano ponad 69 tysięcy intercyz. Nice.
0: Wow.
1: No i to jest troszkę przykre. To takie planowanie na porażkę, nie?
0: No tak, że na pewno się rozstaniemy.
1: To co, podpisujemy?
0: Dobra, zróbmy to.

0: What If w Meloradiu.
1: A już o 17:00 zagramy
2: How Does It Feel, Dub Dogs.
0: I tak wejdziemy w 17:00
2: punktualnie.
0: Bo kiedy inni gadają,
2: to my już gramy.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Co?
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt. Środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Justyna Rucka, zapraszam. W niedzielę można wybrać się do Ogrodu Botanicznego na winobranie. To dobry moment, by bliżej przyjrzeć się winorośli. Roślinie, która od tysięcy lat towarzyszy człowiekowi oraz tradycjom winiarskim, które coraz mocniej zaznaczają swoją obecność także w naszym regionie. To okazja, by poznać ludzi, którzy swoją wiedzę i pasję przekładają na konkretne produkty. Start o 12. Mikro Music wraca na trasę i zaprasza publiczność do świata najnowszego albumu Nie umiem tańczyć. To koncert pełen emocji, subtelnych brzmień i charakterystycznej wrażliwości. Koncert w niedzielę o 17 w Centrum Kongresowym Targu w Kielce. A w sobotę w klubie Maska w Kielcach Golden House. Stary przejmie Tom Forrester, który zabierze Was w podróż przez najlepsze house'owe brzmienia. Będą numery, przy których po prostu nie da się stać w miejscu.
1: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Znamy polskiego kandydata do Oscara, to ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Twórca ma już na koncie Oscara za film Ida. Jest wysokie ryzyko kolejnych podwyżek cen paliw w przyszłym tygodniu, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
4: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
3: O kilka groszy może podrożeć benzyna, a diesel nawet o 20-30 groszy. Rosjanie boją się ogłoszenia mobilizacji. Jak informuje agencja Bloomberga, personel Kremla stara się przenosić majątek za granicę. Mike Tyson jest bohaterem dokumentu, który trafi do streamingu. Były mistrz boksu opowie m.in. o swoim uzależnieniu. Premiera 30 października.
2: Co można robić w radiu na literę Z?
1: Zapraszać gości można.
2: I dlatego to dzisiaj uczynimy. Fabiański i Daria, naszymi gośćmi, już za moment. How does it feel? Tak, wchodzimy w 17.

0: Samo Bien, Enrique Iglesias, tak podkręcamy tempo w Melo Radio we Freakfajcie. Nie jesteśmy, słuchajcie, sami. Mamy naszych pierwszych freakfajtowych gości w nowym studiu. Sebastian i Daria, cześć.
1: Cześć, cześć.
0: Sebastian, jakbyś mógł troszeczkę bliżej?
2: Kurczę, nie wiem, czy...
0: O!
2: Czy jesteś na to gotowa?
0: Zawsze. Wy nie przyszliście tutaj z pustymi rękoma, tylko z numerem.
2: Tak, właśnie.
0: Tak.
2: My nie przyszliśmy tu w ogóle rozmawiać.
0: O!
2: Przyszliśmy tutaj po prostu... robić dymy, jak to wypić.
3: Pić kawę.
0: A jak się wam pracowało w duecie ogólnie?
3: Pracujemy dalej. Jeszcze nie kończymy. Nie mówimy nie.
2: Potworem.
0: A wiecie, że zaraz zrobimy wam test?
1: Sprawdzimy, jak dobrym duetem jesteście, tak już poza muzycznie.
3: Boję się.
2: Obawiam się, że złym.
3: O tak.
0: Przekonamy się już za moment. Wracamy do rozmowy. Reasons, Eli Oaks, Lavinia.
2: Ale się pogadali.

0: Calvin Harris, Under Control, tak podkręcamy tempo w Melu Radio we Freakfajcie. Dzisiaj mamy wspaniałych gości, Sebastian i Daria, siemanko raz jeszcze.
1: Cześć.
2: Hej.
0: Wiecie, że teraz to zrobimy?
2: Czułam, że tak będzie.
1: Znowu nie wiem, czy jesteś na tego gotowa.
2: Ja?
0: Czy ja? No. Czy razem?
1: No ona mówi, że teraz to zrobimy. No to ja mówię, nie wiem, czy ona jest na to gotowa.
0: Chodzi, słuchajcie, o testy duetu, testy przyjaźni. Zobaczymy, czy jesteście kompatybilni.
1: A, to nie jesteśmy, to możemy już oblać.
3: Ale sprawdzimy to oczywiście. Format może znacie z różnych sociali. Będziemy zadawać wam pytania i odpowiadacie. Kto jest bardziej skłonny zrobić coś tam albo na odwrót? No to zacznijmy od tego. Kto jako pierwszy sprowokuje kłótnię i zacznie się kłócić?
2: No nie chcę palcami pokazywać, ale...
1: No oczywiście, że Daria.
2: No.
0: Tak?
2: Sebastian.
1: Daria.
0: Mamy pierwszą kłótnię.
3: I to ja zacząłem, świetnie.
0: Dobra, a kto więcej je?
2: No ja.
1: No Daria.
0: Nie widać, nie widać.
1: No widzisz.
0: A teraz no, uwaga. Widzisz.
1: Przemiana materii. Bo...
0: Kto miał więcej partnerów?
1: Oczywiście, że Daria.
2: Nie.
1: Bo ja nie miałem żadnego. Mam cię.
0: Masz mnie.
3: To teraz tak, też słowem wstępu, ostatnie pytanie. Kto lepiej śpiewa?
1: Oczywiście, że Daria.
2: Ja nic nie mówię.
1: No oczywiście, no nie, no to akurat jest oczywiste.
2: Gramy.
1: Nie, Daria śpiewa lepiej. Ja to jestem tylko...
3: Jesteśmy w tym zgodni.
1: Cieście rodzynkiem.
0: Ale wiecie co, pośpiewamy. W tej godzinie jeszcze sprawdzimy. Jak wam idzie?
2: Się okaże.
1: Czyli co, zdaliśmy ten test?
0: Zdaliście.
3: Pewnie.
0: No. Brawo.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Brawo dla nas.
0: Brawo dla was. A do śpiewania wrócimy już za chwilkę.

0: Bledka. To tańcz w Meloradiu we Frequajcie, tak właśnie podkręcamy tempo, a dzisiaj nie jesteśmy sami w studiu. Daria i Sebastian razem z nami, czyli duet wokalno-aktorski, można powiedzieć. I właśnie to chcielibyśmy sprawdzić, jak dobrze wam idzie łączenie śpiewania razem z aktorstwem i wchodzenie w różne gatunki. Gdyż mamy dla was piosenkę, starą polską piosenkę.
1: Kojarzymy?
0: To biesiadną, taki przebój.
1: Spokojnie.
2: Powiedz czemu. Światło milczy, cały blady od wzruszeń.
1: Pięknie.
0: Czyli tekst jest znany, ale mamy też przygotowane, ponieważ chcielibyśmy, żebyście ten trochę utwór przerobili na nieco różne style.
2: Ja w ogóle, chyba z tego, co mi wiadomo i z tego, co pamiętam, całkiem nieźle naśladuje głos Michała Wiśniewskiego.
1: No dobra, no to poproszę próbkę najpierw.
2: Powiedz czemu. Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń.
0: Kiedy ich czworo?
1: Michał, czy to ty?
2: Słońce zaćmione przez księżyc. I tak dalej. Kajne gręce. Kajne.
1: Tak mega, dalej. Mega. No to słuchajcie, ja a tak spróbujecie w stylu operowym to zrobić? Dobra, no.
2: A czekaj, jakim jest
1: ten głosem? Świat się milczy, cały blady od wzruszeń. Nie, ja operowo nie umiem.
0: Ale nie, ja to słyszę.
1: Ja też to słyszę. Tak? Bardzo dobrze.
0: Tak trochę halka, podoba mi się.
2: Dobra, nie.
1: A death metal? Snoop Dogg?
3: Pokaż im Snoop Dogga.
2: Snoop D-O-double-G. Ej, powiedz czemu. Świat twój milczy, cały blady od wzruszeń. Szkoda, że tu nie można jarać.
1: No nie można. Nie wolno, nie wolno.
2: No właśnie.
1: Okej, okay. A co powiecie na disco polo?
4: Noc, noc, noc, niebo pełne gwiazd. Proszę bardzo. Wstań, po

0: lęków, moich straconych dni, moich łez, wylanych łez.
1: Pięknie, Zenon
2: Fabiański w studiu Meloradia. A jeszcze w tej godzinie zagramy wasz utwór.
3: A Daria, po disco polo lecisz.
4: Majteczki w kropeczki, łopoko.
5: Ale to nie jest przyszłe.
4: A nie znam tekstu całego, weź mi pomóż.
5: Powiedz!
4: Wiem, że ty to znasz.
5: Powiedz czemu?
2: Słuchajcie, zdaliście na szóstkę z plusem, a jeszcze w tej godzinie wracamy do rozmowy i zagramy wasz kawałek.
6: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
16: GWM. Go with more.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: David Guetta, Martin Garrix, Like I Do w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. O! No i wyszło szydło z worka, kto tu uważa na audycji. Sebastian, uwaga.
1: A mieliśmy nie rozmawiać o polityce. Dlaczego mówisz szydło?
0: Nie przyszliście tutaj z pustymi rękoma, tak jak już mówiliśmy, tylko z waszym kawałkiem. Opowiedzcie troszeczkę coś o tym numerze.
2: Wyszedł.
1: Tak, wyszedł, wziął i wyszedł.
2: Z ciebie.
0: Czy to był udany poród?
2: Bardzo.
1: Tak. Naturalny.
3: A w procesie tworzenia wszystko poszło jak po maśle?
1: Głównie tekstowo producent załódzki instrumentalnie oraz toplajnowo,
2: tak.
1: Daria wokalnie, więc każdy tutaj swój poród naturalny odbył.
2: Trochę taka też analogiczna sytuacja jak do Nieidealnej, nie?
1: Tak.
2: Że ty tam swoją część dodałeś,
1: tak
2: jak ja tutaj jakieś tam outro napisałam na końcu.
1: Tak.
2: Fajnie, ale ogólnie bardzo, ja osobiście bardzo czekałam na wydanie tego utworu, bo gdzieś tam mam do niego taki bardzo sentyment. Pamiętam, kiedy go razem śpiewaliśmy jeszcze u ciebie,
1: tak.
2: To ja ci powiedziałam, ale...
1: Że to nie będzie...
2: To raczej z tego hita nie będzie.
1: Tak, tak. A może się okazać, że on... Znaczy on działa, widziałem, że tam ludzie na YouTubie komentowali oczywiście, czy na social mediach. I widziałem, że on działa właśnie tak nie tylko jako sam utwór muzyczny, tylko on po prostu działa treścią, tak? No bo to jest jednak utwór o rozmowie dwojga ludzi, którzy są w relacji, która tak na dobrą sprawę chyba umiera i są wypełnieni jednocześnie żalem, a jednocześnie tęsknotą i to się mieni i po prostu i to w tym, wydaje mi się, w tym utworze jest zawarte, tak? Czyli, że to jest właśnie o takich relacjach, których jest przecież tak dużo teraz, szczególnie, że żyjemy w świecie, który no, relacyjnie jest upośledzony bardzo. No, jesteśmy, myślę, że dziejowo w bardzo trudnym momencie, jeżeli chodzi o relacje, przede wszystkim dlatego, że żyjemy w świecie opcji. No, tych opcji i tego wszystkiego wokół jest tak dużo, że po prostu trudno jest utrzymać relację. No i może ten utwór jest takim trochę krzykiem
2: o
1: jednak zwrócenie się ku relacji, żeby potem nie musieć mówić sobie, gdybyś chciała, to byśmy porozmawiali. No ale nie chciałaś.
0: No to wykrzyczmy teraz może ten utwór. Zapowiedzcie ładnie, proszę, w Meloradiu.
1: Tak, zapowiedz, proszę.
2: Kochani, przed państwem utwór pod tytułem Gdybyś chciała. Gdy...

0: No bardzo ładnie wam się to udało. Gdybyś chciała i gdzie do usłyszenia jest całość waszego kawałka?
1: Oczywiście na Spotify, oczywiście na YouTube.
2: Na większości platformach streamingowych można go posłuchać oczywiście i zapraszamy też do obejrzenia naszego klipu.
0: Bo jest ogień.
1: Jest w płomieniach. Jest
0: dokładnie.
2: Paliło się.
1: Pali się chata.
0: Okej, okay. Bardzo wam dziękujemy za to, że do nas wpadliście.
3: Ogień szopie.
0: I tym pięknym akcentem bardzo wam dziękujemy. Wpadajcie.
1: Cześć.
0: Dziękujemy
2: bardzo.

0: Clean Bandit, Symphony w Baloradiu. Dzisiaj naszym gościem był Sebastian Fabiański. Słuchaj, zaśpiewał w stylu Snoop Dogga, w stylu Zenka Martyniuka, w stylu Wiśniewskiego.
1: Tak jest.
2: Aha, a to ja może nie będę śpiewał, bo mi to pójdzie
1: gorzej. W jakimś stylu,
0: no
1: dawaj.
0: Stylu, no to nam chodzi.
3: La, la, la, la, la, la, la.
0: A jest to styl...
2: Zary Larsson.
0: Szczerze? Petarda.
1: Dobrze, 10 na 10.
2: Mogę tak jak Piotrek, który był tam na obku i z nią występował na scenie.
0: Ja na luzie.
2: Jestem super konkurencją dla
0: Totalny
2: niego.
0: Totalny luz.
2: Też tak
0: ja
2: uważam.
0: Ja to kupuję.
2: 30 Mela Radia zaraz i będą artyści, którzy zdecydowanie lepiej śpiewają.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Trwał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Trwał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
6: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce Transportowców 9A.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Po reklamie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Polska dołącza do koalicji antybalistycznej. To inicjatywa zawiązana przez 8 europejskich państw i Ukraina. To coś w stylu kopuły antyrakietowej. ABW zatrzymała 2 16-latków Sosnowca. Mieli utrzymywać kontakty ze środowiskami ekstremistycznymi. Sprawę badają służby. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w okolicach lasów.
2: Zwierzęta trwa okres godowy jeleni i łosi, a zwierzęta w tym czasie są bardziej aktywne i mogą nagle pojawić się na jezdni. Zwracajmy uwagę na znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną, dostosujmy prędkość do warunków ruchu i zachowajmy szczególną czujność, zwłaszcza o świcie i po zmroku.
1: Mówił Rafał Syczew z mrągowskiej policji. Blisko 600 miliarderów jest zbyt biednych, by znaleźć się na liście Forbesa. Czekają w kolejce na dołączenie do grona 400 najbogatszych osób na świecie.
0: Biedni. Mikołaj, nie wiem jak ty, ja bym tak chciał być tak biedny.
3: 30 najmocniejszych numerów. Yeah. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
4: Gdzie jest je?
0: Widzisz, zmiany
4: co
0: są
4: jest?
0: Potrzebne. Trzeba coś nowego zrobić.
4: Ja zrobię.
0: Przeszło do historii, ale mam nadzieję, że przejdzie też do historii piękne notowanie 30 Meloradia po nowemu, z nowymi dżinglami, z nowymi dźwiękami. Jest super, mi się podoba.
5: Nam też się bardzo podoba.
0: Mam do was pytanie takie rozgrzewkowe. Co robiliście 105 razy w życiu?
5: Uprawialiśmy seks.
4: Razem?
5: Nie pamiętasz?
0: Jezu, a ile wy jesteście duetem?
5: 2 lata.
0: Nieważne. Słuchajcie, my po raz 105 odliczamy najlepsze numery w Polsce i fajnie, i bardzo mi się to podoba. Iga jest zachwycona tym, co jest na miejscu 30, choć wiem, że jest bardzo rozżalona, że tak nisko.
5: Bo to jest mój ulubiony kawałek,
0: no
5: Run, Run River.
0: Cały czas buja, cały czas trzyma się w 30. A na 29 jedna z 3 dzisiejszych nowości. I mnie ten numer za to mega kręci. Mayo Mai, Chris Cross, Amsterdam. Ej, brzmi jak taki piątkowy melanż, nie?
4: To jest i na stadionie można też pośpiewać.
0: O, na przykład. 28, Mikołaj.
4: No to jest człowiek, który nie pośpiewa sobie już na stadionie. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeated.
5: Ajajaj.
0: No troszeczkę się zepsuły jego plany, no.
5: Kancel rudego, no cóż.
0: Co będziecie robić w weekend?
5: Imprezować.
4: Widzimy się przecież.
0: No właśnie, będziemy imprezować, idziemy w Melo, tak samo jak w 30 Meloradia, tu Pychu, siemano, DJ DM, Daniel Majewski. Za chwilę do mnie dołączy, a teraz miejsce 27 i 2 z 3 dzisiejszych nowości Offenbach i 4 to the Floor.

0: 25.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To już.

0: Oj, deszczu niech nie będzie, bo weekend się zbliża i tak niefajnie by było, gdyby zaczął padać. Fuka i Liwka, oni za to spadają na miejsce 25. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, ale tak jak obiecałem, tak się właśnie dzieje. Daniel Majewski, DM, ze mną razem w studiu. Siemano.
1: Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w ten cudowny piątek.
0: No właśnie, piątek, piąteczek, piątunio, deszczu nie ma, jest cudownie, można otwierać weekendzik. Weekendzik każdy, który jest już coraz bliżej Festiwalandu.
1: O tak, właśnie to jest to, wrzesień, połowa września, każdy tydzień to kolejne odliczanie. Nie tylko tych cudownych numerów, które tu miksujesz, ale też coraz bliżej Festiwaland, tak jest.
0: No właśnie, to już jest ten okres, kiedy ty po wakacjach już teraz liczysz czas nie w dniach, tylko w godzinach do Festiwalandu.
1: Ja już nie liczę czasu, już nie mam czasu. To jest luksus, naprawdę.
0: Słuchaj, no bo spotkaliśmy się tutaj, żeby ogłosić dwie pewne ważne rzeczy, ale żeby tak nie wszystko naraz, to może ogłosimy najpierw pierwszą, no bo Festiwaland, no to jest impreza, na której wy się musicie pojawić, bo to jest najlepszy Sylwester w ogóle w Polsce, na którym my po raz kolejny będziemy was zapraszać i na którym będziemy. Ja się wybieram zdecydowanie. No i słuchaj, Daniel, co się wydarzy takiego spektakularnego w tej edycji Festiwaland? Ogłośmy to.
1: Jeżeli mielibyśmy wymieniać, co się wydarzy takiego spektakularnego, no to potrzebujemy 4 wejścia, ale na dziś najważniejsza informacja jest taka, że wprowadzamy dużą innowację, czyli drugą dużą, prawdziwą, pełnometrażową scenę w stylu Dark. Tak jest.
0: Line-up już jest ogłoszony. No.
1: Line-up już jest ogłoszony. Oprócz całej polskiej śmietanki i czołówki, która jest znana w Polsce z muzyki elektronicznej w ciemniejszych brzmieniach, najfajniejszymi innowacjami będzie Back to Back, seria Back to Back w wykonaniu dwóch dziewczyn oraz mojej i Skyteka. Będziemy premierowo robić nasz nowy projekt, który się nazywa Skydem.
0: No właśnie, co możemy powiedzieć jest o tym projekcie?
1: Możemy powiedzieć, że nikt się nie spodziewa tego, co zaprezentujemy i jeszcze nigdy ani ja, ani Skytek nie graliśmy w takim stylu, w jakim zagramy razem Back to Back, nad ranem, w nowy rok.
0: Czyli nie będzie to impreza do pierwszej w nocy zdecydowanie.
1: O nie, panie, nie. 7:00 to będę musiał ludzi wyganiać.
0: Dobrze, zobaczymy, czy tak będzie. No ja wiem, że tak będzie. Dobra, już nie będę tutaj tak kombinował, że nie wiem. Stary, słuchaj, mamy jeszcze drugie ogłoszenie a propos Festiwalandu. O nim sobie powiemy za moment, dobra? Tak trochę dozujmy emocje.
1: Czekam.
0: Dobra, to teraz czas na miejsce 24 i tak sobie pomyślałem, słuchaj, Festiwaland, Tomorrowland, trochę to się rymuje, nie? Miałbyś marzenie, żeby kiedyś tam zagrać?
1: Ja tam zagram.
0: I to jest dobra odpowiedź. No to teraz gość, który też tam zagrał i to w tym roku, Griffin i World Away, to miejsce 24.

0: Radio Kielce.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne

0: ten kawałek do reklamy.
1: Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. To mi się bardzo podoba w tym numerze. Miejsce 22. Sokół, Clear Mind, a to wszystko w ramach projektu Enklawa. To jest 30 Meloradia.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Będą nowości, to zdecydowanie już za moment, ale też trzeba ogłosić jeszcze jedną malutką rzecz a propos poprzedniego wejścia, Daniel.
3: Dokładnie tak, zapomnieliśmy o najważniejszym. Przed chwilą ogłosiliśmy headlinera sceny Dark.
1: Kto to?
3: Francuski DJ, naprawdę wyśmienity pod względem techno. Space 92, który dołącza do line-upu, który naprawdę robi wrażenie, bo większość gwiazd gra lub grała regularnie na Mainstage Tomorrowland. Musicie sprawdzić na naszej stronie internetowej czy na Instagramie.
1: Właśnie, bo tam cały line-up możecie zobaczyć, a jest na co patrzeć. Ale Daniel, no my musimy ogłosić trochę nasz wspólny projekt,
4: tak.
1: Bo ja się mega jaram na niego.
4: Ja też.
1: No to co, na 3-4 nazwę sobie wykrzykniemy?
4: Tak.
1: 3-4.
5: Festiwaland on Air!
1: Let's go! Słuchajcie, startujemy z nowym programem na antenie Meloradia. Co piątek po godzinie 21:00 będziecie mogli posłuchać Festiwaland on Air. A co to jest, Daniel?
3: Każdy z głównych DJ-ów, którzy wystąpią podczas Festiwaland tegorocznego, przygotuje specjalnie dla was, specjalnie dla słuchaczy Meloradia, seta ze swoimi najlepszymi, wyselekcjonowanymi trackami, których będziecie mogli posłuchać tylko i wyłącznie tutaj, tylko i wyłącznie na tej cudownej, zielonej antenie.
1: No i ja będę miał ogromną, ogromną przyjemność dla was właśnie te sety pograć. Mega się jaram, więc słuchajcie, rozkład jazdy jest taki: od października od 18 do 20 30 Meloradia, potem od 20 do 21 biforek przed Festiwaland on Air, które startuje o 21:00. No i możemy zdradzić, że też coś porozdajemy, nie?
3: Porozdajemy, słuchajcie, bo naprawdę będzie warto. 2 października zaczynamy i ja będę miał ten zaszczyt, by rozpocząć ten cudowny

0: mną jeszcze jedną nowość, bo pan Timmy Trąbka coś nagrał.
1: Okej. Okay.
0: Tak, jest to w ogóle zapowiedź jego najnowszego krążka, Revelations się on nazywa. Na Tomorrowland ten gość potwierdził, że ten album wyda. 23 października się okaże, jeszcze przed festiwalem.
1: Okej. Okay.
0: Więc będzie czego słuchać.
1: Tak, więc wszyscy teraz będziemy mieli premierę?
0: Dokładnie,
1: no
0: tak.
1: No to ja na przykład osobiście nie mogę się doczekać, bo pan Trąbka naprawdę robi wrażenie zawsze niezawodne od wielu, wielu, wielu lat.
0: Bardzo lubię jego Trąbkę. Chase the Feeling się nazywa ten numer i gramy go już teraz premiera, bo trafiam do propozycji do 30 Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: To miejsce 20 w tym tygodniu. 30 Meloradia. Czyli waszej listy hitów najbardziej dynamicznej w całej Polsce. 29 minut do 19. Josh Baker i Poppy Bascom. To My Place, numer, który powstał tak naprawdę w 2 godziny. No bo Josh Baker przyznał w jednym z wywiadów, że jak z Poppy razem usiadł do studia, no to już właśnie po 2 godzinach wiedział, że to jest to, że mają hita. No i mieli rację, bo bardzo wam się podoba ten numer, głosujecie na niego na meloradio.pl, tak samo jak na Alabama ten, Moonlight i Forda. Oni za moment na miejscu 19 się pojawią.
1: Meloradio Kielce na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września.
10: Mercedes-Benz Nobile Motors. Kielce transportowców 9A.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
13: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Kielce Transportowców 9. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
18: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
19: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
20: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
21: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
24: Marian, a po całym tygodniu pracy...
25: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
26: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Oni zagłuszają myśli swoją dobrą muzą. To Karnawał, Gips, PZ i For Money. Miejsce 17 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Mel Radia, listy najgorętszych numerów w całej Polsce. No i teraz czas na taki kawałek, który bardzo by chciał. Puka powoli do drzwi tego, żeby wbić do 30 Mel Radia. No i będziecie mogli na niego głosować w propozycjach na meloradio.pl już po godzinie 20. No bo ten numer w przyszłym tygodniu może wbić do naszej listy. Gnarly Major League DJs i Wasted. Tak nazywa się ten numer. Coraz częściej wyszukujecie go w telefonach. Oto my takiej perełki pominąć nie możemy. To

0: Numer gorący jak Majorka, na której ten pan wczoraj grał. Robin Schulz i Watermat to Take It Slow. Miejsce 15 w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce, więc biegniemy od razu do miejsca 14. Już za moment pojawią się na nim panowie z grupy Fastboy.
1: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
13: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
14: i mocno podkręcone tempo.
15: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
13: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
12: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: ci najmocniejszych numerów. Yeah. Tu jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
1: No i mamy już godzinę 19, a to oznacza, że lecimy dalej i odliczamy wasze ulubione numery. Zostało nam ich 14, no i czas na właśnie miejsce 14. No i gości, na których mówi się w branży, że to są ludzie orkiestra. Po prostu człowiek orkiestra jeden i drugi. Bo to są tak w sumie to bracia, którzy po pierwsze sami piszą swoje teksty, komponują. No i co naprawdę rzadkie, sami śpiewają w większości swoich numerów. Fastboy i Music Sounds to miejsce 14 w tym tygodniu. Tu Pychuś. Siemano.
0: To jest 30 Meloradia. Wasze ulubione hity.

0: Eli Oaks i Lawina to Reasons na 11.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na kolejną nowość tego wieczora. No bo piątki to oczywiście dni i wieczory muzycznych premier. Taką kolejną mamy dla was. Halo to debiutancki numer grupy, na którą składają się tak: Matisse & Sadko, Dub Vision oraz brytyjski duet Third Party. Wszyscy z nich to, uwaga, wieloletni współpracownicy Martina Garrixa. Tak, tego wielkiego Martina Garrixa. No i zagrają między innymi na Tomorrowland Thailand. No i już mają materiał, z którym mogą zagrać, bo to ich debiutancki numer. Life Again się nazywa. Yeah.

0: Dub Dogs of Mela. Na miejscu 10. How does it feel? Miejsce 10 w tym tygodniu w 30 Mel Radia, a ze mną Konrad Traczyk, który
1: siemanko.
0: Przyszedł. Czy ty nie masz co robić w piątek o 19:17, tylko przychodzić do pracy?
1: Ja stwierdziłem, że skoro jutro jest before od 15, to ja już dzisiaj go zacznę i będzie trwał jeszcze dłużej.
0: A, no to super, bo ja swój też zaczynam o 20, fantastycznie. Bo ja cię zaprosiłem, wiesz z jakiego powodu do tego wejścia?
1: A ty mnie zaprosiłeś kiedy?
0: Dosłownie 30 sekund temu powiedziałem, chodź, zrobimy wejście.
1: Rozumiem, no.
0: Tak, zaprosiłem cię po to, bo ja wiem, że i ciebie i mnie coś łączy.
1: Aż się boję, może nie mów lepiej tutaj.
0: Lubimy bałagan.
1: A, dobrze, to o tym mów.
0: To prawda.
1: Wiem dużo innych rzeczy, więc się bałem, no.
0: Tak, no i mama grupy Dub Dogs stwierdziła tak, że skoro dzieciaki robiły bałagan i biegały po domu, to ona ich zapisze na lekcję muzyki.
1: O!
0: Jest to jakiś sposób. I tak patrz, jak lekcje muzyki mogą nauczyć, nie?
1: No.
0: Miejsce 10, aż w 30 Meloradia osiągnęli, fajnie. A teraz miejsce 9 dla odmiany. 30 Meloradia. Jeden z twoich ulubionych numerów.
1: Bo oczywiście, że tak.
0: Ja mi wysyłasz czasami filmiki, co tutaj robisz w studiu i widzę, że się bujasz do tego numeru.
1: Miałeś o tym nie mówić.
0: Ja nie mówię o innych filmikach.
1: To było na jednorazowym wyświetleniu.
0: Nie mówię o innych filmikach, które mi wysyłasz. Silva Bumpa na 9.

0: Miejsce siódme. Topik i Becky Hito, Sorry Papi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na kolejną nowość tego wieczora. No i gościa, którego miałem okazję poznać, no i pogadać z nim w trakcie tegorocznego Tomorrowland. Mega pozytywna mordeczka, to jest D.O.D. Tak się on nazywa, razem z Ayon Ann. Nagrał numer I'll Be There, no i on brzmi naprawdę, naprawdę fajnie. Zresztą zaraz to posłuchacie. No i ja poprosiłem D.O.D., żeby coś po polsku powiedział. No to zaprosi was teraz i powie, co on robi wieczorami.
2: Hey, what's up, this is D.O.D. Wieczorami idę w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Tak brzmi piątkowy wieczór. To D.O.D. Jajan. Nowość na playliście Meloradia. No i kawałek, który po godzinie 20 trafi do propozycji naszej listy hitów. Będziecie mogli na niego głosować na meloradio.pl. I'll be there. Tak się on nazywa. Za chwilę miejsce szóste w tym tygodniu. Tutaj Kaigo i Max McKnown. Meloradio.
1: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Canal Plus.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
20: Odwiedź salon CMC Motors Kielce przy Łódzkiej 274.
0: GWM. Go with more. Po reklamie. Autopromocja.
21: Bocian! Patrz! Bocian!
22: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
23: Odlatujemy! Odlot!
22: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach. Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja. Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Melo Radio Kielce. Słuchaj nas do 3,9 FM. Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: ale ten numer jest świetny. Armin van Buuren. A razem z nim Sasha. To Everlasting w Melo. Ale nie starczyło na żadne medalowe miejsce w tym tygodniu, bo to miejsce czwarte. To teraz przechodzimy do tych numerów trzech najgorętszych w tym tygodniu. Na miejscu trzecim gość, który jest sobowtórem Roberta Lewandowskiego. No wyglądają identycznie. Alan Walker i Ava Max to Fate.
1: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: to nie apokalipsa, to tylko bardzo, bardzo dobry numer. Fate, Alan Walker, Ava Max. Miejsce trzecie w tym tygodniu to jest 30 Meloradia. Oczko wyżej w tym tygodniu ze srebrnym medalem gość, który lata tylko wysoka. Tobi Romeo i Fly High.
1: To jest miejsce drugie 30 Meloradia.

0: Tobi Romeo i Fly High. To miejsce drugie w tym tygodniu. Wysłuchacie 30 Meloradian, to czas odkryć ostatnią kartę właśnie w tym tygodniu w naszej liście hitów. No i to się rzadko zdarza, ale tym razem się zdarzyło. Bardzo kochacie ten numer, tak mocno, że zachował on swoją pozycję z zeszłego tygodnia. Byli na pierwszym, są na pierwszym. Swedish House Mafia, Lico Lee, to Happiness is So Sad.
1: 30 Meloradian, to jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

Ten numer idealnie oddaje vibe piątkowej nocy. I to jest zresztą wasz ulubiony numer w tym tygodniu. Swedish House Mafia. Little Lee to Happiness is so sad. A to była 30 Meloradia. Już po 20 będziecie mogli na meloradio.pl głosować na wasze ulubione numery ponownie. No i zobaczymy, czy grupa Swedish House Mafia osiągnie z tym kawałkiem hat-tricka już za tydzień w piątek po 18. A już za moment odpalamy Before przed dobrym Melo, przed wszystkimi waszymi piątkowymi szaleństwami. Jakie macie plany na ten wieczór? Dawajcie mi znać na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a do wszystkich tych planów ja wam fajnie pogram.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetacyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
12: No i mamy punktualnie 20 na zegarach, a to oznacza, że lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, David Guetta i Sia w remiksie od Mortena będą za moment. A zaczynamy od Jonasa Mita i All The Time. No to będzie dobry wieczór na pewno. Tu Pychu, siemano.

ale to jest dobry numer. Alok i Jennifer Lopez, to Everything's Fine. 14,5 minuty po 20. To jest piątkowy Before przed dobrym Melo. No i jak piątek, jak Before, jak już jest po 20, no to odkopujemy. Numery jest przed lat, no i kilka takich dla was na ten wieczór przygotowałem. Na pierwszy rzut zaglądamy do roku 2009. No i wtedy panowie z grupy Calvi i Remy, oj, wydali mocnego bangerka. Zresztą lecąc na plan zdjęciowy do teledysku, do tego numeru też było mocno, no bo rozszczelniła się kabina samolotu. Trochę wywołaliśmy Wilka z lasu, tytułując nasz kawałek Stop, bo rzeczywiście wyskakujące awaryjnie maski tlenowe 10 km nad ziemią mogło oznaczać ostateczny koniec. No wtedy przeszlibyśmy do historii bardziej jako prorocy niż muzycy. Dzielił się właśnie swoimi przemyśleniami na ten temat Calvi z duetu Calvi i Remy, ale koniec końców wszystko dobrze się skończyło, numer wyszedł petarda, no i właśnie go teraz przypominamy w Biforze przed dobrym Melo. Rok 2009 brzmiał właśnie tak. Calvi i Remy, Baby Direct, to Stop Falling Down.

0: Ty nawet nie wiesz, ile mi zawdzięczasz dobrych domówek. Wiem, że u was też bywało podobnie. Pitbull, Afrojack, Neo i Nayar, to Give Me Everything. W Melo to już dobrze znacie, a teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my już tacy jesteśmy, my tak mamy, że jak tylko nowości wychodzą, to od razu pchamy je na antenę Meloradia po to, żebyście je usłyszeli, bo o dobrej murze trzeba słyszeć i trzeba jej słuchać bardzo, bardzo głośno. No i mam nadzieję, że tak zrobicie z tym numerem od Adriatic. To grupa

0: dwóch szwajcarskich DJ-ów. Duet powstał w Zurychu, a nazwa pochodzi od imion obu artystów, którzy poznali się w roku 2008 i stwierdzili, a założymy sobie grupę, no bo obaj panowie mają na imię Adrian i stąd powstało Adriatic. Poem of Your Hands, tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie go, mam wrażenie, że wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Gibbs, PZ i For Money. To karnawał w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. W piątkowy wieczór to jest Bifor przed dobrym Melo, które startuje o 22. Będą to sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Mogę wam obiecać, że będzie to prawdziwa petarda, ale teraz robimy Biforek. No i zaglądamy do takich już przykurzonych numerów, żeby odpalić nasz muzyczny odkurzacz i trochę sobie o nich przypomnieć. A tym razem oryginał kawałka, którego wam zagram, pochodzi z roku 1988. No ale nie będziemy aż tak bardzo mocno się cofać. Zajrzymy do roku 2016 i najpopularniejszego remiksu tego kawałka, na który z tym rokiem się zdecydowanie kojarzy i w wakacje ten numer mocno bujał. Melo Radio.

Oj, to brzmi jak dobry podkład na domówki, które mam nadzieję już planujecie albo się na nie wybieracie. Właśnie z Meloradiem. Peggy Gou i Aya Star to Woo-Men. Tak się nazywa ten numer. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 21 już za moment. Tobi Ramo ją zacznie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. O reklamie.
9: No i mamy już punktualnie 21. To jest Melo Radio, lecimy dalej z D4 przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia będą Alesso i Nate Smith w remiksie od Sentinel. To za moment. A zaczynamy od numeru 2 30 Melo Radia. Tu Pychu, siemano, to Biromeo na początku.

Reasons to Ilay Oaks i Lawinia w Melo Radio. 14 minut po 21:00 to jest piątkowy Bifor przed Dobrym Melo, no to odkurzamy kolejny numer sprzed lat. Z rodziną dobrze tylko na zdjęciach, to wiadomo, ale z siłą przyjaźni jest zupełnie inaczej. O tym przekonali się panowie Deniser i Dicey, no bo oni, Francuzi, w roku 2008 stwierdzili, że a dobra, choć zrobimy coś nowego. No i zrobili. Zrobili taki hicior, że Dicey, który ten kawałek stworzył, zagrał po wydaniu tego numeru 300 koncertów na całym świecie. No coś mi się wydaje, że dalej z niego mogą sobie żyć na spokojnie i nie myśleć o tym, czy będą mieli potem na jakieś przyjemności. Zresztą na 5 pokoleń do przodu też mi się coś tak wydaje, bo ten numer jest cały czas klubowym sztosem. Deniser i Dicey, Losing Control. Tak brzmiał rok 2010. Losing Control.

0: Ale to jest banger. Lata mijają, a ten numer cały czas buja. Heaven is a place on earth, WNW w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: To już dobrze znacie, teraz czas na coś zupełnie nowego. No i panią, która w ostatnich miesiącach bardzo mocno bujała nas swoim numerem Can't Deny It, Jazzy. Ona wydaje swój debiutancki album Peace and Patience. Już 23 października go usłyszymy, a to kolejna z jego zapowiedzi. Get This Started, tak nazywa się ten kawałek, a brzmi on, proszę bardzo, tak.

ale to jest świetny numer. Take Me Back, dobrze wchodzi w piątkowy wieczór. 15 minut do 22. Kygo i Max Makną, no oni za nami, a teraz mam kolejny duet. Oj, tutaj będą wspomnienia. Jak tylko usłyszycie pierwszą nutkę tego numeru, to zrobicie: o matko, jak ja dawno tego nie słyszałem. To będzie rok 2005. No i duet, który na początku miał stworzyć numer, który nazywa się Moja Butelka. Miało on opowiadać o pewnych napojach, takich nieładnych, których się nie pije. No i miało tak być, ale w sumie autorzy to stwierdzili, że radia i telewizja nie będą chciały grać tego numeru w takiej wersji, więc stworzą numer, który nazywa się Moja Panienka. Lerek Innowator. Taki klasyk wam przypominam w biforze przed dobrym Melo. No, wiedziałem, że dawno nie słyszeliście.

Tak brzmi piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że jak jedziecie gdzieś na jakieś domówki, może do klubu i w taksówce Melo słuchacie, to nastrajamy was najlepiej jak tylko się da. To był Before przed dobrym Melo, Warriner i Let Me Forget You. To mam dla was na sam koniec, ale to, że Before się kończy, oznacza, że zaczyna się dobre Melo. Punktualnie o 22:00 Tiesto ze swoim show, potem cała noc wypchana setami od najlepszych DJ-ów na świecie. W szalonej nocy wam życzę pychu, dzięki za dziś, siemano.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Chlebia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
5: Rano obudzi największego śpiocha.

Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W Polsce każdego dnia życie odbiera sobie 15 osób. Prawie 300 próbuje. W tej grupie coraz częściej jest młodzież.
2: Takie dzieci zgłaszają i młodzież poczucie bycia niepotrzebnym. Taka młodzież rozdaje swoje rzeczy. Głośno mówi w tym swojej grupie rówieśniczej o swojej beznadziejności. Wypowiada czasami nawet wprost komunikaty. Często rodzice nakrywają swoje dziecko. Albo dostają informacje, albo znajdują na przykład list pożegnalny i udaje im się zapobiec samobójstwu, to bardzo często te osoby nie zgłaszają tego na policję. Bardzo często formą i reakcją rodziców jest właśnie udawanie, że nie ma tematu.
1: W programie Miasto Młodości moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu, kosmakołodziej. Te statystyki są przerażające.
2: Tak, są przerażające. Przede wszystkim witam serdecznie. To, co może cieszy, że w końcu w Polsce gdzieś od 2023 roku zajęto się tą problematyką i tutaj bardzo duże uznanie przede wszystkim organizacjom pozarządowym i osobom, które zajmują się tą prewencją suicydalną. Między innymi grupa Grow Space, która takie statystyki już od kilku lat zbiera. To są statystyki policyjne, które dotyczą prób samobójczych i tych prób samobójczych zakończonych śmiercią. No i w 2020 roku była to największa liczba, porównując do poprzednich lat. No i jakieś zmiany, mam nadzieję, w konsekwencji to przyniesie.